0: regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Tierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
2: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego i z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
0: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
3: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
4: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie kończące wojnę i zapowiedział natychmiastowe zniesienie morskiej blokady Iranu. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w piątek w Szwajcarii.
5: Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że porozumienie z Iranem jest kompletne i zapowiedział wolne od opłat otwarcie ciśniny Ormuz. Jednocześnie zapowiedział zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał jako odpowiedź na irańskie działania w cieśninie. Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał. Porozumienie uruchamia 60-dniowy okres negocjacji dotyczących zakończenia konfliktu. Dopiero w tej drugiej fazie rozmów mają być szczegółowo omawiane kwestie irańskiego programu nuklearnego. Iran zadeklarował, że nie będzie dążył do zdobycia broni jądrowej, choć kwestia postępowania z zapasami wysoko wzbogaconego uranu pozostaje nierozstrzygnięta. Teheran nie potwierdził też wszystkich warunków ogłoszonych przez Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Prawie 500 razy interweniowali wczoraj strażacy z

0: Z powodu przechodzącego przez Polskę frontu burzowego. Najwięcej interwencji dotyczyło zalanych ulic i piwnic, a także połamanych drzew, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
0: Burzowo będzie też dziś, głównie na północy, w centrum i na wschodzie Polski. Rosyjskie drony atakują Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy blok mieszkalny. W mieście działa obrona przeciwlotnicza. Mer Witalij Kliczko wezwał mieszkańców, aby udali się do schronów.
2: To są aktualności jedynki.
0: Docenianie najwierniejszego sojusznika w centralnej Europie, czyli Polski. Tego ma życzyć Donaldowi Trumpowi Karol Nawrocki. Około drugiej czasu polskiego rozpocznie się impreza urodzinowa amerykańskiego przywódcy z udziałem polskiego prezydenta. Przedstawiciele ugrupowań wszystkich stron sceny politycznej liczą, że będzie to szansa na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski.
3: Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
4: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
3: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
5: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
3: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Polacy częściej planują wakacje z głową, zamiast brać kredyt na sfinansowanie wypoczynku. Częściej są to wcześniejsze oszczędności, mówi Jacek Rodzinka z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
6: Od jakiegoś czasu Polacy biorą coraz mniej kredytów na wakacje. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że tak zastaw się, a postaw się nie jest dobre rozwiązanie. Te kilka ostatnich lat bardzo pozytywnie wpłynęło na zachowania w ogóle ludzi na świecie, bo zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja może się zmienić, że to co dobre, to że wszystko idzie w górę, gospodarka się rozwija, zarabiamy coraz więcej, to w jednej chwili może się drastycznie zmienić.
0: Ekonomista dodaje, że osoby wyjeżdżające na urlopy najczęściej korzystają z oszczędności odkładanych w ciągu roku. To były aktualności programu pierwszego.
2: Pogoda.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą dziś obowiązywać na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim. W nocy na termometrach od 8 do 11 stopni. Cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia, choć burzowo, ale od 14 do 20 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niszy z ośrodkiem 994 hektopaskale nad wschodnią Szwecją stopniowo przemieszcza się w kierunku południowym. Wydano ostrzeżenie przed sztormem. Na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana do słabej. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Część północno-wschodnia. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5. Na południu okresami porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Część południowo-zachodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach 7, wzrastający na 5 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, na południu przejściowo 4 do 5. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana do słabej, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 do 8, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana do słabej, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana do słabej, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w porywach 8, na południu do 9, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Część północno-wschodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Część południowo-zachodnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach do

0: 8 słabnący na 4 do 5 w porywach do 6 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Dzierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
2: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego i z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie.

0: Nie lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
1: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
2: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
1: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
3: Jego radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z powodu rosyjskiego ataku na Kijów i inne miasta Ukrainy. W stan gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo informuje, że działania te mają charakter prewencyjny w celu zapewnienia ochrony terenów przy wschodniej granicy kraju. W oświadczeniu dodano, że sytuacja jest stale monitorowana. Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej, mówił dziennikarzom Karol Nawrocki przed wylotem na urodziny Donalda Trumpa w Białym Domu. Polski prezydent powiedział, że w interesie Polski są dobre relacje z amerykańskim przywódcą.
4: Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, gdy była taka niepotrzebna nerwowość, niestety przez niektórych dziennikarzy podnoszona w momencie tego, co działo się z wojskami amerykańskimi, to poznaliście Państwo stabilność tych relacji, podobnie z G20, więc zaproszeniem prezydenta Donalda Trumpa, więc to jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3: Prezydent Karol Nawrocki nie powiedział, jak będzie wyglądać jego ewentualna rozmowa z Donaldem Trumpem. W oficjalnym programie prezydenta USA nie ma spotkania z Karolem Nawrockim. Okazją do nieformalnej rozmowy może być krótkie przyjęcie dla gości, które odbędzie się przed galą UFC, jednym z elementów imprezy. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy są gotowe do zniesienia sankcji na Iran, informuje agencja Reutera. To reakcja tych państw na porozumienie osiągnięte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran zadeklarował, że nie będzie dążył do zdobycia broni atomowej. Przywódcy czterech państw byli zgodni, że Iran nie powinien jej posiadać. Jesteśmy gotowi do współpracy z USA, Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w tym celu, napisano w oświadczeniu. W fazie negocjacji po podpisaniu porozumienia, które potrwa 60 dni, Iran będzie rozmawiać na temat jego programu nuklearnego. Porozumienie między USA a Iranem ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
5: To są aktualności jedynki.
3: Wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Będzie więcej pociągów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Ponownie będzie też można wybrać się międzynarodowym składem do chorwackiej Rijeki. Będzie też można nim dojechać nad słoweńskie wybrzeże, mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek.
6: W tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
3: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. A na koniec przenosimy się do Filadelfii, gdzie po pierwszej połowie meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem nie padła żadna bramka. Aż 4 gole zobaczyliśmy w wieczornej rywalizacji Holandii z Japonią zakończonej remisem 2-2, a przed nami dziś jeszcze 3 mecze. O 4 Szwecja zagra z Tunezją, o 18 Hiszpania podejmie Republikę Zielonego Przylądka. Poniedziałek na mundialowych arenach zakończy starcie Belgii z Egiptem.
7: Belgia nie przystępuje do rywalizacji w charakterze faworyta. Bywała nim w ostatniej

0: dekadzie. Jednak złote pokolenie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Najlepszy wynik to brązowy medal Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Na kolejnym mundialu w Katarze Belgowie nie wyszli z grupy, a na Euro w Niemczech 2 lata temu przegrali w 1/8 finału i zostali wygwizdani przez kibiców. Teraz, jak podkreślają eksperci, atmosfera wokół drużyny jest inna. Nie dźwiga już na barkach ciężaru złotego pokolenia, jest w przebudowie, rozwija się i emanuje jednością. Eksperci uważają, że udana współpraca młodych z doświadczonymi może być atutem czerwonych diabłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu i burzami w północnych regionach Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na wschodzie i południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to

0: głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczego Łonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Dzierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
2: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego i z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
0: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
3: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
4: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie płonie Ławra Kijowsko-Peczerska. To najważniejszy wschodniosłowiański ośrodek monastyczny wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Rosjanie przeprowadzają zmasowany atak na Kijów. W jego wyniku co najmniej kilkanaście osób zostało rannych.
5: Władze Kijowa przekazały, że w wyniku rosyjskich ostrzałów wybuchł pożar w soborze pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia zabytkowego kompleksu klasztornego Kijowsko-Peczerskiej Ławry. Historia klasztoru sięga początków chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej. Ławra jest jednym z najważniejszych symboli wschodniego chrześcijaństwa i kultury wschodnich Słowian. W internecie publikowane są zdjęcia płonącej świątyni. Oprócz niej w wyniku ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych uszkodzonych zostało co najmniej kilkanaście budynków w różnych dzielnicach Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Prezydent podpisze czy zawetuje ustawę o zakazie patostreamingu. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie w czwartek, a posłowie podczas głosowania byli niemal jednogłośni. Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają wprowadzenie kar za publikowanie w sieci lub transmitowanie patotreści, a więc materiałów wulgarnych, obscenicznych lub brutalnych. Patostreamerowi miałaby grozić kara od 3

0: od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za udostępnianie takich treści.
1: Przeciwna przepisom o patostreamingu jest Konfederacja, która będzie apelować do Karola Nawrockiego o weto, mówi poseł tego ugrupowania Michał Wawer.
2: Jest to ustawa, która obok słusznej walki z procederem patostreamingu, no niestety nie daje gwarancji bezpieczeństwa wolności słowa w internecie.
1: Ostrożnie w tej sprawie wypowiada się europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
3: Jeżeli nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich patusów, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
1: Poseł Lewicy Andrzej Szejna podkreśla, że weto prezydenta byłoby przykładem działania wbrew interesowi szczególnie najmłodszych obywateli.
4: Byłby to przykład naprawdę daleko posuniętego braku wrażliwości i wyobraźni.
5: Każda ustawa, mam takie wrażenie, że ona jest oglądana przez urzędników prezydenta i szukane są preteksty do tego, żeby ją zawetować.
1: Dopowiada senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wyrażając nadzieję, że prezydent nie będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Patostreaming to jedno z największych obecnie zagrożeń, argumentuje PSL. Agata Król, Polskie Radio.
0: Coraz więcej dzieci trafia do szpitali z urazami nabytymi podczas jazdy na hulajnodze. Czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, w których dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem osób poruszających się tymi pojazdami. Najczęściej dochodzi do urazów nadgarstków, przedramiona, stawów łokciowych, kości ramiennych, rzadziej kończyn dolnych, wylicza kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii dr Piotr Zając.
6: Nasze największe żniwa to są w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy jest ciepło i kiedy długo świeci słońce. Wtedy tych pacjentów na izbie potrafi być nawet 3-krotnie więcej. Czasem izba w ciągu jednego dnia potrafi obsłużyć ponad 100 pacjentów. Oczywiście mówię o wszystkich pacjentach, nie tylko ortopedycznych.
0: Wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest coraz więcej. W całym 2025 roku w Polsce doszło do ponad 1100. Zginęło w nich 11 osób, ponad 1000 zostało rannych.
7: To są aktualności jedynki.
0: Sygnały ocieplenia relacji Tokio i Moskwy niepokoją europejskich partnerów Japonii. Może to być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się dziś we francuskim Evian szczytu G7. Bierze w nim udział premier Japonii Sanae Takaichi.
8: W ostatnich tygodniach doszło do wzmożonych kontaktów Rosji i Japonii. W Europie budzą one niepokój. Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwę odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli japońskich władz związanych z handlem i gospodarką. Jak podano, Japończycy mieli rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa japońskich firm działających na terenie Rosji. Specjalny przedstawiciel Kremla do spraw współpracy kulturalnej Michał Szwedkoj w Tokio zainaugurował zaś Festiwal Kultury Rosyjskiej. W maju do Japonii zawinął masowiec z ładunkiem rosyjskiej ropy, a około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz pokrywają dostawy z rurociągu Sachalin 2. Japonia negocjuje właśnie z Waszyngtonem, aby przedłużyć wyjęcie tych dostaw spod amerykańskich sankcji. Amerykański think tank Carnegie zauważa jednak, że Japonia wspiera finansowo Ukrainę. Zdaniem analityków Carnegie premier Sanae Takaichi nie będzie skłonna do większego zaangażowania w dialog z Rosją. Tym niemniej wydarzenia ostatnich tygodni mogą być oznaką chęci powolnego zwiększania współpracy gospodarczej obu państw, co niepokoi pozostałych liderów G7. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Filadelfii, gdzie dosłownie przed chwilą wynikiem 1-0 zakończyło się spotkanie Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Gol na miarę zwycięstwa padł w samej końcówce spotkania precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów. Kolejne piłkarskie i mundialowe emocje już za niespełna godzinę. O 4:00 pierwszy gwizdek w meczu Szwecji z Tunezją. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnych województwach Polski. Początek tygodnia zapowiada się więc mokro, a temperatura maksymalna na dziś od 14 do 20 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Tierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
2: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego. I z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
0: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym

0: W regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
1: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
2: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek futbol w cieniu polityki. Irańska drużyna piłkarska przybyła do Stanów Zjednoczonych na mecz z Nową Zelandią w ramach Mistrzostw Świata. Reprezentacja wylądowała na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles tuż przed ogłoszeniem porozumienia pokojowego między oboma krajami.
3: Zespół przyleciał po krótkiej podróży z meksykańskiej Tijuany, gdzie wcześniej opuścił swoją bazę treningową. Żegnany entuzjastycznie przed meczem otwarcia z Nową Zelandią na stadionie w Los Angeles. Odbędzie się on w nocy z poniedziałku na wtorek czasu obowiązującego w Polsce. Następnie drużyna udała się do hotelu, gdzie na miejscu znajdowały się już policyjne siły bezpieczeństwa. Chodniki były blokowane przez policję, która rozstawiała barierki bezpieczeństwa wzdłuż części frontu hotelu. Mecz Iranu w ramach grupy G przeciwko Nowej Zelandii odbędzie się w cieniu konfliktu zbrojnego USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz niedawno ogłoszonego porozumienia pokojowego. Okoliczności te nadają szczególny ładunek emocjonalny rywalizacji dwóch reprezentacji, które nigdy wcześniej nie zmierzyły się ze sobą na Mistrzostwach Świata, pisze agencja Reuters. W czasie, gdy drużyna leciała do Los Angeles, w pobliżu stadionu zebrała się grupa demonstrantów, domagających się demokracji w Iranie i potępiających tamtejsze władze. Na ruchliwym skrzyżowaniu ustawiono zdjęcia i plakaty sportowców, którzy według protestujących zginęli po aresztowaniu przez irańskie władze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
2: A jak już przy mundialu jesteśmy, przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Szwecji z Tunezją. O wyniku będziemy Państwa informować. Grzegorz Braun z sądowym zakazem wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem polityk do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum pozwało Brauna po jego wypowiedzi w lipcu ubiegłego roku negującej istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważającej wiarygodność muzeum. To gorzkie zwycięstwo, przyznał wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Andrzej Kacorzyk.
4: Nie sądziłem, że przyjdzie mi żyć w czasach, w których przedstawiciele Polski, nasi reprezentanci, będą zdolni opowiadać rzeczy, które będą wyrażać opinie negacjonistyczne. To jest naprawdę w tym kraju, gdzie ziemia jest tak nasycona krwią, ja nie mam, to jest bardzo gorzkie. Proszę mi wierzyć, wolałbym tego nie przeżywać.
2: Wczoraj politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fricem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau odmówili im możliwości wstępu.
5: To są aktualności jedynki.
2: Mołdawia zrobiła kolejny ważny krok na drodze do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw członkowskich Unii jednogłośnie zgodziło się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Kiszyniowem.
6: Chodzi o tak zwane fundamenty, obszar obejmujący praworządność, reformę sądownictwa, walkę z korupcją i wzmacnianie instytucji demokratycznych. Decyzja została bardzo pozytywnie przyjęta w Mołdawii. Prezydent Maia Sandu podkreśliła, że kraj jest gotowy przejść do kolejnego etapu integracji i że decyzja jest efektem wieloletnich reform oraz wyboru europejskiego kierunku przez społeczeństwo. Władze w Kiszyniowie podkreślają, że otwarcie klastra to nie koniec drogi, ale potwierdzenie, że Mołdawia spełnia wymagania stawiane kandydatom do członkostwa. Premier i przedstawiciele rządu mówią o historycznym momencie i jednym z najważniejszych sukcesów polityki zagranicznej kraju od uzyskania niepodległości. Decyzje pozytywnie komentują także proeuropejskie środowiska polityczne i organizacje społeczne, które wskazują, że zbliżenie z Unią jest dla Mołdawii gwarancją większej stabilności i bezpieczeństwa.

0: Jednocześnie władze przypominają, że przed krajem nadal stoją trudne reformy, a tempo negocjacji będzie zależało od ich realizacji. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Formalne rozmowy w sprawie pierwszego klastra mają rozpocząć się podczas konferencji międzynarodowej Unia Europejska-Mołdawia w Luksemburgu. Na koniec prawdziwa gratka dla filatelistów. Specjalny znaczek przygotowano z okazji Narodowego Dnia Powstania Śląskich 20 czerwca. Dzień od kilku lat jest świętem państwowym, mającym uhonorować osoby odpowiedzialne za powrót części Górnego Śląska do Polski. Znaczki będzie można odebrać już od 8, mówi autorka projektu znaczka Aleksandra Korol-Chudy z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Ruszamy z akcją dystrybucji znaczka, które Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej wydało z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Powstań Śląskich, który ma na celu upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się tutaj na Górnym Śląsku ponad 100 lat temu, upamiętnić ludzi, którzy brali w niej udział.
1: Znaczek ma formę przypinki, jego projekt jest symboliczny. Nawiązuje do barw i znaków Górnego Śląska, przedstawia złotego orła wywodzącego się z herbu książąt opolskich na błękitnym tle i z białą przepaską z krzyżem na piersiach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnych regionach Polski. Poniedziałek nie zapowiada się słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 do 20 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi, drogi, drogi, drogi.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czyściej.

0: Jest 22. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy informują o 500 interwencjach w całym kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja w województwie śląskim. Doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek. Te informacje potwierdza rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu ze zmianami. Jakimi? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralcarzec, przekazał, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych. Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała niemal 500 interwencji. Najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim. Jak przekazała nam Śląska Straż Pożarna, interwencji związanych z gwałtowną pogodą w regionie było 60. Najwięcej w powiatach tarnogórskim oraz częstochowskim. Było to głównie usuwanie powalonych drzew oraz pompowanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Jutro burze też będą występować, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wiceprezes partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę z drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Trwa przebudowa ulicy Wybickiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Okazuje się, że zakres remontu będzie większy niż pierwotnie zakładano. Na ulicy Wybickiego wybudowane zostanie rondo, wyjaśnia Piotr Purzyński z Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2: Najważniejsze było, zanim informowaliśmy, że rondo powstanie, żeby sprawdzić, czy sieci podziemne trzeba będzie przekładać. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Geometria skrzyżowania pozwala to zrobić, więc już wkrótce prace przy budowie ronda również się rozpoczną. Mówimy o rondzie na styku ulic Dzierieszkowej, Prusa, Wiśniowej i Wybickiego.
0: Piotr Burzyński zapewnia jednocześnie, że wcześniejsze plany budowy ronda w rejonie połączenia ulicy Wybickiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego nadal są aktualne.
2: To jest projekt przebudowy jednocześnie Alei Zagłębia Dąbrowskiego. I z tych wstępnych wyliczeń, które mieliśmy, budowa tego ronda tam wraz z przebudową Alei Zagłębia kosztowałaby 14 milionów złotych. To nie jest w tej chwili najważniejsze zadanie. Lepiej jest wydawać miliony złotych na przebudowy dróg, które są już w stanie, które tego wymagają. To nie jest tak, że idzie w odstawkę, ale będziemy składać wnioski o dofinansowanie.
0: Trwający już remont ulicy Wybickiego w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg powinien się zakończyć w połowie wakacji. Województwo śląskie było w ten weekend przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi

0: Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka. Można tam zobaczyć, jak dzielnica się zmieniała.
1: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Wielki finał Industriady odbył się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Najbliższa doba minie pod znakiem chłodniejszej aury z dużą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 lub 11 stopni. W poniedziałek czeka nas lekka poprawa i poranne rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni. Przez całą dobę utrzyma się też porywisty zachodni wiatr.
2: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek futbol w cieniu polityki. Irańska drużyna piłkarska przybyła do Stanów Zjednoczonych na mecz z Nową Zelandią w ramach Mistrzostw Świata. Reprezentacja wylądowała na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles tuż przed ogłoszeniem porozumienia pokojowego między oboma krajami.
3: Zespół przyleciał po krótkiej podróży z meksykańskiej Tijuany, gdzie wcześniej opuścił swoją bazę treningową. Żegnany entuzjastycznie przed meczem otwarcia z Nową Zelandią na stadionie w Los Angeles. Odbędzie się on w nocy z poniedziałku na wtorek czasu obowiązującego w Polsce. Następnie drużyna udała się do hotelu, gdzie na miejscu znajdowały się już policyjne siły bezpieczeństwa. Chodniki były blokowane przez policję, która rozstawiała barierki bezpieczeństwa wzdłuż części frontu hotelu. Mecz Iranu w ramach grupy G przeciwko Nowej Zelandii odbędzie się w cieniu konfliktu zbrojnego USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz niedawno ogłoszonego porozumienia pokojowego. Okoliczności te nadają szczególny ładunek emocjonalny rywalizacji dwóch reprezentacji, które nigdy wcześniej nie zmierzyły się ze sobą na Mistrzostwach Świata, pisze agencja Reuters. W czasie, gdy drużyna leciała do Los Angeles, w pobliżu stadionu zebrała się grupa demonstrantów domagających się demokracji w Iranie i potępiających tamtejsze władze. Na ruchliwym skrzyżowaniu ustawiono zdjęcia i plakaty sportowców, którzy według protestujących zginęli po aresztowaniu przez irańskie władze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
2: A jak już przy mundialu jesteśmy, przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Szwecji z Tunezją. O wyniku będziemy Państwa informować. Grzegorz Braun z sądowym zakazem wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem polityk do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum pozwało Brauna po jego wypowiedzi w lipcu ubiegłego roku negującej istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważającej wiarygodność muzeum. To gorzkie zwycięstwo, przyznał wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Andrzej Kacorzyk.
4: Nie sądziłem, że przyjdzie mi żyć w czasach, w których przedstawiciele Polski, nasi reprezentanci, będą zdolni opowiadać rzeczy, które będą wyrażać opinie negacjonistyczne. To jest naprawdę w tym kraju, gdzie ziemia jest tak nasycona krwią, ja nie mam, to jest bardzo gorzkie. Proszę mi wierzyć, wolałbym tego nie przeżywać.
2: Wczoraj politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fricem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau odmówili im możliwości wstępu.
5: To są aktualności jedynki.
2: Mołdawia zrobiła kolejny ważny krok na drodze do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw członkowskich Unii jednogłośnie zgodziło się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Kiszyniowem.
6: Chodzi o tak zwane fundamenty, obszar obejmujący praworządność, reformę sądownictwa, walkę z korupcją i wzmacnianie instytucji demokratycznych. Decyzja została bardzo pozytywnie przyjęta w Mołdawii. Prezydent Maia Sandu podkreśliła, że kraj jest gotowy przejść do kolejnego etapu integracji i że decyzja jest efektem wieloletnich reform oraz wyboru europejskiego kierunku przez społeczeństwo. Władze w Kiszyniowie podkreślają, że otwarcie klastra to nie koniec drogi, ale potwierdzenie, że Mołdawia spełnia wymagania stawiane kandydatom do członkostwa. Premier i przedstawiciele rządu mówią o historycznym momencie i jednym z najważniejszych sukcesów polityki zagranicznej kraju od uzyskania niepodległości. Decyzje pozytywnie komentują także proeuropejskie środowiska polityczne i organizacje społeczne, które wskazują, że zbliżenie z Unią jest dla Mołdawii gwarancją większej stabilności i bezpieczeństwa. Jednocześnie władze przypominają, że przed krajem nadal stoją trudne reformy, a tempo negocjacji będzie zależało od ich realizacji. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Formalne rozmowy w sprawie pierwszego

0: Klastra mają rozpocząć się podczas konferencji międzynarodowej Unia Europejska-Mołdawia w Luksemburgu. Na koniec prawdziwa gratka dla filatelistów. Specjalny znaczek przygotowano z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich 20 czerwca. Dzień od kilku lat jest świętem państwowym, mającym uhonorować osoby odpowiedzialne za powrót części Górnego Śląska do Polski. Znaczki będzie można odebrać już od 8, mówi autorka projektu znaczka Aleksandra Korol-Chudy z Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Ruszamy z akcją dystrybucji znaczka, które oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej wydało z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Powstań Śląskich, które ma na celu upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się tutaj na Górnym Śląsku ponad 100 lat temu, upamiętnić ludzi, którzy brali w nich udział.
0: Znaczek ma formę przypinki, jego projekt jest symboliczny. Nawiązuje do barw i znaków Górnego Śląska, przedstawia złotego orła wywodzącego się z herbu książąt opolskich na błękitnym tle i z białą przepaską z krzyżem na piersiach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnych regionach Polski. Poniedziałek nie zapowiada się słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 do 20 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Łukasz Łaskawiec i informacje Radia Katowice w skrócie.
1: Od godziny 8 będzie można odebrać specjalny znaczek Instytutu Pamięci Narodowej wydany w formie przepinki z okazji obchodzonego 20 czerwca Narodowego Dnia Powstań Śląskich. To wyraz hołdu dla powstańców i działaczy plebiscytowych walczących o przyłączenie regionu do Polski, wskazali przedstawiciele Instytutu w Katowicach. Bezpieczeństwo państwa będzie jednym z głównych tematów CyberSec Expo and Forum, które odbędzie się dziś i jutro w Katowicach. Uczestnicy mają zwrócić szczególną uwagę na cyberbezpieczeństwo kluczowych sektorów gospodarki. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaplanowano debatę z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, nauki, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Grzegorz Braun otrzymał sądowy zakaz wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum pozwało polityka po tym, jak w lipcu ubiegłego roku zanegował istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum. Zakończono operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Zmasowany atak Rosjan na Kijów, ławra Pecherska w ogniu. W Polsce poderwano o świcie wojskowe myśliwce.
1: Jest porozumienie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Ma być drogą do trwałego pokoju i otwarcia cieśniny Ormus.
0: A przed Białym Domem wielka gala. Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny. Wśród zaproszonych

0: Gości prezydent Polski.
1: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania.
2: Po zmasowanym ataku Rosjan płonie Ławra Kijowsko-Peczerska, najważniejszy prawosławny zabytek na Ukrainie.
3: To brutalny atak na naszych ludzi, nasze dziedzictwo i prawdziwa twarz rosyjskich wartości prawosławnych, napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko.
2: Wrogie drony i rakiety spadały na Kijów przez kilka godzin. Szczegóły w relacji naszego korespondenta.
4: Władze Kijowa przekazały, że w wyniku rosyjskich ostrzałów wybuchł pożar w soborze pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia zabytkowego kompleksu klasztornego kijowsko-peczerskiej Ławry. Historia klasztoru sięga początków chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej. Ławra jest jednym z najważniejszych symboli wschodniego chrześcijaństwa i kultury wschodnich Słowian. W internecie publikowane są zdjęcia płonącej świątyni. Oprócz niej w wyniku ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych uszkodzonych zostało co najmniej kilkanaście budynków w różnych dzielnicach Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: W czasie zmasowanego ataku na Ukrainę polskiego nieba strzegły sojusznicze myśliwce. W operacji uczestniczyły siły francuskie i holenderskie.
2: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
3: Jest zawieszenie broni i otwarta droga do ostatecznego porozumienia na linii Waszyngton-Teheran.
2: Amerykański prezydent oraz premier Pakistanu ogłosili, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły pokój.
3: Formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na piątek w Genewie, ale według deklaracji Trumpa już dziś cieśniną Ormus mogą swobodnie płynąć statki.
2: O szczegółach porozumienia nasz korespondent.
5: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu jest kompletne, napisał prezydent Donald Trump na platformie Truth Social. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła w oświadczeniu, że kraj sfinalizował memorandum ze Stanami Zjednoczonymi. Trump ogłosił, że porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia. Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał amerykański prezydent. Porozumienie przewiduje 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają się toczyć dalsze negocjacje. Najtrudniejsze kwestie pozostają jednak nierozstrzygnięte. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: A porozumienie z Iranem akurat teraz jest dla Donalda Trumpa szczególnym powodem do zadowolenia.
2: Bo obchodzi właśnie swoje 80. urodziny i z tej okazji Waszyngton dziś świętuje.
3: Zaczęło się od przelotu 12 odrzutowców nad amerykańską stolicą.
2: A przed Białym Domem trwa gala na cześć jubilata oraz z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.
3: W ustawionej tu specjalnej klatce trwają właśnie walki zawodników MMA, które na telebimach w pobliskim parku oglądają dziesiątki tysięcy widzów.
2: A kilka tysięcy zaproszonych gości obserwuje galę z trybun ustawionych na trawniku przed Białym Domem.
3: Wśród nich są najbliżsi Trumpa, wojskowi, przedstawiciele biznesu i politycy. Jest także prezydent Polski Karol Nawrocki.
1: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
2: W oficjalnym programie wydarzenia nie ma spotkania Trumpa z Nawrockim.
3: A po zakończeniu gali Trump ma udać się na szczyt G7 do Francji.
6: To są aktualności jedynki.
2: Pogodowe zagrożenie nie mija.
3: Burzowe chmury wciąż wiszą nad Polską, a tylko wczoraj zmusiły strażaków do blisko 500 interwencji. Przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
2: A dziś nawałnice i burze mogą pojawić się głównie na północy Polski, a także w centrum i na wschodzie. Miejscami spadnie do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.
3: Zagrożeniem będzie też porywisty wiatr. W Pomorskiem i Zachodniopomorskiem przekroczy 70 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
2: Amerykański piosenkarz Oliver Tree wśród ofiar śmiertelnych katastrofy lotniczej nad Rio de Janeiro we wrześniu. Muzyk miał wystąpić w Warszawie.
3: Artysta zginął wraz z 5 innymi osobami w efekcie kolizji 2 helikopterów. Maszyny runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wypadku.
2: 32-letni Oliver Tree był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.
3: Jego występy łączyły w sobie muzykę, skecze i performance.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Nie było niespodzianki w meczu reprezentacji Niemiec.

0: z debiutującą na piłkarskich mistrzostwach świata drużyną Curaçao. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali na stadionie w Houston 7-1. W innym spotkaniu grupy F w Filadelfii Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia w Dallas zremisowała z Japonią 2-2, a w Monterrey Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. Kamil Majszak pokonał Australijczyka Alexa De Minora 6-3, 2-6, 7-6 w finale tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii.
1: W trzecim secie była największa walka, myślę, z najlepszym tenisem, zakończona tiebreakiem. Żeby z nim w ogóle rywalizować, trzeba być na swoim absolutnym topie.
0: Natomiast na ziemnych kortach w Modenie zwycięstwo odniosła Katarzyna Kawa. Polka wygrała z Włoszką Lucją Broncetti. Polscy kajakarze zdobyli 7 medali na zakończonych wczoraj w Montemor w Portugalii Mistrzostwach Europy. Ostatniego dnia 2 srebrne krążki były udziałem Anny Puławskiej w kajakarskich jedynkach na 500 metrów oraz w dwójkach z Martyną Klat na tym samym dystansie. Brąz wywalczył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow w jedynkach na 5000 metrów. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w swoim ostatnim występie w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w chińskim mieście Linyi, mówi przyjmujący Bartosz Zych.
2: Ciężko weszliśmy w mecz, przegraliśmy pierwsze 2 sety, potem wróciliśmy, zaczęliśmy bardzo dobrze grać i udało nam się zwyciężyć ten mecz.
0: Następne zawody z udziałem biało-czerwonych odbędą się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Barcelony, 7. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1, a w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans triumfowała ekipa Toyoty. Broniący tytułu zespół F-Course z Robertem Kubicą uplasował się na 7. miejscu. Duży sukces odniósł polski zespół Inter Europol Competition z liderem Jakubem Śmiechowskim. Jego samochody zajęły pierwsze i drugie miejsce w niższej kategorii LMP2, w której ścigają się prototypy. Ponownie o sporcie już za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda. 8 stopni na Podhalu, 10 na południu Podkarpacia i Małopolski oraz na Suwalszczyźnie. Najcieplej od 14 do 15 stopni nad morzem. W ciągu dnia od 14 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i 20 na zachodzie i na południu. Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Po południu rozpogodzi się w południowych regionach Polski, ale miejscami solidnie popada. Będą też burze, głównie na północnym wschodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra, jedynie w Żywcu dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 40% energii elektrycznej. W związku z opadami deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wzrosty stanu wody w rzekach. Deszcz sprawia też, że spada zagrożenie pożarowe w lasach. Utrzymuje się jeszcze w wielu miejscach, ale jest małe.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Pamiętaj, na koleżeństwo z pracy zawsze można liczyć. Autoradio w Radiu Katowice, Dorota Stawik.
9: Ruch na drogach regionu umiarkowany, stania w długich korkach jeszcze nie trzeba się obawiać, ale więcej samochodów już w Sosnowcu na drodze 79 przy dojeździe do trasy S1. Jadący jedynką między Tychami a Bielskiem z nieco większym ruchem muszą się liczyć w Czechowicach-Dziedzicach i ciaśniej też na trasie S1 w Zwardoniu, wjeżdżając od Słowacji. W Katowicach nieco tłoczniej na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską i ciaśniej na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na DTS-ce. Trwa przebudowa w drogi wojewódzkiej 935 prowadzącej z Raciborza do Rybnika. Na obwodnicy Raciborza na tej trasie występuje zwężenie z 3 do 2 pasów ruchu. Ruch w lewo w ulicę Piaskową odbywa się bezpośrednio z pasa do jazdy prosto. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
8: Bardzo dziękujemy. Punktualnie 6:30.

któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie.

0: Łukasz Łaskawiec i informacje Radia Katowice w skrócie.
1: Od godziny 8 będzie można odebrać specjalny znaczek Instytutu Pamięci Narodowej wydany w formie przepinki z okazji obchodzonego 20 czerwca Narodowego Dnia Powstań Śląskich. To wyraz hołdu dla powstańców i działaczy plebiscytowych walczących o przyłączenie regionu do Polski, wskazali przedstawiciele Instytutu w Katowicach. Bezpieczeństwo państwa będzie jednym z głównych tematów CyberSec Expo and Forum, które odbędzie się dziś i jutro w Katowicach. Uczestnicy mają zwrócić szczególną uwagę na cyberbezpieczeństwo kluczowych sektorów gospodarki. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaplanowano debaty z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, nauki, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Grzegorz Braun otrzymał sądowy zakaz wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum pozwało polityka po tym, jak w lipcu ubiegłego roku zanegował istnienie

0: mur gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum. Zakończono operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, połowa czerwca, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
2: Jest wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu. W dniu swoich urodzin prezydent Donald Trump zapowiada, że podpisy zostaną złożone w piątek.
3: 9 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. Po rosyjskim ataku na Ukrainę rakiety spadły na dzielnice mieszkalne i zabytek wpisany na listę UNESCO.
2: Delegacja z partii Brauna nie wpuszczona do Muzeum Auschwitz. Władze placówki chciały uniknąć skandalu w rocznicę transportu więźniów.
3: Stany Zjednoczone i Iran mają wstępne porozumienie pokojowe. Dokument ma zostać podpisany w piątek.
2: Zapisy nie są publicznie znane, ale według mediów zgodnie z porozumieniem cieśnina Ormus zostanie otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Iran prawdopodobnie zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej.
3: Amerykański prezydent Donald Trump porozumienie pokojowe ogłosił w dniu swoich 80. urodzin. Z tej okazji w ogrodzie Białego Domu stanął oktagon, a organizacja UFC przygotowała galę mieszanych sztuk walki.
2: A starcie wieczoru cały czas trwa. Ilia Topuria mierzy się z Justinem Gaethiem w walce o pas wagi lekkiej. Przy oktagonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski.
4: Takiego widowiska w Białym Domu jeszcze nie było. Przez prawie 4 godziny zawodnicy mieszanych sztuk walki toczyli pojedynki w oktagonie na południowym trawniku Białego Domu. Był hymn Stanów Zjednoczonych, kompania reprezentacyjna, sztandary wojskowe, przelot myśliwców i bombowca B-2. Zawodnicy wychodzili z Białego Domu i szli przez militarny kordon na ring. W pierwszym rzędzie na widowni siedział Donald Trump, który wczoraj obchodził 80. urodziny. W prezydenckim sektorze byli członkowie jego rodziny, przyjaciele, biznesmeni i członkowie rządu. Nie było widać w nim prezydenta Karola Nawrockiego. Kancelaria prezydenta nie odpowiedziała na razie na pytania, czy doszło do rozmowy prezydentów Polski i USA. Podczas walki zawodnicy dziękowali Donaldowi Trumpowi, dawali mu swoje medale. Najbardziej zdumiewający moment nastąpił, gdy jeden z nich po zwycięstwie wykrzyczał: Michelle Obama jest mężczyzną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: 4 osoby nie żyją, a co najmniej 25 jest rannych po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Rakiety i drony uderzyły głównie w budynki mieszkalne. Zaatakowano także Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa. Znajduje się ona na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Z kolei w Charkowie 5 ratowników zginęło podczas gaszenia pożaru wywołanego rosyjskim atakiem. 5 kolejnych zostało rannych po tym, jak Rosjanie ponownie zaatakowali wcześniej ostrzelane budynki.
3: Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau.
2: Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu w trakcie uroczystości rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady.
5: Miejsce pamięci nie jest przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, by negacjonizm w tym miejscu był czytelny w dniu obchodów rocznicowych.
3: Tak niewpuszczenie delegacji tłumaczył Bartosz Bartyzel, rzecznik muzeum. W uroczystościach wziął udział 13 byłych więźniów niemieckich obozów zagłady.
2: W ubiegłym tygodniu sąd wydał wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. Wcześniej w jednym z wywiadów europoseł negował istnienie komór gazowych i podważał wiarygodność muzeum.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Śmiszek, eurodeputowany Nowej Lewicy.
2: Pogoda, jaką mamy dzisiaj za oknami, niestety szybko nas nie opuści. O najnowszych prognozach na ten tydzień powiedziała nam Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Burze i opady deszczu głównie na północy, wschodzie i centrum kraju. I temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Tutaj lokalnie nawet do 32-33 stopni. Także spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
3: Jeszcze dzisiaj na północy silny wiatr, w porywach nawet do 75 km na godzinę.
2: Chiny mają największą populację palaczy na świecie. Podymka w różnej formie sięga tam 350 milionów ludzi. To 1/4 mieszkańców.
3: Przez chińskie media społecznościowe przetacza się dyskusja dotycząca zbyt małych, zdaniem wielu, ograniczeń dla palaczy.
7: Dyskusję wywołała sytuacja z Shenzhen, gdzie na przystanku autobusowym palacz odmówił zgaszania papierosa, po czym doszło do bójki. Internauci zwracają uwagę, że papierosy w Chinach są stosunkowo tanie. Podatek od wyrobów nikotynowych po raz ostatni podwyższano tam 11 lat temu.

0: obecnie wynosi 11%, czyli wielokrotnie mniej niż średnia dla Europy, gdzie podatki to od 60 do 80% ceny paczki papierosów. Z analizy opartej na danych z 2020 roku wynika, że chiński przemysł tytoniowy wygenerował dla państwa 1,52 biliona juanów, jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Koszty związane z opieką zdrowotną oraz straty gospodarcze wywołane przedwczesnymi zgonami były jednak o połowę większe od tej sumy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Po siódmej czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Osypnęło golem w Mistrzostwach Świata.
4: Oj tak, i nie było niespodzianki oczywiście w meczu, na który czekali z ciekawości wszyscy kibice piłki nożnej. Niemcy pokonały Curaçao, kraj autonomiczny Holandii w Ameryce Południowej, 7-1. Mimo dotkliwej porażki w historii mundiali zapisał się selekcjoner Curaçao Dick Advocaat. Holender, który w dniu meczu miał 78 lat i 260 dni, stał się najstarszym trenerem, który poprowadził drużynę w meczu Mistrzostw Świata. Nie do końca zadowoleni mogą być kibice pomarańczowych. Holandia zremisowała z solidną Japonią 2-2. Swoje mecze wygrały też reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej i Szwecji. Więcej o 7.40 w studiu mundialowym Trójki. Krótka piłka. Sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał turniej na nawierzchni trawiastej w holenderskim Schertogenbosch. Polak po drodze do finału pokonał wielkie nazwiska z czołowej dziesiątki rankingu, a w meczu decydującym o tytule wygrał z Australijczykiem Alexem De Minorem 6-3-2-6-7-6.
5: Na razie sam jeszcze zbieram to sobie wszystko do jednego kawałka i próbuję to sobie poukładać, bo dla mnie też jeszcze w tych wszystkich okolicznościach, które były w tym tygodniu, to po prostu brzmi niesamowicie i jest niesamowite, więc na pewno będę celebrował każdą chwilę, którą tutaj zrobiłem. Te wspomnienia zostaną ze mną na zawsze i będę musiał sobie nowe cele wyznaczyć w karierze.
4: Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej z cyklu ATP. Teraz też awansuje do 50 w światowym rankingu tenisistów. Hokeiści Carolina Hurricanes zdobyli po raz drugi w historii Puchar Stanleya. W szóstym meczu finału ligi NHL pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3-0 i zakończyli serię wynikiem 4-2.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I zakończyła się też walka wieczoru gali UFC Freedom 250. Justin Gaethje pokonał Ilię Topurię i odebrał już gratulacje od prezydenta Donalda Trumpa. A jeśli chodzi o pogodę w Polsce, to jest pochmurno i deszczowo, pada na północy i na wschodzie kraju, po południu popada też w górach i rejonach podgórskich, chociaż po południu możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Maksymalnie będzie dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na krańcach zachodnich i na południowym wschodzie kraju.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, ale jak na razie ten tegoroczny czerwiec pogodą nie zachwyca, no bo często pada, no jest niezbyt ciepło jak na meteorologiczne lato. Sprawdźmy jednak, co nas czeka w trzecim tygodniu czerwca, bo szykują się pewne zmiany. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 15 czerwca. Proszę Państwa, wszystkiemu winna jest Sabina. O co chodzi z tą Sabiną? Otóż pogodę kształtuje wciąż niż z nadbałtyku, który ma właśnie takie imię, Sabina. To ten niż powoduje, że zachmurzenie będzie nadal duże z przejaśnieniami, no i lokalnie występować będą przelotne opady. Temperatura maksymalna 17-19 stopni, czyli bez rewelacji, gdyż wspomniany niż wciąż ściąga w naszym kierunku dość rzeźkie, chłodne powietrze polarno-morskie. Wiatr słaby i właściwie umiarkowany, a nawet dość silny z zachodu w porywach do 50-60 km na godzinę. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najczęściej umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1014 hektopaskali. wtorek, jutro 16 czerwca.

0: co, no i tu mam lepsze wiadomości, zachmurzenie przeważnie umiarkowane i w końcu bez opadów zrobi się też trochę cieplej, bo temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, a więc jak już pojawia się ta dwójka z przodu, to wygląda i brzmi to dużo lepiej. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie duże, lokalnie tylko możliwe będą przelotne opady. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z zachodu, ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. I prognoza na środę 17 czerwca. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane i tylko bardzo lokalnie możliwe będą jakieś słabe przelotne opady, głównie na południu regionu, ale na przeważającym obszarze bez deszczu w środę. Temperatura maksymalna 21-23, a więc znowu minimalnie cieplej. Wiatr słaby z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1016-1018 hektopaskali. No i na koniec cenna, myślę, informacja. Otóż, proszę Państwa, sytuacja baryczna w Europie tak się ułoży w kolejnych dniach, że w drugiej połowie tygodnia dostaniemy się pod wpływ wyżu. Temperatura będzie wzrastać, aż zrobi się gorąco, a nawet, uwaga, bardzo prawdopodobny jest pierwszy w tym roku upał, czyli temperatura co najmniej 30 stopni. I to się wydarzy prawdopodobnie akurat w okolicach weekendu, gdy w dodatku powitamy astronomiczne lato. Ale o szczegółach w kolejnych prognozach. Na razie to tyle. No i życzę Państwu spokojnego tygodnia. Pozdrawiam.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego. Bardzo dziękujemy. Czyli jednak upały, znowu będzie powód do narzekania. Nowy.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A4 przy wlocie do Katowic od Krakowa. Kierowcy przekazują o kolizji za węzłem Murckowska na pasach do Wrocławia. Tłok na trasie 86 w Katowicach między salonami meblowymi a Doliną Trzech Stawów na pasach w obie strony. Wjeżdżający do Katowic od Tychów drogą 86 z tłokiem muszą się liczyć między Murckami a Giszowcem. Wcześniej ciasno też na samym wylocie z Tychów na wysokości Czułowa. Jadący Wiślanką między Mikołowem a Katowicami zwalniają najpierw na granicy tych miast, a potem za rondem Wośb. Ciasno też na pętli Brynowskiej i na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zatłoczone drogi wjazdowe do Katowic od Siemianowic Śląskich. W Gliwicach tłoczno na drodze 88 w rejonie węzła z drogą 901 i ciasno na samej tracie 901, czyli ulicy Toszeckiej. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: House. Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: ziemię.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem muszę.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły tamte czasy, wspominam przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy, może ja nie

0: Na zegarze 8. Nikt nie ucierpiał w wyniku porannego wstrząsu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Wstrząs odczuli mieszkańcy wielu miejscowości. Przedstawiciele państw unijnych oraz Europarlamentu mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Zajrzymy również do Dąbrowy Górniczej. Park Halera otwiera się dzisiaj na seniorów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do wstrząsu doszło nad ranem po godzinie 6 w kopalni węgla kamiennego Halemba w Rudzie Śląskiej. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Magnituda wstrząsu to 2,71. Jak przekazał Radiu Katowice dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie było skutków w wyrobiskach podziemnych. Do kopalni wpłynęły dotychczas dwa zgłoszenia z powierzchni. Wstrząs odczuli m.in. mieszkańcy Rudy Śląskiej, Mikołowa i Tychów. Czerwcowe deszcze to zbawienie dla naszych lasów, mówił w rozmowie z Radiem Katowice dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. W ubiegłym miesiącu w lasach w całym województwie zagrożenie pożarowe było bardzo duże, a miejscami nawet krytyczne. Robert Pabian zwrócił uwagę, że nadchodząca fala upałów może być bardzo niebezpieczna dla zielonych terenów. Całą rozmowę mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Przedstawiciele państw unijnych i Parlamentu Europejskiego mają dziś

0: przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowanie nadal będzie przysługiwało w przypadku opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny lub odwołania lotu. Nie zmieni się także wysokość odszkodowania, wahająca się od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Pozostałe zmiany są jednak z korzyścią dla pasażerów.
1: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Obecnie informacje dotyczące rekompensat są schowane na stronach przewoźników i pasażerom bardzo trudno je znaleźć. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie też dowolność, albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa.
0: A te informacje zebrała dla Państwa Beata Płomecka.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Park Halera w Dąbrowie Górniczej otwiera się dzisiaj na seniorów. Hasłem tegorocznej edycji Dąbrowskiego Dnia Seniora jest aktywność, działanie, współpraca. Jak mówi Magdalena Mikę z Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, to jedno z najważniejszych wydarzeń społecznych w mieście.
3: W wejściu do parku Halera o godzinie 14 nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do miasta seniorom. Następnie wydarzenie przybierze formę pikniku integracyjnego ze strefami artystyczną i rozrywki, twórczości i kultury, sportu, urody, strefą gastronomiczną i informacyjno-edukacyjną.
0: Zabawa zakończy się potańcówką z DJ-em Johnem. Wydarzenie rozpocznie się o 14 i potrwa do 20. Trwa doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje prezydent miasta Michał Urgo, do tej pory udało się doświetlić 100 przejść, a kolejne podobne inwestycje są na etapie planowania i przygotowywania dokumentacji.
4: Zakończyliśmy właśnie pracę przy przejściach na ulicach Harcerskiej i Podhalańskiej, poprawiając widoczność pieszych w tych newralgicznych miejscach. Wkrótce rozpocznie się realizacja oświetlenia przy ulicy Arki Bożka przed rondem, a kolejne prace obejmą ulicę Broniewskiego i Pszczyńską.
0: Obecnie w Jastrzębiu-Zdroju opracowywana jest dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicach Świerklańskiej, Gagarina i Sybiraków. Przybywa chmur, niestety, ale o tej porze mamy jeszcze rozpogodzenia. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą pojawić się burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 17 stopni. Biometr jak na razie jest obojętny, ale w najbliższych godzinach przejdzie w niekorzystny.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A4 przy wlocie do Katowic od Krakowa. Kierowcy przekazują o kolizji za węzłem Murckowska na pasach do Wrocławia. Tłok na trasie 86 w Katowicach między salonami meblowymi a Doliną Trzech Stawów na pasach w obie strony. Wjeżdżający do Katowic od Tychów drogą 86 z tłokiem muszą się liczyć między Murckami a Giszowcem. Wcześniej ciasno też na samym wylocie z Tychów na wysokości Czułowa. Jadący Wiślanką między Mikołowem a Katowicami zwalniają najpierw na granicy tych miast, a potem za rondem Wośb. Ciasno też na pętli Brynowskiej i na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zatłoczone drogi wjazdowe do Katowic od Siemianowic Śląskich. W Gliwicach tłoczno na drodze 88 w rejonie węzła z drogą 901 i ciasno na samej tracie 901, czyli ulicy Toszeckiej. 6914400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, ale jak na razie ten tegoroczny czerwiec pogodą nie zachwyca, no bo często pada, no jest niezbyt ciepło jak na meteorologiczne lato. Sprawdźmy jednak, co nas czeka w trzecim tygodniu czerwca, bo szykują się pewne zmiany. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 15 czerwca. Proszę Państwa, wszystkiemu winna jest Sabina. O co chodzi z tą Sabiną? Otóż pogodę kształtuje wciąż niż z Nadbałtyku, który ma właśnie takie imię, Sabina. To ten niż powoduje, że zachmurzenie będzie nadal duże z przejaśnieniami, no i lokalnie występować będą przelotne opady. Temperatura maksymalna 17-19 stopni, czyli bez rewelacji, gdyż wspomniany niż

0: wciąż ściąga w naszym kierunku dość rzeźkie, chłodne powietrze polarno-morskie. Wiatr słaby i właściwie umiarkowany, a nawet dość silny z zachodu w porywach do 50-60 km na godzinę. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najczęściej umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1014 hektopaskali. Wtorek, jutro 16 czerwca, no i tu mam lepsze wiadomości. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i w końcu bez opadów. Zrobi się też trochę cieplej, bo temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. A więc jak już pojawia się ta dwójka z przodu, to wygląda i brzmi to dużo lepiej. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie duże, lokalnie tylko możliwe będą przelotne opady. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z zachodu, ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. I prognoza na środę 17 czerwca. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane i tylko bardzo lokalnie możliwe będą jakieś słabe przelotne opady, głównie na południu regionu, ale na przeważającym obszarze bez deszczu w środę. Temperatura maksymalna 21-23, a więc znowu minimalnie cieplej. Wiatr słaby z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1016-1018 hektopaskali. No i na koniec cenna, myślę, informacja. Otóż, proszę Państwa, sytuacja baryczna w Europie tak się ułoży w kolejnych dniach, że w drugiej połowie tygodnia dostaniemy się pod wpływ wyżu. Temperatura będzie wzrastać, aż zrobi się gorąco, a nawet, uwaga, bardzo prawdopodobny jest pierwszy w tym roku upał, czyli temperatura co najmniej 30 stopni. I to się wydarzy prawdopodobnie akurat w okolicach weekendu, gdy w dodatku powitamy astronomiczne lato. Ale o szczegółach w kolejnych prognozach. Na razie to tyle. No i życzę Państwu spokojnego tygodnia. Pozdrawiam.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego. Bardzo dziękujemy. Czyli jednak upały, znowu będzie powód do narzekania. Nowy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brancati i Artur Ewertowski.
3: Amerykański prezydent zapowiada podpisanie umowy pokojowej z Iranem. Efekty widać już na giełdach. Ceny ropy notują spadki.
4: Rakiety spadły na dzielnice mieszkalne i zabytki w Kijowie. Zginęło co najmniej 9 osób.
3: Szukają kłamstwa i zadymy. Tak szef MSW mówi o delegacji partii Grzegorza Brauna do niemieckiego obozu Auschwitz.
4: Ceny ropy w dół. Baryłka Brent jest tańsza o niemal 4%, a West Texas o 5%.
3: To efekt zapowiedzi, że Stany Zjednoczone i Iran mają wstępne porozumienie pokojowe. Dokument ma zostać podpisany w piątek. Jego treść nie jest publicznie znana, ale niektóre zapisy publikują media.
4: Co dokładnie znalazło się w umowie, o tym Milena Rashid-Szechab.
5: Okręty świata, uruchomcie silniki, niech ropa płynie. Tak Donald Trump ogłosił otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z doniesień agencji informacyjnych, m.in. Reutersa i irańskiej agencji Mehr, wynika, że 14-punktowy memorandum zakłada również zawieszenie sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej i uwolnienie 24 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Kwestie nuklearne mają być uzgodnione w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Teheran prawdopodobnie zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy. Donald Trump, zapytany do jakiego poziomu Irańczycy rozcieńczą uran i czy limit jest taki sam jak w umowie z czasów Obamy, gdy wynosił 3,67%, powiedział New York Timesowi, że Irańczycy, cytat, będą mogli już na zawsze wzbogacać go tylko w celach niemilitarnych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab.
3: Prezydent USA porozumienie z Iranem ogłosił w dniu swoich 80. urodzin.
4: Urodzinowa impreza trwa w Waszyngtonie. Przed godziną zakończyła się historyczna, bo zorganizowana w ogrodzie Białego Domu, gala UFC, czyli mieszanych sztuk walki. Najważniejsze starcie wieczoru wygrał Amerykanin.

0: Justin Gaethje.
1: Na urodziny Trumpa przyleciał prezydent Karol Nawrocki. Podczas gali doszło do krótkiej rozmowy obu prezydentów.
2: Prawie 4 godziny zawodnicy mieszanych sztuk walki bili się w oktagonie zbudowanym przed Białym Domem. Donald Trump obserwował pojedynki, siedząc tuż przy ringu w towarzystwie żony Melanie, członków rodziny oraz oficjeli. W przerwach pomiędzy walkami do prezydenta USA podchodzili różni goście, na przykład Mark Zuckerberg. W pewnym momencie do Trumpa podszedł prezydent Nawrocki. Moment rozmowy sfotografował amerykański dziennikarz New York Post Steven Nelson. Nie jest jasne, czy było to jedyne spotkanie prezydentów. Formalnej rozmowy Nawrockiego i Trumpa nie było w oficjalnym kalendarium Białego Domu. Kancelaria prezydenta na razie nie odpowiedziała na pytania o spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Co najmniej 4 osoby zabite, ponad 20 rannych i zniszczenia budynków w wielu dzielnicach Kijowa. To informacje po nocnym ostrzale Ukrainy przez Rosję. Uszkodzona została też zabytkowa główna świątynia Ławry Kijowsko-Peczerskiej.
1: Paweł Buszko śledzi informacje napływające z Kijowa.
4: Rosjanie w ataku na Kijów używali dronów i rakiet. Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że do zniszczeń doszło w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Informacje o zabitych i rannych mogą się zmieniać, bo trwają akcje ratunkowe. Wiadomo, że wśród rannych są dzieci. W centrum miasta trwa dogaszanie pożaru dachu cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia klasztornego kompleksu kijowsko-peczerskiej Ławry, jednego z najważniejszych prawosławnych sanktuariów, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W dach cerkwi uderzył bezpośrednio rosyjski dron. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Środowiska związane z Grzegorzem Braunem i Robertem Bąkiewiczem przyczyniają się do zaostrzenia sporów historycznych i politycznych. Tak minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ocenia wczorajsze wydarzenia wokół 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady.
3: Na teren Muzeum Auschwitz próbowała wejść delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele. Ostatecznie ich nie wpuszczono.
5: To są środowiska, które cały czas szukają i kłamstwa historycznego, i zadymy politycznej. Pana Brauna i jego koleżków nie wpuszczono, natomiast pan Bąkiewicz, z tego co wiem, protestował pod obozem. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak bardzo to indywiduum zasilane i wspierane przez PiS uważa, że jest dla niego przestrzeń do istnienia w życiu społecznym.
1: Mówił Marcin Kierwiński. W ubiegłym tygodniu sąd zakazał Braunowi wypowiadanie się na temat Muzeum Auschwitz.
3: A wcześniej w jednym z wywiadów europoseł negował istnienie komór gazowych i podważał wiarygodność muzeum.
1: Zamiast odpoczynku konkretne umiejętności i pieniądze.
3: Trwają zapisy do trzeciej edycji programu Wakacje z Wojskiem organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
6: To propozycja przede wszystkim dla osób młodych, które chciałyby spędzić okres wakacyjny aktywnie i zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wojskowych warunkach. Podczas każdego dnia ćwiczeń uczymy się taktyki, zajęć strzeleckich, musztry wojskowej, czyli wszystkich czynności, które będą przydatne później w służbie wojskowej.
1: Mówiła Katarzyna Bagińska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto.
3: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W studiu, w telewizorku, powtórka meczu Niemcy-Curaçao. Jest 5-1, to jeszcze dwie wpadną. Jeszcze dwie wpadną. Norbert no Michalak
9: ja,
8: i Sport.
9: Dzień dobry, jeszcze raz. To ja jeszcze powiem, że mecz zakończył się wynikiem 7-1 dla reprezentacji Niemiec. Mimo to holenderskie i media na Curaçao piszą o fali szczęścia, jaka przetoczyła się przez stadion w Houston i Karaibę.
10: Curaçao przez 17 minut było w siódmym niebie, ale ostatecznie musiało się głęboko ukłonić, pisze dziennik Volkskrant. Trener Dick Advocaat ze łzami w oczach obserwował tablicę wyników pokazującą 1-1. W tej fazie meczu Niemcom, czterokrotnym mistrzom świata, przebicie się przez karaibską fortecę zajęło dużo czasu, zanim otrząsnęli się z szoku i kontynuowali grę, demolując Curaçao w morderczym tempie. Według komentatorów NOS Curaçao próbowało ograniczyć straty, co było niemożliwe, gdyż Niemcy nie okazywali litości do końca, nawet wtedy, gdy stało się jasne, że zwyciężyli. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
9: W innych meczach też nie brakowało goli. Szwecja rozgromiła Tunezję 5-1. Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej skromnie pokonała Ekwador 1-0. Z kolei kibice Japonii po remisie 2-2 z Holandią znów posprzątali swój sektor. Tradycje kontynuowali na stadionie w Dallas w Stanach Zjednoczonych. Tylko brać przykład. Kamil Majszczak wygrywa turniej na trawiastej nawierzchni w Schertogenbosch. Polak w finale wygrał z Australijczykiem Alexem De Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Polak dzięki pierwszej w karierze wygranej w imprezie cyklu ATP awansował.

0: do 50. Sukces odniosła też Katarzyna Kawa, która została triumfatorką turnieju na kortach ziemnych w Modenie. W finale Polka pokonała Włoszkę Lucie Bronzetti 6-1, 4-6, 7-6. Na koniec jeszcze Żużel. W meczu 8. kolejki Ekstraligi GKM Grudziądz wygrał u siebie z Falu Bazem Zielona Góra 54-36. GKM zdobył bonus za wygrany dwumecz i powiększył swoją przewagę w tabeli, gdzie wyprzedza Unię Leszno i Motor Lublin po 11 punktów.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Skoro potrzeba deszczu, a potrzeba, to znaczy, że pogoda jest idealna, taka w sam raz na poniedziałek, bo jest pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Chociaż po południu będą już możliwe miejscowe rozpogodzenia. Maksymalnie dziś szykuje się od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na krańcach zachodnich i na południowym wschodzie kraju.
1: Na program zaprosił jego sponsor.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Na zegarze 8. Nikt nie ucierpiał w wyniku porannego wstrząsu w kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej. Wstrząs odczuli mieszkańcy wielu miejscowości. Przedstawiciele państw unijnych oraz Europarlamentu mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Zajrzymy również do Dąbrowy Górniczej. Park Halera otwiera się dzisiaj na seniorów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do wstrząsu doszło nad ranem po godzinie 6 w kopalni węgla kamiennego Halęba w Rudzie Śląskiej. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Magnituda wstrząsu to 2,71. Jak przekazał Radiu Katowice dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie było skutków w wyrobiskach podziemnych. Do kopalni wpłynęły dotychczas dwa zgłoszenia z powierzchni. Wstrząs odczuli m.in. mieszkańcy Rudy Śląskiej, Mikołowa i Tychów. Czerwcowe deszcze to zbawienie dla naszych lasów. Mówił w rozmowie z Radiem Katowice dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. W ubiegłym miesiącu w lasach w całym województwie zagrożenie pożarowe było bardzo duże, a miejscami nawet krytyczne. Robert Pabian zwrócił uwagę, że nadchodząca fala upałów może być bardzo niebezpieczna dla zielonych terenów. Całą rozmowę mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Przedstawiciele państw unijnych i Parlamentu Europejskiego

0: mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowanie nadal będzie przysługiwało w przypadku opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny lub odwołania lotu. Nie zmieni się także wysokość odszkodowania, wahająca się od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Pozostałe zmiany są jednak z korzyścią dla pasażerów.
1: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Obecnie informacje dotyczące rekompensat są schowane na stronach przewoźników i pasażerom bardzo trudno je znaleźć. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie też dowolność, albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa.
0: A te informacje zebrała dla Państwa Beata Płomecka.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Park Halera w Dąbrowie Górniczej otwiera się dzisiaj na seniorów. Hasłem tegorocznej edycji Dąbrowskiego Dnia Seniora jest aktywność, działanie, współpraca. Jak mówi Magdalena Mikę z Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, to jedno z najważniejszych wydarzeń społecznych w mieście.
3: W wejściu do parku Halera o godzinie 14 nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do miasta seniorom. Następnie wydarzenie przybierze formę pikniku integracyjnego ze strefami artystyczną i rozrywki, twórczości i kultury, sportu, urody, strefą gastronomiczną i informacyjno-edukacyjną.
0: Zabawa zakończy się potańcówką z DJ-em Johnem. Wydarzenie rozpocznie się o 14 i potrwa do 20. Trwa doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje prezydent miasta Michał do tej pory udało się doświetlić 100 przejść, a kolejne podobne inwestycje są na etapie planowania i przygotowywania dokumentacji.
4: Zakończyliśmy właśnie pracę przy przejściach na ulicach Harcerskiej i Podhalańskiej, poprawiając widoczność pieszych w tych newralgicznych miejscach. Wkrótce rozpocznie się realizacja oświetlenia przy ulicy Arki Bożka przed rondem, a kolejne prace obejmą ulicę Broniewskiego i Pszczyńską.
0: Obecnie w Jastrzębiu-Zdroju opracowywana jest dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicach Świerklańskiej, Gagarina i Sybiraków. Przybywa chmur, niestety, ale o tej porze mamy jeszcze rozpogodzenia. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą pojawić się burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 17 stopni. Biometr jak na razie jest obojętny, ale w najbliższych godzinach przejdzie w niekorzystny.
5: Damian Dąbrowski, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, ale jak na razie ten tegoroczny czerwiec pogodą nie zachwyca, no bo często pada, no jest niezbyt ciepło jak na meteorologiczne lato. Sprawdźmy jednak, co nas czeka w trzecim tygodniu czerwca, bo szykują się pewne zmiany. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 15 czerwca. Proszę Państwa, wszystkiemu winna jest Sabina. O co chodzi z tą Sabiną? Otóż pogodę kształtuje wciąż niż z nadbałtyku, który ma właśnie takie imię, Sabina. To ten niż powoduje, że zachmurzenie będzie nadal duże z przejaśnieniami, no i lokalnie występować będą przelotne opady. Temperatura maksymalna 17-19 stopni, czyli bez rewelacji, gdyż wspomniany niż wciąż ściąga w naszym kierunku dość rześkie, chłodne powietrze polarno-morskie. Wiatr słaby i właściwie umiarkowany, a nawet dość silny z zachodu w porywach do 50-60 km na godzinę. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najczęściej umiarkowane i na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1014 hektopaskali. Wtorek, jutro 16 czerwca, no i tu mam lepsze wiadomości. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i w końcu bez opadów. Zrobi się też trochę cieplej, bo temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. A więc jak już pojawia się ta dwójka z przodu, to wygląda i brzmi to dużo lepiej. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie nie duże, lokalnie tylko

0: Możliwe będą przelotne opady. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z zachodu. Ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. I prognoza na środę 17 czerwca. Zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. I tylko bardzo lokalnie możliwe będą jakieś słabe przelotne opady, głównie na południu regionu, ale na przeważającym obszarze bez deszczu w środę. Temperatura maksymalna 21-23, a więc znowu minimalnie cieplej. Wiatr słaby z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1016-1018 hektopaskali. No i na koniec cenna, myślę, informacja. Otóż, proszę Państwa, sytuacja baryczna w Europie tak się ułoży w kolejnych dniach, że w drugiej połowie tygodnia dostaniemy się pod wpływ wyżu. Temperatura będzie wzrastać, aż zrobi się gorąco, a nawet, uwaga, bardzo prawdopodobny jest pierwszy w tym roku upał, czyli temperatura co najmniej 30 stopni. I to się wydarzy prawdopodobnie akurat w okolicach weekendu, gdy w dodatku powitamy astronomiczne lato. Ale o szczegółach w kolejnych prognozach. Na razie to tyle. No i życzę Państwu spokojnego tygodnia. Pozdrawiam.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego. Bardzo dziękujemy. Czyli jednak upały, znowu będzie powód do narzekania. Nowy.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest połowa czerwca i dziewiąta na zegarach. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
2: Ceny ropy spadają po sygnałach z Bliskiego Wschodu. Eurodeputowany Lewicy liczy na tańsze paliwo.
3: Porozumienie pokojowe z Iranem Donald Trump zapowiedział w dniu swoich urodzin. Teraz jest potwierdzenie także z Teheranu.
2: Ponad 600 dronów i 70 rakiet wystrzeliła Rosja w stronę Ukrainy. W płomieniach stanął historyczny klasztor.
3: Wreszcie będziemy mieli normalne ceny, tak eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek mówił w Trójce o spadku cen ropy na światowych rynkach. Spadki zanotowano po zapowiedzi zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: Wcześniej premier mówił, że tylko do końca czerwca obowiązywać będzie program CPN. Ceny paliwa niżej, drożej będzie jednak już od jutra.
3: Wzrośnie wtedy akcyza, co podniesie ceny o 30 do 40 groszy na litrze. Latem program nie będzie już obowiązywać.
4: Jeśli te ceny będą spadały, a już spadają i baryłka kosztuje, o ile się nie mylę, teraz chyba 80 dolarów, to są ceny sprzed wybuchu konfliktu, więc te ceny będą w sposób naturalny, mam nadzieję, wracały do tych wysokości sprzed wybuchu konfliktu, a dystrybutorzy, mam nadzieję, że nie będą chcieli na tym zarabiać, więc to jest dobra informacja nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale dla całego świata, w tym Polski.
2: Tak odniósł się do tego Krzysztof Śmiszek. Przed wybuchem konfliktu ceny ropy Brent były w okolicach 70 dolarów za baryłkę.
3: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
2: Porozumienie Stanów Zjednoczonych i Iranu prezydent Donald Trump zapowiedział w dniu swoich 80. urodzin.
3: W telewizyjnym wystąpieniu potwierdził to irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi.
2: Chodzi o trwały i natychmiastowy koniec wojny i operacji militarnych na wszystkich frontach, włączając w to Liban.
3: Dokument ma być podpisany w piątek. Nie wiadomo oficjalnie, co w nim jest, ale według doniesień mediów cieśnina Ormus zostanie otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.
2: Iran prawdopodobnie zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej.
3: Po zawarciu wstępnego porozumienia Francja deklaruje gotowość wsparcia działań na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
2: Sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dzisiaj szczytu G7.
5: Prezydent Francji wezwał do szybkiego wdrożenia porozumienia przez, jak podkreślił, wszystkie strony konfliktu. To aluzja do Izraela, który prowadzi uderzenia w Libanie. Emmanuel Macron napisał w serwisie X, że liczy na solidne i trwałe porozumienie chroniące suwerenność Libanu. Podkreślił również potrzebę pilnego i bezwarunkowego

0: Nowego otwarcia cieśniny Ormus bez systemu opłat i innych ograniczeń. Międzynarodowa misja utworzona razem z Wielką Brytanią jest gotowa to wesprzeć. Środki zostały rozmieszczone na miejscu i są gotowe do użycia, napisał francuski prezydent. Już po południu Emmanuel Macron będzie miał okazję poruszyć ten temat podczas rozmowy z Donaldem Trumpem w Evian, a jutro na szczycie G7 zaplanowano specjalną sesję poświęconą sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Wróćmy jeszcze do imprezy urodzinowej Trumpa. W ramach uroczystości w ogrodzie Białego Domu zorganizowano historyczną galę UFC, czyli mieszanych sztuk walki.
2: Podczas transmisji można zobaczyć, że przy oktagonie doszło do krótkiej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Na razie nie wiadomo, o czym rozmawiali.
1: Rosjanie w nocnym zmasowanym ataku na Ukrainę użyli ponad 600 dronów i 70 rakiet. Celem był głównie Kijów, ale pociski spadały także w Dnieprze i Charkowie.
2: Jeden z dronów uszkodził zabytkową ławrę kijowsko-peczerską. Najnowsze informacje z Kijowa ma Paweł Buszko.
3: Wśród 70 użytych przez Rosjan rakiet 34 to trudne do strącenia pociski balistyczne Iskander. Mimo to Ukraińcom udało się unieszkodliwić połowę z nich. Rosjanie atakowali też ukraińskie miasta za pomocą przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. W Kijowie w wyniku ataków zginęły 4 osoby, ponad 20 jest rannych, w tym dzieci. W historycznym centrum miasta trwa dogaszanie dachu cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej, głównej świątyni wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO kompleksu klasztornego kijowsko-peczerskiego. Czerskiej Ławry, jednego z najważniejszych prawosławnych sanktuariów. Płonęła też pobliska zabytkowa hala wystawiennicza Arsenał Sztuki. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie zginęło 5 strażaków po tym, jak w płonący w wyniku ataków dom ponownie uderzyła rosyjska rakieta. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na północy kraju.
2: Dla powiatów nad morzem wydano też alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora.
1: O pogodzie na najbliższe godziny mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Burze będą występować głównie na północy, centrum i na wschodzie kraju, a temperatury będą w przedziale od 14-15 na północnym wschodzie, w centrum 18 i najcieplej na zachodzie i południu, tam do 20 stopni.
2: Poprawa pogody dopiero w weekend. Wtedy może być upalnie, nawet w okolicach 30 stopni Celsjusza.
5: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce, jedynie w Gdańsku, Warszawie i Mosinie jakość powietrza jest dobra.
2: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 46% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć po dziewiątej to czas na sport. Norbert Michalak.
8: To był prawdziwy festiwal strzelecki podczas kolejnego dnia piłkarskich Mistrzostw Świata. W niedzielę padło aż 19 goli. 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1. W pozostałych Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. Dziś 4 kolejne spotkania, m.in. Hiszpania zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Początek o 18:00 czasu polskiego. W hokejowej lidze NHL wszystko już jasne. Hokeiści Hurricanes zdobyli po raz drugi w historii Puchar Stanleya. W 6 meczu finału pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3-0 i zakończyli serię wynikiem 4-2.
9: Carolina Hurricanes drugi raz w historii klubu zdobywa Puchar Stanleya, powiedział wraz z ostatnią sekundą finału amerykański komentator telewizyjny. Mistrzostwo NHL wróciło do tego zespołu po 20 latach przerwy. Rod Brind'Amour był kapitanem mistrzowskiej drużyny z 2006 roku, a od sezonu 2018-2019 pełni funkcję trenera Caroliny. Jest 7 osobą w historii rozgrywek, która zdobyła puchar z tym samym klubem zarówno jako zawodnik, jak i trener. Kapitan Hurricanes Jordan Staal zdobył tytuł MVP finałów i drugi raz w swojej karierze wywalczył Puchar Stanleya. To coś niesamowitego. Czuję się teraz, jakbym nigdy wcześniej nie podnosił tego trofeum. Można go wygrywać cały czas. To nigdy się nie nudzi. Cóż za walka, co za uczucie. Tyle indywidualnych wysiłków, aby uchronić bramkę przed utratą gola. Jestem taki dumny z tych chłopaków. Co ciekawe dla drużyny z Las Vegas, to był już 3 finał w zaledwie 9-letniej historii klubu. Raz wygrała ona Puchar Stanleya. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Na koniec jeszcze motorsport. Tym razem nie udało się Robertowi Kubicy i jego zespołowi obronić tytułu. Chodzi o słynny 24-godzinny wyścig Le Mans. W najwyższej kategorii długodystansowych mistrzostw świata Kubica zajął 7 miejsce, ale za to jest sukces polskiego zespołu Inter Europol z liderem Jakubem Śmiechowskim. Jego samochody zajęły pierwsze i drugie miejsce w niższej kategorii LMP2.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Słońce wzeszło dziś o 4.14, zajdzie o 20.59 i podobno ktoś je dzisiaj zobaczy. Na razie jest pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Taka szarówka, czerwcówka, do tego mamy alerty burzowe i to w 7 województwach. Maksymalnie termometry pokażą dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na krańcach zachodnich i południowym wschodzie kraju.
0: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska.

0: Jest już 10. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. W tym tygodniu będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Policjanci sprawdzą kierowców także narkotestami. Przeciętny Polak spędzi w internecie łącznie 26 lat, miesiąc i 26 dni. Tak wynika z raportu, o którym więcej powiemy Państwu za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. Miał się dopuszczać przestępstw na tle seksualnym. Powołany został 3-osobowy zespół w tej sprawie. Teraz poszukiwane są osoby pokrzywdzone przez duchownego. Do tematu wrócimy w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Radia Katowice. Będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających.
2: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych.
0: Te informacje przedstawiła Państwu Aneta Łuczkowska.

0: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W tym roku w czasie wakacji nadal będzie można nocować w lasach, ale tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jak mówił w Radiu Katowice Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, akcja Zanocuj w lesie to dobry sposób na wakacje bez dużych kosztów.
2: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
1: Robert Pabian dodał, że ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w lesie.
2: Nie wolno rozkopywać gleby leśnej, nie wolno zrywać roślin, oczywiście ze szczególnym wskazaniem na rośliny chronione. Nie wolno zachowywać się głośno, więc techno też nie do końca jest właściwe w tym miejscu, więc zachowujemy się cicho i spokojnie, pamiętając, że korzystamy tak naprawdę z miejsca, które jest miejscem bytowania bardzo wielu zwierząt.
1: A w województwie śląskim jest łącznie około 60 takich miejsc. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Wynika z badania firmy NordVPN. To 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania przeprowadzonego 4 lata temu. Autorzy badania wskazali też, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat, Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojej egzystencji. Ćwierć wieku spędzone online to nie tylko statystyka. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, 5 godzin i 53 minuty tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo online, 5 godzin i 28 minut tygodniowo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych, a także maratony serialowe i filmowe. Teraz kilka słów o pogodzie w Radiu Katowice. Zachmurzenie jest zróżnicowane, chmury przeplatają się ze słońcem. W najbliższych godzinach spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą pojawić się burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, nieco chłodniej będzie na Przedgórzu, tam do 17 kresek powyżej zera, a więcej o pogodzie na najbliższe godziny i kolejne dni powiemy na antenie Radia Katowice o 10.15.
3: Kiedy będzie ciepło? Pytanie do Marty Borowiańskiej-Damszyl.
4: Będzie na pewno, dzień dobry, będzie na pewno. Na razie to tak, wiesz, rano Malediwy, przed południem Londyn, a wieczorem to taka jesień nad Bałtykiem. Pogoda jak w kalejdoskopie nam się zmienia, nawet bardziej, z godziny na godzinę, a to zasługa niżowej Sabiny, ten ośrodek z nad Morza Bałtyckiego przywiał nam chłodne, wilgotne powietrze, które też generuje przelotne opady deszczu, lokalnie ulewne i gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale to dzisiaj to tak bardziej na północy kraju. Tych atrakcji w naszym regionie nieco mniej, głównie deszcz i chmury. W pierwszej kolejności popada na północy województwa śląskiego, ale jeszcze przed południem te opady mogą pojawić się w całym regionie. No i później popołudnie też upłynie nam w rytmie stukających o parapet kropel deszczu. Parasole warto mieć cały czas pod ręką. Chyba że państwo z południa województwa śląskiego, tam opadów zdecydowanie dzisiaj najmniej, no i najwięcej też takich przejaśnień, bo to słońce zza chmur, ono co jakiś czas próbuje się wyłonić na dłużej. To nie jest tak, że jest ciągle szaro, buro i ponuro, taki przekładaniec pogodowy. Termicznie, tak jak już było mówione od rana, no to właśnie bliżej nam do wczesnej jesieni niż do lata, na termometrach 17, 18, 19 stopni. Całkiem nieźle, tylko ten wiatr. No właśnie ten wiatr te noty obniża, a momentami zawieje w porywach do 50-60 km na godzinę chłodnym powietrzem z zachodu. Chociaż tyle, że ciśnienie dzisiaj takie w miarę stabilne, około 1011 hektopaskali, lekko obniżone, tak więc kawka przed południem nie najgorsze rozwiązanie, albo zielona herbata, żeby z kofeiną nie przesadzić. A co dalej? No i tutaj może trochę więcej lepszych wieści dla państwa. Zdecydowanie przyjemniej będzie. Już jutro zachmurzenie, małe, umiarkowane, bez opadów. Zrobi się trochę cieplej, bo temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza maksymalnie. Środa znowu z przelotnymi pokapujkami, ale też noty do 23 stopni. No i w drugiej połowie tygodnia wreszcie zrobi się lato, słupki rtęci na termometrach się wespną aż do 30, tak więc no. Całkiem możliwe, że pod koniec tygodnia zrobi się upalnie, przynajmniej miejscami. Jak znalazł na powitanie astronomicznego lata, to 21 czerwca, przypomnę, tak więc drodzy państwo, powoli już można znosić z piwnicy czy ze strychu klimatyzatory, słomkowe kapelusze, dmuchany bas

0: do kąpieli, bo w weekend wreszcie się przydadzą, a taka aura deszczowa jak dzisiaj, taka pochmurna, to tak idealnie pod porządki.
1: Znaczy 30 to też znowu bez przesady. Tu chodzi o to,
0: pierwsza 30 w tym roku.
1: No dobra, niech będzie, okej. Okay. To też nie jest za długo, żeby to tam potem nie męczyło, bo zaraz będziemy pytać, kiedy będzie chłodno.
0: No nigdy się nie dogodzi, no nie wszystko.
1: Nie, takie 25-26, a nie mam nic przeciwko temu, żeby było przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej.
0: Tak. I tak trochę słońca, ale nie za dużo.
1: No nie, deszcz też bardzo niech popada, bo potrzebny jest ciepło.
0: Ale najlepiej ciepło w nocy, żeby nam nie przeszkadzał.
1: Tylko żeby cieplej było, niech se deszcz pada.
0: A czy to jest koncert życzeń?
1: Oczywiście. Matka natura, jak dobra matka, dzieci swoje wysłuchać powinna.
0: Ale też musi być czasem, wiesz, bardziej taka
1: surowa, dobrze, no. Okej. Okay. Marta Dobrowolska-Damszel, dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po 14.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Krota Stabik. Kłopoty na autostradzie A1 między Gliwicami a Knurowem na pasach do Ostrawy. Zderzyła się tam ciężarówka i dwie osobówki. Dwa pasy są zablokowane i przejechać można tylko jednym. Korek sięga węzła Sośnica. Nadal także utrudnienia na autostradzie A1 w Ożarowicach. Również na pasach do Ostrawy zderzyły się dwa samochody i prawy pas jest tam zablokowany. Kierowcy także stoją tam w sporym korku. Poza tym kolizje w Dąbrowie Górniczej na Staszica oraz w Gliwicach na Styczyńskiego, stłuczka też w Orzeszu na skrzyżowaniu Poniatowskiego i Partyzantów. Poza miejscami, gdzie przejazd utrudniają kolizje, ruch na ogół spokojny i stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale w Tychach tłoczniej jest na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na trasie 44 nogę z gazu trzeba zdjąć także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca, minęła 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
4: Czy Unia Europejska wyśle misję do cieśniny Ormus? Między innymi o tym dziś rozmowy w Luksemburgu. Rusza policyjna akcja, alkohol i narkotyki. Kontroli można spodziewać się w całej Europie. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego.
5: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia.
4: Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Jego treść nie jest znana, ale z informacji Reutera i irańskiej agencji MER 14-punktowe memorandum zakłada m.in. zawieszenie sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej i uwolnienie 24 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów, z czego połowę Iran ma dostać niemal natychmiast. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że porozumienie będzie długotrwałe. Ten temat został wpisany do dzisiejszego programu spotkania unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu.
6: W interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormus, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów będziemy o tym rozmawiali za chwilę.
4: Ministrowie spraw zagranicznych krajów unijnych mają rozmawiać m.in. na temat ewentualnej europejskiej misji w regionie, która usprawni tranzyt przez cieśninę Ormus. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami w północnej i centralnej części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska mają występować po południu. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad. Więcej o pogodzie po serwisie. Będą wzmożone kontrole na drogach. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. To akcja ogólnoeuropejska, mająca na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. O tym, jak wygląda akcja, Aneta Łuczkowska.
7: W całej Europie można spodziewać się wzniesienia piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24 godziny, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: Teraz przenosimy się do Brukseli. Przedstawiciele unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii.

0: linii lotniczych. Nie zmieni się odszkodowanie wypłacane w przypadku opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny lub odwołania lotu. Dalej ma wynosić od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Ale pozostałe zmiany są z korzyścią dla pasażerów.
1: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Obecnie informacje dotyczące rekompensat są schowane na stronach przewoźników i pasażerom bardzo trudno je znaleźć. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie też dowolność, albo cyfrowa, albo papierowa. Karta pokładowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Nieprędko, bo dopiero w przyszłym roku, ale to tempo leży w ich naturze, żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego, tam gdzie woda płynie spokojnie. To kolejny etap przywracania populacji żółwia błotnego, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. On jest w Czerwonej Księdze Zwierząt zagrożonych wyginięciem, więc bardzo cenny dla nas gatunek. On kiedyś był tutaj na naszych terenach.
0: Żółwie mają trafić do 3 nadleśnictw w regionie, Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki urodzone w Poleskim Parku Narodowym. Od tego, jak sobie poradzą, zależeć będzie dalsze zażółwianie lasów województwa łódzkiego. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Poniedziałek pochmurny i deszczowy, na północy i w centrum burze połączone z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami. Na południu będzie się rozpogadzać. Od 13 stopni na Podlasiu do 18 w centrum, 19 na Dolnym Śląsku i 20 na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Padawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, hej. Trzymajcie się, hej.

0: Jest już 10. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. W tym tygodniu będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Policjanci sprawdzą kierowców także narkotestami. Przeciętny Polak spędzi w internecie łącznie 26 lat, miesiąc i 26 dni. Tak wynika z raportu, o którym więcej powiemy Państwu za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. Miał się dopuszczać przestępstw na tle seksualnym. Powołany został 3-osobowy zespół w tej sprawie. Teraz poszukiwane są osoby pokrzywdzone przez duchownego. Do tematu wrócimy w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Radia Katowice. Będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających.
2: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych.
0: Te informacje przedstawiła Państwu Aneta Łuczkowska.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W tym roku w czasie wakacji nadal będzie można nocować w lasach, ale tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jak mówił w Radiu Katowice Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, akcja Zanocuj w lesie to dobry sposób na wakacje bez dużych kosztów.
4: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
0: Robert Pabian dodał, że ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w lesie.
4: Nie wolno rozkopywać gleby leśnej, nie wolno zrywać roślin, oczywiście ze szczególnym wskazaniem na rośliny chronione. Nie wolno zachowywać się głośno, więc techno też nie do końca jest właściwe w tym miejscu, więc zachowujemy się cicho i spokojnie, pamiętając, że korzystamy tak naprawdę z miejsca, które jest miejscem bytowania bardzo wielu zwierząt.
0: A w województwie śląskim jest łącznie około 60 takich miejsc. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Wynika z badania firmy NordVPN. To 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania przeprowadzonego 4 lata temu. Autorzy badania wskazali też, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojej egzystencji. Ćwierć wieku spędzona online to nie tylko statystyka. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki 5 godzin i 53 minuty tygodniowo oraz na oglądaniu filmów i wideo online 5 godzin i 28 minut tygodniowo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych, a także maratony serialowe i filmowe. Teraz kilka słów o pogodzie w Radiu Katowice. Zachmurzenie jest zróżnicowane. Chmury przeplatają się

0: ze słońcem. W najbliższych godzinach spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą pojawić się burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, nieco chłodniej będzie na Przedgórzu, tam do 17 kresek powyżej zera, a więcej o pogodzie na najbliższe godziny i kolejne dni powiemy na antenie Radia Katowice o 10.15.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kłopoty na autostradzie A1 między Gliwicami a Knurowem na pasach do Ostrawy. Zderzyła się tam ciężarówka i dwie osobówki. Dwa pasy są zablokowane i przejechać można tylko jednym. Korek sięga węzła Sośnica. Nadal także utrudnienia na autostradzie A1 w Ożarowicach. Również na pasach do Ostrawy zderzyły się dwa samochody i prawy pas jest tam zablokowany. Kierowcy także stoją tam w sporym korku. Poza tym kolizje w Dąbrowie Górniczej na Staszica oraz w Gliwicach na Styczyńskiego. Stłuczka też w Orzeszu na skrzyżowaniu Poniatowskiego i Partyzantów. Poza miejscami, gdzie przejazd utrudniają kolizje, ruch na ogół spokojny i stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale w Tychach tłoczniej jest na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na trasie 44 nogę z gazu trzeba zdjąć także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
2: Kiedy będzie ciepło? Pytanie do Marty Dąbrowskiej-Damszyn.
3: Będzie na pewno, dzień dobry, będzie na pewno. Na razie to tak, wiesz, rano Malediwy, przed południem Londyn, a wieczorem to taka jesień nad Bałtykiem. Pogoda jak w kalejdoskopie nam się zmienia, nawet bardziej, z godziny na godzinę, a to zasługa niżowej Sabiny, ten ośrodek z nad Morza Bałtyckiego przywiał nam chłodne, wilgotne powietrze, które też generuje przelotne opady deszczu, lokalnie ulewne i gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale to dzisiaj to tak bardziej na północy kraju. Tych atrakcji w naszym regionie nieco mniej, głównie deszcz i chmury. W pierwszej kolejności popada na północy województwa śląskiego, ale jeszcze przed południem te opady mogą pojawić się w całym regionie. No i później popołudnie też upłynie nam w rytmie stukających o parapet kropel deszczu. Parasole warto mieć cały czas pod ręką. Chyba że państwo z południa województwa śląskiego, tam opadów zdecydowanie dzisiaj najmniej, no i najwięcej też takich przejaśnień, bo to słońce zza chmur, ono co jakiś czas próbuje się wyłonić na dłużej. To nie jest tak, że jest ciągle szaro, buro i ponuro, taki przekładaniec pogodowy. Termicznie, tak jak już było mówione od rana, no to właśnie bliżej nam do wczesnej jesieni niż do lata, na termometrach 17, 18, 19 stopni. Całkiem nieźle, tylko ten wiatr. No właśnie ten wiatr te noty obniża, a momentami zawieje w porywach do 50-60 km na godzinę chłodnym powietrzem z zachodu. Chociaż tyle, że ciśnienie dzisiaj takie w miarę stabilne, około 1011 hektopaskali, lekko obniżone. Tak więc kawka przed południem nie najgorsze rozwiązanie, albo zielona herbata, żeby z kofeiną nie przesadzić. A co dalej? No i tutaj może trochę więcej lepszych wieści dla państwa. Zdecydowanie przyjemniej będzie. Już jutro zachmurzenie, małe, umiarkowane, bez opadów. Zrobi się trochę cieplej, bo temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza maksymalnie. Środa znowu z przelotnymi pokapujkami, ale też noty do 23 stopni. No i w drugiej połowie tygodnia wreszcie zrobi się lato, słupki rtęci na termometrach się wespną aż do 30, tak więc no. Całkiem możliwe, że pod koniec tygodnia zrobi się upalnie, przynajmniej miejscami. Jak znalazły na powitanie astronomicznego lata, to 21 czerwca przypomnę, tak więc drodzy państwo, powoli już można znosić z piwnicy czy ze strychu klimatyzatory, słomkowe kapelusze, dmuchany basen do kąpieli, bo w weekend wreszcie się przydadzą, a taka aura deszczowa jak dzisiaj, taka pochmurna, to tak idealnie pod porządki.
2: Znaczy 30 to też znowu bez przesady, tu chodzi o to...
3: Pierwsza 30 w tym roku!
2: No dobra, niech będzie, okej. Okay. To też nie jest za długo, żeby to tam potem nie męczyło, bo zaraz będziemy pytać, kiedy będzie chłodno.
3: No nigdy się nie dogodzi, no nie wszystko.
2: Nie, takie 25-26, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej.
3: Tam. I tak trochę słońca, ale nie za dużo.
2: No nie, deszcz też bardzo niech popada, bo potrzebny jest ciepło.
3: Ale najlepiej ciepło w nocy, żeby nam nie przeszkadzał.
2: Tylko żeby cieplej było, niech se deszcz pada.
3: A czy to jest koncert życzeń?
2: Oczywiście. Matka natura, jak dobra matka, dzieci swoje wysłuchać powinna.
3: Ale też musi być czasem, wiesz, bardziej taka
2: surowa, dobrze, no. Okej. Okay. Marta Dąbrowska-Damszyn, dziękuję.

0: Pięknie.
1: Dziękuję również.
0: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po 14.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ceny ropy spadają, ale szybko nie wrócą do poziomu sprzed konfliktu, mówi Trójce ekspert rynku paliw. Policja sprawdza, dlaczego runął 50-metrowy maszt komunikacyjny w powiecie kieleckim. Brytyjski rząd chce całkowicie odciąć dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. Na początek jednak dane o inflacji. GUS potwierdził swój wcześniejszy szacunek. Inflacja w maju była niższa niż w kwietniu, wyniosła 3,1%. W porównaniu z kwietniem ceny spadły o 0,3%, a główną przyczyną spadku inflacji były ceny żywności. Dane wskazują na wyraźne spadki cen warzyw i mięsa. Ceny paliw spadły w maju o 0,1% w ujęciu miesięcznym. A propos cen paliw, w piątek ma zostać podpisane porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych w rejonie Zatoki Perskiej. Już natomiast obowiązują ustalenia dotyczące m.in. odblokowania ruchu tankowców w cieśninie Ormus. Ceny ropy spadają, ale szybko nie mu sprzed wybuchu działań wojennych, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki ekspert rynku paliw Dawid Czopek.
3: Kontrakty terminowe wskazują na cenę w granicach 70 dolarów. I rzeczywiście taka sytuacja wydaje się rozsądna. Jeszcze przez wiele tygodni, być może nawet wiele miesięcy, cena ropy naftowej do poziomu sprzed wybuchu konfliktu. Należy uzupełnić zapasy. Wszystkie statki, które utknęły, muszą z cieśniny się wydostać, wrócić z powrotem, więc to jest duży proces logistyczny.
2: 14-punktowe memorandum zakłada również zawieszenie sankcji za sprzedaż irańskiej ropy naftowej i uwolnienie 24 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. W powiecie kieleckim runął maszt telekomunikacyjny. Policja ustala, czy był to skutek silnego wiatru, czy może ktoś celowo odkręcił śruby utrzymujące konstrukcję. Do zdarzenia doszło w gminie Górno. Policja dostała zgłoszenie wczoraj po 15:00, pojechała na miejsce i potwierdziła, mówi Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
4: Na polu leżała 50-metrowa metalowa konstrukcja. Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
2: Przewodniczący Rady Gminy Górno Grzegorz Skiba napisał w mediach społecznościowych, że maszt runął w pobliżu drogi i szlaku pieszego, w którym codziennie poruszają się mieszkańcy i turyści. Jeśli potwierdzą się informacje, że śruby mocujące zostały celowo odkręcone, będziemy mieli do czynienia nie tylko z aktem wandalizmu, ale przede wszystkim z działaniem stwarzającym realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, czytamy we wpisie radnego. W zmasowanym ataku na Kijów Rosjanie uszkodzili Ławrę Kijowsko-Peczerską. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy i obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas nocnego ostrzału zapalił się dach klasztoru. Trwa akcja gaśnicza. Pełniący obowiązki przełożonego Ławry Avraami mówi, że mimo zniszczeń udało się uratować najcenniejsze przedmioty. Uderzają w samo serce naszego narodu, atakują nasze święte miejsca. Po raz kolejny pokazuje, z kim mamy do czynienia. Wspólnie z braćmi klasztornymi udało nam się ocalić wszystkie kościelne kosztowności i przedmioty sakralne. Konsekwencje tego aktu są przerażające. Według ukraińskich sił powietrznych Rosja użyła w nocy 611 dronów i 70 rakiet różnego typu. W Unii Europejskiej trwają prace nad zatwierdzeniem 21 pakietu sankcji na Rosję. Jedna z propozycji przewiduje zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie.
5: Zakaz wjazdu dla rosyjskich żołnierzy to bardzo dobra inicjatywa Estonii. Chodzi o to, żeby ludzie zdemoralizowani tą wojną i winni zbrodni wojennych nie mogli sobie przyjeżdżać na wakacje na Rivierze.
2: Mówił wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. Aby sankcje weszły w życie, konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów. Brytyjski rząd chce całkowicie odciąć dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. To jedna z najbardziej radykalnych decyzji dotyczących internetu dla młodych ludzi w Europie.
1: Ogłaszając decyzję na Downing Street, premier Starmer przekonywał, że korzyści z mediów społecznościowych nie równoważą szkód, jakie jego zdaniem wyrządzają one dzieciom i nastolatkom. Chcę, żeby ten przekaz wybrzmiał głośno i wyraźnie. Nie jestem gotów iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i szczęście naszych dzieci. Nowe przepisy mają objąć największe platformy społecznościowe. Osoby poniżej 16 roku życia nie będą mogły zakładać na nich kont ani korzystać

0: z ich funkcji. Rząd zapowiada także dodatkowe ograniczenia dotyczące serwisów streamingowych, platform gamingowych oraz usług, które umożliwiają nieznajomym kontakt z dziećmi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś chmury i opady deszczu w całym kraju. Na południu rozpogodzenia, ale w centrum i na północy opady będą intensywne. Pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach od 13 stopni w Augustowie do 20 w Rzeszowie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć.
5: Thank you, this is the last one.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty groszyk.

witajcie w naszej bajce. Słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa. Zatańczą koło drzewa, tu wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym.

wybiło południe. Policja potwierdziła informację Radia Katowice o 3 poszkodowanych policjantach, którzy wczoraj interweniowali w Brennej w sprawie agresywnego mężczyzny. W Katowicach ruszyła 2-dniowa konferencja o cyberbezpieczeństwie, zarówno w jednostkach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Na koniec powiemy Państwu również o cenach.

0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 21-latek z Brennej trafił do policyjnego aresztu po ataku na policjantów. W niedzielę po godzinie 16 interweniowali tam funkcjonariusze ze Skoczowa, o czym informowaliśmy wczoraj w Radiu Katowice. Mężczyzna miał wcześniej grozić kobietom, rzucać kamieniami w kierunku zgłaszających zajście i oddać strzał z wiatrówki. Podczas interwencji był agresywny, odgrażał się mundurowym i nie wykonywał poleceń. Relacjonuje Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
1: Mundurowi weszli do budynku. Wówczas to 21-latek zaatakował jednego z policjantów młotkiem. Zastosowane zostały wobec niego oczywiście środki przymusu bezpośredniego. Nawet po ich zastosowaniu nadal ta agresja nie ustawała.
0: Potwierdziły się też nasze ustalenia. Trzech policjantów wymagało pomocy medycznej. Po badaniach zostali jednak zwolnieni do domów. Śledczy zabezpieczyli m.in. wiatrówkę. Sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury. Cyberbezpieczeństwo samorządów jest tematem przewodnim konferencji, która rozpoczęła się dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Debatują samorządowcy, politycy i eksperci w dziedzinie informatyki. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zwraca uwagę na to, że każdego dnia dochodzi do kilkuset cyberataków na infrastrukturę rządową.
2: Wydajmy wielkie pieniądze na programistów, informatyków, na tą ochronę, żeby właśnie to bezpieczeństwo budować. Jeszcze aż tak tej świadomości nie ma, bo ta technologia wyprzedza nasze umysły. Samo zawierzenie, że potrzebuję takich ludzi dobrze wykształconych, dobrze płacanych i muszę wierzyć, że oni wiedzą, co robić. Natomiast skala wyzwań jest ogromna.
0: Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula podkreśla, że według najnowszych danych jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej państwem najbardziej narażonym na ataki cybernetyczne.
3: Są tacy, którzy próbują i to próbują po to, by osiągnąć jakiś cel w wymiarze finansowym, oszukać, okraść, ale są także tacy, którzy działają z pobudek politycznych na zlecenie czy to wrogich nam państw, czy grup i musimy chyba mieć świadomość tego, że dobre czasy już się skończyły. I cieszę się, że w Katowicach właśnie rozmawiamy o tym, jak temu przeciwdziałać.
0: Środki na cyberbezpieczeństwo w województwie śląskim mają zostać pozyskane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Prawie 10 milionów złotych trafi z Unii Europejskiej do Nowej Sztygarki, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej. Prezydent miasta Marcin Bazylak poinformował o podpisaniu umowy związanej z Unijnym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki wsparciu powstają nowe pracownie: spawalnicza, samochodowa, elektryczna oraz fryzjersko-kosmetyczna. Nowoczesny sprzęt otrzymają uczniowie zajmujący się fotografią i architekturą krajobrazu.
4: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Ceny paliw wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. Do końca miesiąca ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty. Z kolei dziś kończy się obniżka akcyzy i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży. Co sądzą o tym kierowcy?
5: Dlatego tankuję.
6: No nie na zapas, no tak czy tak. Przecież żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej.
7: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca, bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno. U mnie akurat w moim przedsiębiorstwie to jest podstawowy koszt, że tak powiem, transportem się zajmujemy, więc akurat to nas cieszy.
8: Tak muszę tankować.
9: Może na zapas dzisiaj, czy nie?
8: Nie, na pewno nie. Muszę jeździć, tankuję, no i tyle, nie? Tankujemy i jedziemy.
0: Skala podwyżek będzie zależeć również od sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. 4 minuty po 12 mamy dla Państwa informacje pogodowe. W najbliższych godzinach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą występować burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 17. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice na godzinę 13 przygotowuje już Paweł Nadrowski. Ja dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
10: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. 62 zdarzenia od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy 4. W Jaworznie na ulicy Juliana Tuwima zdarzyły się 2 samochody. Podobna sytuacja w Częstochowie na Alei Wyzwolenia, w Katowicach na Tomasza Kotlarza i w Rybniku na ulicy Rudzkiej. Tu także zdarzenie 2 pojazdów, więc uważajmy. W Tychach na Beskidzkiej, czyli krajowej drodze numer 1, nadal mamy utrudnienia pokolizyjne. To na wysokości straży pożarnej i na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Jeden pas jest zajęty, trwają czynności ze zdarzeniem związane, droga jest uprzątana, tworzą się korki w kierunku Katowic, więc uprzedzamy Państwa w tym.

0: Czechach korkuje się też ulica Oświęcimska, gdzie zwalniamy do 20 kilku kilometrów, jadąc w kierunku Jedynki. Ciasno też na Alei Bielskiej i na Juliusza Burszego. 691-400-400. Przypomina Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Oddał kilka strzałów do przechodnia i uciekł. Trwa obława na napastnika z Białej Podlaskiej. Strażacy podsumowali burzowy weekend, a synoptycy zapowiadają kolejne ulewy i silny wiatr. Europosłowie Lewicy chcą przekonać prezydenta do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Według wstępnych ustaleń przed godziną 10:00 nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych jego życia nie udało się uratować. Trwa obława, mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek.
2: Sprawca oddalił się z miejsca. Policjanci wystawili posterunki blokadowe. Trwa penetracja terenu. Zwracamy się także z apelem do osób, które były świadkami tego zajścia, o pilny kontakt z bialską policją. Komendant miejski w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla wszystkich funkcjonariuszy.
1: A funkcjonariusze ostrzegają, że sprawca może nadal być uzbrojony i apelują o zachowanie ostrożności. Blisko 1300 razy interweniowali w weekend strażacy po burzach i ulewach. W kilku regionach kraju intensywnie padało, a wiatr wiał z prędkością do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi, że strażacy m.in. usuwali połamane konary drzew z dróg.
3: Interwencje straży spowodowane były intensywnymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopienie i zalania pomieszczeń oraz silnego wiatru, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew na szlaki komunikacyjne. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.
1: A synoptycy nadal ostrzegają przed burzami w północnej i centralnej Polsce. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Przedstawiciele Unii Europejskiej są zadowoleni z porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem o zawieszeniu broni. Mają nadzieję, że porozumienie będzie długotrwałe. Ta kwestia została też dopisana do dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak komentował w Luksemburgu.
5: W interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormus, był otwarty.
4: A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła o kolejnych etapach porozumienia. Przejście do negocjacji w sprawie kluczowych kwestii, jak program jądrowy. Również przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że to porozumienie otwiera drogę do szerszych negocjacji w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i że powinno położyć kres irańskim programom nuklearnym i balistycznym oraz jego destabilizującym działaniom w regionie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk PiSu powiedział, że odpowiedział na kilka pytań prokuratorów. Zapewnił, że nie udziela schronienia w Stanach Zjednoczonych byłemu ministrowi sprawiedliwości.
6: Stanowczo oświadczam, że jest to nieprawda. Byłbym zaszczycony i dumny, gdybym mógł udzielić schronienia Zbigniewowi Ziobro w Stanach Zjednoczonych, ale po pierwsze on takiego schronienia nie szuka, dlatego że poza granicami kraju jest wolnym człowiekiem i nie ukrywa się, trudno udzielać schronienia i chronić kogoś, kto się nie ukrywa.
1: Były minister sprawiedliwości w czasach rządów PiSu Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Na polityku ciąży 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Europarlamentarzysta z Lewicy Krzysztof Śmiszek wraz z partnerem Robertem Biedroniem chcą spotkać się z prezydentem Nawrockim, by przekonać go do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak mówił dziś rano w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, chce porozmawiać z prezydentem jak Polak z Polakiem.
7: O takim naszym codziennym życiu, o wyzwaniach, problemach, o trudnościach, które mogłyby być rozwiązane w dużej części dzięki przyjęciu ustawy o statusie osoby najbliższej. Uważam, że prezydent popełni gigantyczny błąd, jeśli nas nie zaprosi na to spotkanie, ponieważ musi zdawać sobie sprawę, że setki tysięcy par, nie tylko jednopłciowych, głównie dwupłciowych, czeka na te rozwiązania.
1: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej pod koniec maja. Dzięki ustawie dwie dorosłe osoby będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do informacji medycznej.
8: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 60% energii. Do godziny

0: godziny 13 trwają zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadwyżkę prądu z OZE. W związku z opadami IMGW przewiduje wzrosty stanu wody w rzekach. Jednocześnie w wielu regionach Polski nadal notuje się stan suszy hydrologicznej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie, na północy i w centrum burzowo, lokalnie możliwy grad. I tylko na południu może się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy 13 stopni w Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na Podkarpaciu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kiedy będzie ciepło? Pytanie do Marty Dąbrowskiej-Damszel.
4: Będzie na pewno. Dzień dobry. Będzie na pewno. Na razie to tak, wiesz, rano Malediwy, przed południem Londyn, a wieczorem to taka jesień nad Bałtykiem. Pogoda jak w kaleidoskopie nam się zmienia. Nawet bardziej, z godziny na godzinę. A to zasługa niżowej Sabiny. Ten ośrodek z nad Morza Bałtyckiego przywiał nam chłodne, wilgotne powietrze, które też generuje przelotne opady deszczu, lokalnie ulewne i gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale to dzisiaj to tak bardziej na północy kraju. Tych atrakcji w naszym regionie nieco mniej, głównie deszcz i chmury. W pierwszej kolejności popada na północy województwa śląskiego, ale jeszcze przed południem te opady mogą pojawić się w całym regionie. No i później popołudnie też upłynie nam w rytmie stukających o parapet kropel deszczu. Parasole warto mieć cały czas pod ręką. Chyba że państwo z południa województwa śląskiego, tam opadów zdecydowanie dzisiaj najmniej, no i najwięcej też takich przejaśnień, bo to słońce zza chmur, ono co jakiś czas próbuje się wyłonić na dłużej. To nie jest tak, że jest ciągle szaro, buro i ponuro, taki przekładaniec pogodowy. Termicznie, tak jak już było mówione od rana, no to właśnie bliżej nam do wczesnej jesieni niż do lata, na termometrach 17, 18, 19 stopni. Całkiem nieźle, tylko ten wiatr. No właśnie ten wiatr te noty obniża, a momentami zawieje w porywach do 50-60 km na godzinę chłodnym powietrzem z zachodu. Chociaż tyle, że ciśnienie dzisiaj takie w miarę stabilne, około 1011 hektopaskali, lekko obniżone. Tak więc kawka przed południem nie najgorsze rozwiązanie. Albo zielona herbata, żeby z kofeiną nie przesadzić. A co dalej? No i tutaj może trochę więcej lepszych wieści dla państwa. Zdecydowanie przyjemniej będzie. Już jutro zachmurzenie. Małe, umiarkowane, bez opadów. Zrobi się trochę cieplej, bo temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza maksymalnie. Środa znowu z przelotnymi pokapujkami, ale też noty do 23 stopni. No i w drugiej połowie tygodnia wreszcie zrobi się lato. Słupki rtęci na termometrach się wespną aż do 30. Tak więc no, całkiem możliwe, że pod koniec tygodnia zrobi się upalnie, przynajmniej miejscami. Jak znalazł na powitanie astronomicznego lata, to 21 czerwca, przypomnę. Tak więc, drodzy państwo, powoli już można znosić z piwnicy czy ze strychu klimatyzatory, słomkowe kapelusze, dmuchany basen do kąpieli, bo w weekend wreszcie się przydadzą, a taka aura deszczowa jak dzisiaj, taka pochmurna, to tak idealnie pod porządki.
3: Znaczy 30 to też znowu bez przesady, tu chodzi o to...
4: Pierwsza 30 w tym roku!
3: No dobra, niech będzie, okej. Okay. To też nie jest za długo, żeby to tam potem nie męczyło, bo zaraz będziemy pytać, kiedy będzie chłodno.
4: No nigdy się nie dogodzi, no nie wszystko.
3: Nie, takie 25-26, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej.
4: Tam. I tak trochę słońca, ale nie za dużo.
3: No nie, deszcz też bardzo, niech popada, bo potrzebny jest ciepło.
4: Ale najlepiej ciepło w nocy, żeby nam nie przeszkadzał.
3: Tylko żeby cieplej było, niech se deszcz pada.
4: A czy to jest koncert życzeń?
3: Oczywiście. Matka natura, jak dobra matka, dzieci swoje wysłuchać powinna.
4: Ale też musi być czasem, wiesz, bardziej taka
3: surowa, dobrze, no. Okej. Marta Dobrowolska-Damszel, dziękujemy pięknie.
4: Dziękuję również.
3: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po 14:00.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś pas grą, drap mazuj miziaj mnie, drap mazuj miziaj mnie. Yeah.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: wybiło południe. Policja potwierdziła informację Radia Katowice o 3 poszkodowanych policjantach, którzy wczoraj interweniowali w Brennej w sprawie agresywnego mężczyzny. W Katowicach ruszyła 2-dniowa konferencja o cyberbezpieczeństwie, zarówno w jednostkach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Na koniec powiemy Państwu również o cenach paliw.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 21-latek z Brennej trafił do policyjnego aresztu po ataku na policjantów. W niedzielę po godzinie 16 interweniowali tam funkcjonariusze ze Skoczowa, o czym informowaliśmy wczoraj w Radiu Katowice. Mężczyzna miał wcześniej grozić kobietom, rzucać kamieniami w kierunku zgłaszających zajście i oddać strzał.

0: z wiatrówki. Podczas interwencji był agresywny, odgrażał się mundurowym i nie wykonywał poleceń. Relacjonuje Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
1: Mundurowi weszli do budynku. Wówczas to 21-latek zaatakował jednego z policjantów młotkiem. Zastosowane zostały wobec niego oczywiście środki przymusu bezpośredniego. Nawet po ich zastosowaniu nadal ta agresja

0: Narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Debatują samorządowcy, politycy i eksperci w dziedzinie informatyki. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zwraca uwagę na to, że każdego dnia dochodzi do kilkuset cyberataków na infrastrukturę rządową.
1: Wydajmy wielkie pieniądze na programistów, informatyków, na tą ochronę, żeby właśnie to bezpieczeństwo budować. Jeszcze aż tak tej świadomości nie ma, bo ta technologia wyprzedza nasze umysły. Samo zawierzenie, że potrzebuje takich ludzi, dobrze wykształconych, dobrze płacanych i muszę wierzyć, że oni wiedzą, co robić. Natomiast skala wyzwań jest ogromna.
0: Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula podkreśla, że według najnowszych danych jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej państwem najbardziej narażonym na ataki cybernetyczne.
2: Są tacy, którzy próbują i to próbują po to, by osiągnąć jakiś cel w wymiarze finansowym, oszukać, okraść, ale są także tacy, którzy działają z pobudek politycznych na zlecenie czy to wrogich nam państw, czy grup i musimy chyba mieć świadomość tego, że dobre czasy już się skończyły. I cieszę się, że w Katowicach właśnie rozmawiamy o tym, jak temu przeciwdziałać.
0: Środki na cyberbezpieczeństwo w województwie śląskim mają zostać pozyskane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Prawie 10 milionów złotych trafi z Unii Europejskiej do Nowej Sztygarki, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej. Prezydent miasta Marcin Bazylak poinformował o podpisaniu umowy związanej z Unijnym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki wsparciu powstają nowe pracownie: spawalnicza, samochodowa, elektryczna oraz fryzjersko-kosmetyczna. Nowoczesny sprzęt otrzymają uczniowie zajmujący się fotografią i architekturą krajobrazu.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Ceny paliw wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. Do końca miesiąca ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty. Z kolei dziś kończy się obniżka akcyzy i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży. Co sądzą o tym kierowcy?
4: Dlatego tankuję.
5: No nie na zapas, no tak czy tak. Przecież żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej.
6: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca, bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno. U mnie akurat w moim przedsiębiorstwie to jest podstawowy koszt, że tak powiem, transportem się zajmujemy, więc akurat to nas cieszy.
7: Tak muszę tankować.
8: Może na zapas dzisiaj czy nie?
7: Nie, na pewno nie. Muszę jeździć, tankuję, no i tyle, nie? Tankujemy i jedziemy.
0: Skala podwyżek będzie zależeć również od sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. 4 minuty po 12 mamy dla Państwa informacje pogodowe. W najbliższych godzinach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północy regionu, mogą występować burze. Termometry wskażą dziś do 19 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 17. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice na godzinę 13 przygotowuje już Paweł Nadrowski. Ja dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
9: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. 62 zdarzenia od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy 4. W Jaworznie na ulicy Juliana Tuwima zdarzyły się 2 samochody. Podobna sytuacja w Częstochowie na Alei Wyzwolenia, w Katowicach na Tomasza Kotlarza i w Rybniku na ulicy Rudzkiej. Tu także zdarzenie 2 pojazdów, więc uważajmy. W Tychach na Beskidzkiej, czyli krajowej drodze numer 1, nadal mamy utrudnienia pokolizyjne. To na wysokości Straży Pożarnej i na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Jeden pas jest zajęty, trwają czynności ze zdarzeniem związane, droga jest uprzątana, tworzą się korki w kierunku Katowic, więc uprzedzamy Państwa. W Tychach korkuje się też ulica Oświęcimska, gdzie zwalniamy do 20 kilku kilometrów, jadąc w kierunku Jedynki. Ciasno też na Alei Bielskiej i na Juliusza Burszego. 691-400-400 przypomina Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tożsamość sprawcy i ofiary nie są znane. Trwa policyjna obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. PKO wypłacił zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich z Mediolanu. USA i Iran wchodzą w etap rozmów o szczegółach porozumienia. Samo podpisanie umowy nie jest przesądzone. Policja szuka sprawcy śmiertelnej strzelaniny w Białej Podlaskiej. Przed godziną 10 nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów do przechodnia przy ulicy Królowej Jadwigi. przechodzień zmarł pomimo podjętej

0: reanimacji. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek, przekazał, że na miejscu pracują technicy kryminalistyki i śledczy, a w mieście trwa blokada dróg.
1: Z relacji świadków wynika, że używał broni palnej, słychać było strzały. No, mamy oczywiście zgon tego mężczyzny, a więc należy zakładać, że mężczyzna ma jakiś rodzaj broni palnej. Natomiast w tej chwili nie mam takich informacji i nie możemy jeszcze na tą chwilę potwierdzić, jaki to był rodzaj broni.
0: Policja apeluje do świadków o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu okoliczności zbrodni i zatrzymaniu sprawcy. Wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, poinformował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Chodzi o pieniądze obiecane sportowcom za sukcesy i występ na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina. Część z nich alarmowała, że nie może wypłacić środków ze swoich kont w aplikacji Zonda Krypto.
2: Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, których trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konto.
0: Umowa PKOL-u z Zonda Krypto została podpisana przez samego Radosława Piesiewicza bez konsultacji z zarządem i prezydium zarządu komitetu, dlatego pomocy w tej sprawie odmówił rząd. Kierowcy w najbliższym czasie zobaczą wyraźne zmiany na stacjach paliw. Ceny wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. Obniżka kończy się dziś i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży.
3: Czy żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej. Nie?
4: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca. Bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno. U mnie akurat w moim przedsiębiorstwie to jest podstawowy koszt, że tak powiem, transportem się zajmujemy.
5: Tak muszę tankować, tak muszę tankować.
6: Może na zapas dzisiaj czy
5: nie? Nie, nie, nie, na pewno nie. Muszę jeździć, tankuję, no i tyle, nie.
0: Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska wygaszanie pozostałych części pakietu CPN ma nastąpić latem. Obniżka akcyzy na paliwa i VAT kosztowała budżet państwa miesięcznie ponad 1 600 000 000 zł. USA i Iran wchodzą w tydzień rozmowy o szczegółach porozumienia. Dokument ma zakończyć wojnę i otworzyć cieśninę Ormus dla statków z ropą i gazem. USA zakładają też, że uda się uruchomić rozmowy o irańskim programie atomowym. Ale samo podpisanie umowy nie jest jeszcze przesądzone. O szczegółach Wojciech Cegielski.
7: Porozumienie, o którym informują obie strony, to tak naprawdę memorandum, czyli dokument wstępny. I nawet jego podpisanie zapowiadane w piątek w Genewie nie jest pewne. Dokument zakłada bowiem wstrzymanie ognia nie tylko w Iranie, ale także między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Strona izraelska już sugerowała, że może chcieć prowadzić tam operacje wbrew Waszyngtonowi. W ciągu kolejnych 60 dni ma powstać ostateczne porozumienie, które miałoby zamrozić irański program atomowy i zdjąć część zachodnich sankcji na Teheran. Eksperci podkreślają, że jest to cel trudny do osiągnięcia, bo Iran jest nieufny wobec Amerykanów i może nie chcieć pozbywać się swoich zasobów uranu. W najlepszym scenariuszu Stanom Zjednoczonym może udać się doprowadzić do porozumienia, które będzie bliźniacze w stosunku do umowy z 2015 roku. Gdyby tak się stało, to Donald Trump podpisałby taką samą umowę jak Barack Obama. Trump określał tamtą umowę jako najgorszą w historii i jednostronnie z niej wyszedł 8 lat temu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Porozumienie z 2015 roku było szczegółową umową nuklearną Iranu z mocarstwami i obecny projekt ma najpierw zakończyć wojnę i otworzyć drogę do rozmów atomowych. W Warszawie otwarto Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To zaplecze naukowe dla lekarzy i nowe możliwości leczenia dla pacjentów. Profesor Łukasz Kotłowski, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreśla, że na nowej inwestycji skorzystają przede wszystkim pacjenci.
8: Pacjent, który nie jest traktowany przedmiotowo, ale jest ważnym partnerem w tej przestrzeni, który korzysta. Korzysta w taki sposób, że ma nie tylko dostęp do nowych technologii, czy farmakologicznych, czy nowych technologii medycznych, urządzeń, nowych procedur, ale także dostęp do bardzo wysokiej jakości opieki.
0: A eksperci podkreślają, że badania kliniczne umożliwiają dodatkowe finansowanie ochrony zdrowia i odciążenie budżetu NFZ. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Chmury i opady deszczu w całym kraju, na południu rozpogodzenia, a w centrum i na północy opady intensywne, burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach 13 stopni w Gdańsku, w Warszawie 15, a we Wrocławiu 16. Trójka.

0: Kiedy będzie ciepło? Pytanie do Marty Dąbrowskiej-Damszyn.
1: Będzie na pewno. Dzień dobry. Będzie na pewno. Na razie to tak, wiesz, rano Malediwy, przed południem Londyn, a wieczorem to taka jesień nad Bałtykiem. Pogoda jak w kalejdoskopie nam się zmienia. Nawet bardziej, z godziny na godzinę. A to zasługa niżowej Sabiny. Ten ośrodek z nad Morza Bałtyckiego przywiał nam chłodne, wilgotne powietrze, które też generuje przelotne opady deszczu, lokalnie ulewne i gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale to dzisiaj to tak bardziej na północy kraju. Tych atrakcji w naszym regionie nieco mniej, głównie deszcz i chmury. W pierwszej kolejności popada na północy województwa śląskiego, ale jeszcze przed południem te opady mogą pojawić się w całym regionie. No i później popołudnie też upłynie nam w rytmie stukających o parapet kropel deszczu. Parasole warto mieć cały czas pod ręką. Chyba że państwo z południa województwa śląskiego, tam opadów zdecydowanie dzisiaj najmniej, no i najwięcej też takich przejaśnień, bo to słońce zza chmur, ono co jakiś czas próbuje się wyłonić na dłużej. To nie jest tak, że jest ciągle szaro, buro i ponuro, taki przekładaniec pogodowy. Termicznie, tak jak już było mówione od rana, no to właśnie bliżej nam do wczesnej jesieni niż do lata, na termometrach 17, 18, 19 stopni. Całkiem nieźle, tylko ten wiatr. No właśnie ten wiatr te noty obniża, a momentami zawieje w porywach do 50-60 km na godzinę chłodnym powietrzem z zachodu. Chociaż tyle, że ciśnienie dzisiaj takie w miarę stabilne, około 1011 hektopaskali, lekko obniżone. Tak więc kawka przed południem nie najgorsze rozwiązanie. Albo zielona herbata, żeby z kofeiną nie przesadzić. A co dalej? No i tutaj może trochę więcej lepszych wieści dla państwa. Zdecydowanie przyjemniej będzie. Już jutro zachmurzenie. Małe, umiarkowane, bez opadów. Zrobi się trochę cieplej, bo temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza maksymalnie. Środa znowu z przelotnymi pokapujkami, ale też noty do 23 stopni. No i w drugiej połowie tygodnia wreszcie zrobi się lato. Słupki rtęci na termometrach się wespną aż do 30. Tak więc całkiem możliwe, że pod koniec tygodnia zrobi się upalnie, przynajmniej miejscami. Jak znalazł na powitanie astronomicznego lata, to 21 czerwca, przypomnę. Tak więc, drodzy państwo, powoli już można znosić z piwnicy czy ze strychu klimatyzatory, słomkowe kapelusze, dmuchany basen do kąpieli, bo w weekend wreszcie

0: się przydadzą, a taka aura deszczowa jak dzisiaj, taka pochmurna, się nie dogodzi. No, nie wszystko.
1: Nie, takie 25-26, a nie mam nic przeciwko temu, żeby było przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej.
0: Tam. I tak trochę słońca, ale nie za dużo.
1: No, nie, deszcz też bardzo niech popada, bo potrzebny jest ciepło.
0: Ale najlepiej
1: ciepło
0: w nocy, żeby nam nie przeszkadzał.
1: Tylko żeby cieplej było, niech se deszcz pada. Tylko,
0: a czy to jest koncert życzeń?
1: Oczywiście. Matka natura, jak dobra matka, dzieci swoje wysłuchać powinna.
0: Ale też musi być czasem, wiesz, bardziej taka
1: surowa, dobrze, no. Okej. Marta Dobrowolska-Damszel, dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po 14.

0: Jest 14. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała koncesję na rozpoznanie złoża Dębieńsko 1. Częstochowa poszukuje wykonawcy przebudowy Placu Biegańskiego. Nietypowa sytuacja w powiecie żywieckim. Świadkowie znaleźli w rowie mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Minister klimatu i środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębieńsko 1. Decyzja otwiera drogę do wydłużenia działania kopalni Knurów Szczygłowice. W ramach koncesji JSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze, które pozwolą ocenić jakość i wielkość złóż. Węgiel koksowy to surowiec krytyczny dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędny do produkcji stali. JSW jest największym producentem tego surowca w Unii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowski samorząd poszukuje wykonawcy przebudowy Placu Biegańskiego. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Oferty będą przyjmowane do 2 lipca. Zadanie ma polegać przede wszystkim na dostosowaniu miejsca do zmian klimatycznych i jego zazielenieniu, mówi Marcin Breczko z Częstochowskiego Urzędu Miasta.
2: Pod płytą Placu Biegańskiego najpierw prowadzone będą roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Roboty architektoniczne obejmą nawierzchnię, wyniesione będą skrzyżowania. Wykonany będzie zielony przystanek i budynek usługowy, przygotowanie gruntu pod zieleńce i rabaty, nasadzenie drzew, krzewów, traw czy bylin.
0: Przebudowa

0: Zabrali 42-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego, który znajdował się pod silnym działaniem alkoholu. W trakcie sprawdzenia okazało się, że jest on również osobą poszukiwaną do odbycia kary. Po zakończeniu czynności oraz udzieleniu mężczyźnie pomocy medycznej został on zatrzymany.
1: Po wyjściu ze szpitala 42-latek trafił do zakładu karnego. Rady programowe Radia Katowice i Telewizji Katowice wspólnie debatowały dziś o swoich okrągłych, przyszłorocznych jubileuszach. Podczas spotkania wymieniano się między innymi doświadczeniami w realizowaniu misji mediów publicznych czy pomysłami na poprawienie ich jakości. To historyczne obrady, mówi przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Katowice Jan Rzemełka.
2: Po raz pierwszy rady programowe najważniejszych mediów publicznych spotkały się razem. Jest wiele uwag słuchających radio i oglądających telewizję. Przekazujemy to zarządom, naczelnym redaktorom, co mieszkańcy uważają, że co by trzeba zmienić, co polepszyć.
1: W przyszłym roku Radio Katowice będzie świętować swoje setne urodziny. Nieco młodsza telewizja będzie obchodzić 70-lecie istnienia. Program nawiąże do dawnych lat, zapewnia Aldona Węgrzynowicz z Rady Programowej TVP3 Katowice.
3: Mogę powiedzieć, że program będzie bardzo bogaty. Staramy się, żeby uhonorować wszystkie postacie, które tworzyły historię rozgłośni katowickiej i telewizji katowickiej. Także mamy nadzieję, że również będziemy się wymieniać tymi informacjami, które są w posiadaniu archiwów obu stacji.
1: Podczas dzisiejszego posiedzenia ustalono, że rady będą spotykały się wspólnie cyklicznie, co pół roku. Do końca dnia w regionie będzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura do 19 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw w górę, od jutra wraca standardowa stawka akcyzy. Kancelaria Prezydenta blokuje seniorom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, alarmuje szef Kancelarii Premiera. Przedstawiciele Unii Europejskiej potępili nocne, zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Od jutra kierowców czekają podwyżki na stacjach benzynowych w związku z przywróceniem pełnej stawki akcyzy i stopniowym wygaszaniem rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że budżet państwa udźwignął wielomiliardowy koszt kilkumiesięcznej ochrony kierowców, a szansą na rynkowy spadek cen jest wynegocjowane właśnie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
5: Liczę, że porozumienie, które dzisiaj ogłosił w nocy prezydent Trump i przez stronę irańską jest potwierdzane, w szybkim czasie pozwoli na to, żeby rynek paliw wrócił do normy, żeby ceny nie tylko z uwagi na wydatki z budżetu państwa, czyli CPN, obniżka akcyzy, ale rynkowe ceny przede wszystkim, żeby wróciły do poziomu lepszego.
4: Powrót do standardowej stawki akcyzy od wtorku może podnieść ceny benzyny i oleju napędowego o około 30 groszy na litrze. 1 lipca natomiast kolejny etap wygaszania ulg związany z przywróceniem 23% stawki VAT. Jacek Kurski odpowiadał na pytania prokuratorów i udzielił niezbędnych wyjaśnień, mówi po przesłuchaniu posła PiS-u rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Przesłuchanie dotyczyło poszukiwanego Zbigniewa Ziobry.
6: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości Zbigniewa Ziobro w swoim domu. Zapytaliśmy oczywiście również o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy. No to ma znaczenie zarówno dla samego poszukiwania podejrzanego, jak również w przyszłości do formułowania wniosku o ekstradycję.
4: Były minister sprawiedliwości w czasach rządów PiS-u Zbigniew Ziobro jest wraz z byłym wiceszefem resortu Marcinem Romanowskim podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na polityku ciąży 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty. Seniorzy czekają na medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a Kancelaria Prezydenta blokuje ich przyznanie osobom, które obchodzą złote gody, mówi Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas specjalnej konferencji prasowej w tej sprawie szef KPRM powiedział, że powstaje coraz większy zator samorządowych wniosków o przyznanie odznaczeń jubilatom.
7: 160 tysięcy osób czeka w kolejce na podjęcie decyzji przez pana prezydenta w sprawie przyznania tego medalu. Przypomnę, że ten medal należy się tym, którzy ponad 50 lat są w związku małżeńskim. Złoty jubileusz małżeński jest ważną uroczystością dla tych rodzin. Dziesiątki lat ten cały system funkcjonował.
4: Według informacji Kancelarii Prezydenta spłynęło wiele wniosków i prezydent

0: prezydent sam decyduje o przyznaniu medali. Przedstawiciele Unii Europejskiej potępili nocne, masowe ataki Rosji na Ukrainę. W wyniku bombardowań w płomieniach stanęła Ławra Kijowsko-Peczerska. To najważniejszy ukraiński ośrodek monastyczny wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
1: Rosja jest tylko zainteresowana przemocą i zniszczeniami, podkreśliła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dodała, że przywódcy na szczycie G7 omówią kolejne sposoby zwiększenia presji na Rosję. Tak komentował w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Litwy. Ławra Kijowsko-Peczerska to jedno z najświętszych miejsc dla świata chrześcijańskiego. Kęstutis Budrys wezwał do szybkiego przyjęcia najnowszych sankcji na Rosję i rozszerzenia ich o kluczowe firmy energetyczne. Mówię o Rosatomie, Rosniefcie czy Łukoilu. W projekcie 21 pakietu sankcji, który przygotowała Komisja Europejska, tych firm nie ma. W przeszłości w samej Unii nie było woli do objęcia ich sankcjami. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Lada moment wakacje. Na strzeżonym odcinku plaży w Ustce dyżuruje już pierwsza obsada ratowników. Od lipca ochroną zostaną objęte kolejne kąpieliska. Jak podkreśla ratownik WOPR-u Patryk z Ustki, czerwiec zazwyczaj należy do spokojniejszych miesięcy ze względu na temperaturę wody, która wciąż nie zachęca do morskich kąpieli.
2: Tak jak widać dzisiaj deszczowo, wiecznie, nie spodziewamy się tłumów, ale jeżeli już pracujemy, mamy plażę strzeżoną, nasze 100 metrów strzeżone jest od 10 do 18. Musimy pilnować dzisiaj akurat, żeby nikt nie wchodził na nasz sektor, no ze względu, że jest czerwona flaga. Ten piątek, sobota, niedziela ma być upał, no to spodziewamy się tłumów, bo będzie to pierwszy taki upał i to już początek wakacji, tak naprawdę zaczynamy sezon.
0: A sezon ratowniczy potrwa do połowy września. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie jest pochmurne i deszczowe, na północy i w centrum burzowo. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na południu chwilami zza chmur wyjrzy słońce. Od 13 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka.
4: A jeżeli chodzi o najświeższe wieści pogodowe, to ma je dla Państwa o tej porze, czyli kwadrans po godzinie 14. Marta Dobrowolska-Damszel, dzień dobry.
5: Dzień dobry i dobre wieści mam na start. Najbliższe dni w pogodzie przyniosą niesamowity zwrot akcji. Czeka nas prawdziwa eksplozja lata, najprawdopodobniej nawet z upałem w weekend. Tak, tak, tak. Sytuacja baryczna tak nam się ułoży, że w drugiej połowie tygodnia temperatura zacznie wzrastać, aż bliżej soboty, niedzieli zrobi się gorąco i prawdopodobnie przekroczymy po raz pierwszy w roku 30. Tak więc astronomiczne lato przyjdzie nie tylko na papierze, no i pewnie nie tylko ja chciałabym, żeby to lato to już z nami tak zostało. Na stałe, przynajmniej na te trzy najbliższe miesiące. Zanim jednak wskoczymy w stroje kąpielowe, trzeba przetrwać dzisiejszy wyjątkowo kapryśny dzień. Wszystko za sprawą niżu Sabina z Nadbałtyku, który podrzuca nam chłodne i wilgotne powietrze. Po względnie pogodnym przedpołudniu, ale chmurzastym, teraz w wielu miejscach już przelotnie kropi, pada, miejscami też może porządnie przylać. Ale to takie opady, które się pojawiają i zanikają, pojawiają i zanikają. Niemniej parasole obowiązkowe dzisiaj. Termicznie też bez szału, maksymalnie 17, 18, 19 stopni na termometrach w województwie śląskim. Do tego dochodzi porywisty zachodni wiatr, który dociągnie do 60 km na godzinę maksymalnie i skutecznie nas będzie schładzać. Ciśnienie stabilne około 1011 hektopaskali, lekko obniżone, przez co możemy czuć dzisiaj jeszcze dotkliwiej spadek formy i brak energii. Jakby samo to, że w poniedziałek wracamy do pracy, nie było już wyjątkowo dużym obciążeniem. Wieczorem na szczęście pogoda zacznie odpuszczać, dokuczliwy deszcz ustąpi, a porywisty wiatr wyraźnie osłabnie. Noc przyniesie jednak spore ochłodzenie, bo temperatura spadnie do około 10, 11, 12 stopni Celsjusza. Na pocieszenie niebo zacznie się w nocy przecierać, a to jasny znak, że obiecane ocieplenie nadchodzi wielkimi krokami. Już jutro będzie nieco przyjemniej, bez deszczu, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, no i z notami na termometrach do 23 stopni Celsjusza. Niech nas rozgrzewa ta myśl o tym pięknym, upalnym.

0: Najświeższy raport do studia przynosi Anna Juszkiewicz.
1: Witam Państwa. Nadal mogą występować utrudnienia w miejscach, gdzie doszło do kolizji. Przypomnę, to Łaziska Górne, ulica Cieszyńska. Tutaj jest zdarzenie dwóch pojazdów. Częstochowa, ulica Krakowska na wysokości Parku Handlowego. Po raz kolejny Częstochowa, tym razem ulica Wojska Polskiego. W Gliwicach na Portowej również zdarzenie dwóch pojazdów i w Katowicach na Roździeńskiego na jezdni w kierunku centrum także. Trwa duża przebudowa drogi wojewódzkiej 935, która wiąże się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym. Utrudnienia są na odcinku Kornowac-Rydłutowy. W związku z pracami nad drogą Racibórz-Pszczyna i budową zjazdów występują okresowe zwężenia i zmiany w organizacji ruchu także na ulicach Podmiejskiej i Cieszyńskiej w tamtych okolicach. W Zebrzydowicach zamknięto ulicę Jutrzenki. Tu w związku z pracami prowadzonymi na linii kolejowej przejazd pod wiaduktem jest zamknięty na czas zamknięcia objazd. Wyznaczono trasą alternatywną przez ulicę Skotnicką. 691 400 400 przypominam Państwu numer telefonu do autoradia Radia Katowice. Ten numer do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

dzięki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Tymczasem na zegarach prawie 15:30 w studiu pojawił się Paweł Nadrowski.
1: Sąd okręgowy w Krakowie przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego i o umorzenie postępowania. Sąd uznał za wystarczające opinie biegłych, że mężczyzna w momencie zabójstwa był niepoczytalny. Jarosław W. był pracownikiem służby więziennej w Katowicach. Szpital Bonifratrów w Katowicach złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o włączenie do ogólnopolskiej sieci ośrodków leczenia głębokiej endometriozy. Placówka deklaruje spełnienie wymogów klinicznych i organizacyjnych wymaganych do uzyskania statusu 9. ośrodka w kraju. Rada Nadzorcza Tauronu powołała z dniem 1 lipca Łukasza Czopika w skład zarządu, powierzając mu funkcję wiceprezesa do spraw zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Łukasz Czopik aktualnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Eksperci z Muzeum Górnictwa Węglowego scyfryzują dokumentację dotyczącą bytomskiego górnictwa. Władze miasta zapowiadają, że archiwalia w takiej formie zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, od historyków przez architektów po pasażerów.

0: pasjonatów regionu.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rosyjski atak na miejsce światowego dziedzictwa UNESCO w Kijowie to zbrodnia wojenna. Tak o zniszczeniu Ławry Peczerskiej mówi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W nocy rosyjski dron uderzył główną świątynię znajdującego się w centrum Kijowa prawosławnego sanktuarium.
1: O rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy szefowa unijnej dyplomacji mówiła tuż przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych wspólnoty w Luksemburgu. Kaja Kallas potępiła nasilenie ataków na ludność cywilną i na obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To wszystko są zbrodnie wojenne, których dopuszcza się Rosja. Oczywiście pracujemy nad pakietem sankcji wymierzonym w rosyjski kompleks militarno-przemysłowy, tak zwaną flotę cieni. Z zadowoleniem przyjęłam informację o przechwyceniu takiego statku przez Wielką Brytanię. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot zniszczenie Ławry Peczerskiej, świątyni, której historia sięga XI wieku, porównał do ataku na Notre Dame. Atak na Ławrę Peczerską wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO to atak, który dla nas, Francuzów, jest odpowiednikiem zbombardowania Notre Dame lub Saint-Denis, co jest oczywiście niedopuszczalne. W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów. Na ukraińską stolicę spadło ponad 60 rakiet i kilkaset dronów. Spłonęło również zabytkowe centrum wystawiennicze i narodowe studio filmowe. Agata Król, Polskie Radio.
0: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi za pawilonami handlowymi nieznany napastnik oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej akcji służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczni mieszkańcy słyszeli strzały, przyznają, że są bardzo zaniepokojeni.
2: Z tego bloku ten pan, sąsiedniego tutaj. Pani mówiła z tego bloku tutaj, że go widziała, jak chodził z psem, nie? I wyszła i poszła do sklepu i wracała, to on już leżał tutaj zastrzelony.
3: Mieszkam tutaj i piłam kawę i trzy strzały usłyszałam, tak puf, puf, puf. Mi się, Boże, strzelanina jakaś i tyle, ale przychodzi do mnie córka, już było tak przed 11:00, mówi, babcia, siedzisz w domu, człowieka zabili i tyle. 42 lata tu mieszkam, nigdy takiego czegoś nie było, nigdy. Nasze osiedle było bardzo spokojne.
0: Rodzice uczniów z bielskich szkół otrzymali zalecenie, aby osobiście odbierać dzieci. Wszystkie szkoły są monitorowane przez Straż Miejską. Polityk PiSu i były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski przesłuchany w prokuraturze krajowej. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry i informacje medialne o tym, że były minister przebywa w domu byłego szefa TVP w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Przemysław Nowak.
4: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu, a więc tutaj tą informację chcieliśmy uzyskać. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań. Zapytaliśmy oczywiście również pytanie ogólne o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy.
0: Jacek Kurski po przesłuchaniu mówił, że nie udziela schronienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
5: Odpowiedziałem na kilka pytań polegających na zweryfikowaniu medialnych informacji dotyczących rzekomego mojego udziału w przechowywaniu czy w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 zarzutów. Delegacje 7 państw, w tym Polski, na dorocznych manewrach sił powietrznych w Korei Południowej będą sprawdzać możliwości lekkich samolotów szturmowych FA-50. Polska miała otrzymać je już w zeszłym roku.
6: Pierwsze maszyny, o ile nie będzie dalszych opóźnień, dotrą w połowie przyszłego roku. Ostatnie z 36 zamówionych samolotów mają być dostarczone do końca 2027. Południowo-koreański dziennik Chosun informuje, że w najbliższych dniach przedstawiciele Polski mają obserwować doroczne manewry szybujący orzeł. Jak informują media, w trakcie manewrów będą też mieć możliwość sprawdzenia zdolności manewrowych maszyny z tylnego siedzenia dwumiejscowego samolotu. Ćwiczenia obserwuje 15-osobowa delegacja 7 państw, prócz Polski, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Indonezji i Filipin. Polska posiada obecnie 12 samolotów FA-50 w wersji szkolno-bojowej. Wszystkie zostały dostarczone w 2023 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całym kraju. Dobra jedynie w podpoznańskiej Mosinie, w Trzebnicy i Oławie pod Wrocławiem. 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Na północy do wieczora możliwe burze. W tej chwili najchłodniej w

0: W Longu 12 stopni, najcieplej w Rzeszowie 18.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
2: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Coraz ciaśniej w środkowej części regionu zwłaszcza. Zwalniamy w Katowicach na autostradzie 4 od węzła Mózkowska w kierunku węzła Mikołowska. Długi korek nadal na 73. pułku piechoty pomiędzy Giszowcem a Ochojcem. Tutaj praktycznie stoimy. W południowych dzielnicach miasta spowalnia kierowców ulica Jankiego i Kościuszki. Ciasno w tej chwili także na Brynowskiej, na Mikołowskiej, na Warszawskiej, na Jerzego Dudygracza, na Granicznej Francuskiej, na Rodzieńskiego, na wysokości Muzeum Śląskiego, to w kierunku Sosnowca. Ciasno też na Chorzowskiej. Przed dojazdem do skrzyżowania Świetlnego u zbiegu Brackiej, Chorzowskiej i Złotej, to w stronę Chorzowa. Zwalniamy też na Korfantego Agnieszki, Misjonarzy, Oblatów czy Gustawa Morcinka, a także na Bytkowskiej. W Chorzowie, na Parkowej i Lwowskiej, w Siemianowicach, na Mysłowickiej, w Świętochłowicach, na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej. Wolna jazda ulicą Wolności i Piotra Niedurnego. W Zabrzu zwalniamy na Wolności na 3 Maja na De Gaulle i Roosevelta, w Gliwicach wolna jazda Kujawską, Pszczyńską, Dworczyńską.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest.

sun's gonna be your last. I was falling down.

0: i oddać strzał z wiatrówki. 38 obrazów Witkacego trafiło do Muzeum Historii Katowic. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Pieniądze trafią do Fundacji Byłych Właścicieli Obrazów, która pomaga młodym fizykom. Zaczyna się kolejny etap oczyszczania stawu Kalina w Świętochłowicach. Skupi się on na hałdzie znajdującej się przy zbiorniku. Dziś podpisano umowy, których wartość to ponad 25 milionów złotych. W planach jest stworzenie m.in. punktu widokowego. Prace potrwają 30 miesięcy. Drugi bieg kobiet w Bielsku Białej odbędzie się w tym roku 6 września. Trasa będzie liczyć 5 kilometrów, a wystartować będzie mogło 2000 uczestniczek. Dochód z biegu zostanie przekazany na rzecz dzieci w spektrum autyzmu.
1: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Coraz ciaśniej w środkowej części regionu zwłaszcza. Zwalniamy w Katowicach na autostradzie 4 od węzła Mózkowska w kierunku węzła Mikołowska. Długi korek nadal na 73. pułku piechoty pomiędzy Giszowcem a Ochojcem. Tutaj praktycznie stoimy. W południowych dzielnicach miasta spowalnia kierowców ulica Jankiego i Kościuszki. Ciasno w tej chwili także na Brynowskiej, na Mikołowskiej, na Warszawskiej, na Jerzego Dudygracza, na Granicznej Francuskiej, na Rodzińskiego, na wysokości Muzeum Śląskiego, to w kierunku Sosnowca. Ciasno też na Chorzowskiej. Przed dojazdem do skrzyżowania Świetlnego u zbiegu Brackiej, Chorzowskiej i Złotej, to w stronę Chorzowa. Zwalniamy też na Korfantego Agnieszki, Misjonarzy Oblatów czy Gustawa Morcinka, a także na Bytkowskiej. W Chorzowie, na Parkowej i Lwowskiej, w Siemianowicach, na Mysłowickiej, w Świętochłowicach, na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej. Wolna jazda ulicą Wolności i Piotra Niedurnego. W Zabrzu zwalniamy na Wolności na 3 Maja na De Gaulle i Roosevelta, w Gliwicach wolna jazda Kujawską, Pszczyńską, Dworczą.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mija godzina 16. Michał Gardys, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Były prezes telewizji publicznej Jacek Kurski przesłuchany w sprawie Zbigniewa Ziobry. Europa potępia Rosję za atak na wpisane na listę światowego dziedzictwa kijowskie sanktuarium. Piłkarska gorączka ogarnęła Bośnię i Hercegowinę i widać to w gospodarce. Jacek Kurski zeznawał w prokuraturze krajowej. Polityk PiSu i były prezes telewizji polskiej odpowiadał na pytania w sprawie Zbigniewa Ziobry. Między innymi o doniesienia medialne wskazujące, że były minister sprawiedliwości przebywa w jego domu w Stanach Zjednoczonych.
4: Przesłuchanie trwało godzinę, a świadek odpowiadał na pytania śledczych, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
5: Chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań.
4: Ale sam Jacek Kurski mówił dziennikarzom.
6: Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał, ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
4: Ale jednocześnie Jacek Kurski, pytany przeze mnie, powiedział, że ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą.
6: Rozmawiamy telefonicznie, jakieś drobne rady w sprawach szkół, dzieci i tak dalej. No to są rzeczy zupełnie życiowe, natomiast nie zajmuję się sprawą karną.
4: Prokuratura uważa, że przesłuchanie Kurskiego jest istotne także w przygotowaniach do złożenia wniosku o ekstradycję Ziobry. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Rosjanie uderzyli w serce ukraińskiej kultury i duchowości, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem znany kijowski historyk Roman Kabaci. W nocy rosyjski dron zaatakował ławrę kijowsko-peczerską wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Roman Kabaci podkreśla, że jest to miejsce fundamentalne dla ukraińskiej, ale też europejskiej kultury i historii.
7: Kijów był centrum wschodniego chrześcijaństwa 1000 lat temu. Jest sercem naszej duchowości. No, mogę chyba porównać z Jasną Górą. To jest obiekt jak Notre Dame, świątynia poziomu światowego. Ale skale pokazują, że tak nie liczą.
3: Obecnie szacowana jest skala zniszczeń. Wiadomo, że udało się uratować dużą część zabytkowych ikon. Przedstawiciele Unii Europejskiej potępili rosyjski atak. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Rosja jest zainteresowana tylko przemocą i zniszczeniami. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że na szczycie G7 we francuskim Evian przywódcy omówią kolejne sposoby zwiększenia presji na Moskwę. Politycy licytują się w sprawie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 chce, aby został podniesiony do 140 tysięcy złotych. PiS proponuje 180 tysięcy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że rząd może wkrótce przedstawić własną propozycję.
8: Poczekajmy na projekt budżetu. Minister finansów analizuje.

0: tę sprawę i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będziemy mieli w tej sprawie jasność, jak będzie wyglądał budżet na 2027 rok i jakie propozycje się tam znajdą. Na pewno będą dobre zaskoczenia dla podatników.
1: PiS przypomina, że koalicja obiecywała w kampanii podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Wicerzecznik opozycyjnej partii Mateusz Kurzajewski mówi, że należy ulżyć klasie średniej.
2: W tej chwili 2 400 000 Polaków wchodzi w drugi próg podatkowy. W tym roku jest to o 500 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym, więc nawet osoby już zarabiające dobre pensje, ale nie pozwalające na takie w pełni komfortowe życie, wchodzą w drugi próg podatkowy. Trzeba to zmienić, tak jak zmienił to zresztą rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku z 85 tysięcy do 120 tysięcy. Tak teraz trzeba pójść o krok dalej.
1: Obecnie 32% stawkę podatku płaci się powyżej 120 tysięcy złotych rocznych zarobków. Wyraźne ożywienie gospodarcze w Bośni i Hercegowinie po awansie piłkarskiej reprezentacji i grze na mundialu. Media piszą o efekcie smoków w większym ruchu w restauracjach czy sprzedaży piłkarskich gadżetów.
3: Właściciele lokali gastronomicznych w największych miastach kraju informują, że rezerwacje na mecze reprezentacji są robione z dużym wyprzedzeniem. Kibice przygotowują się do wspólnego oglądania spotkań, a bary i restauracje liczą na rekordowe obroty podczas mundialu. Duży wzrost zainteresowania widać także w sprzedaży koszulek reprezentacji. Nowe stroje smoków cieszyły się dużym zainteresowaniem jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, a zamówienia składają nie tylko kibice z Bośni i Hercegowiny, ale także członkowie licznej diaspory za granicą i turyści. Ekonomiści wskazują, że udział kraju w mundialu może przełożyć się na dodatkową konsumpcję, wzrost sprzedaży i większe zainteresowanie turystyczne. Według analiz podobne wydarzenia sportowe mogą zwiększać wydatki konsumentów w kluczowych sektorach, nawet o kilka czy kilkanaście procent. Dla Bośni i Hercegowiny to wyjątkowy moment także społecznie. Po 12 latach przerwy reprezentacja wróciła na Mistrzostwa Świata, a przygotowania kibiców pokazują, że futbol stał się jednym z najważniejszych symboli wspólnego świętowania. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: W pierwszym meczu na mundialu Bośnia i Hercegowina zremisowała 1-1 z Kanadą. Za 3 dni Bośniacy zmierzą się ze Szwajcarami. Co dziś na piłkarskich Mistrzostwach Świata, już za chwilę w sporcie.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A sport ma dla nas kto? Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dziś na mundialu gra jeden z faworytów do końcowego triumfu. Hiszpania zagra z umownym kopciuszkiem turnieju Republiką Zielonego Przylądka. To od 18, od 21 inna silna europejska ekipa. Belgia zmierzy się z silną ekipą z Czarnego Lądu, Egiptem. Zostając przy piłce, ale opuszczając mundial, informujemy o pierwszym poważnym i niespodziewanym transferze Realu Madryt. Królewscy wyciągnęli w cudzysłowie z Chelsea Marka Cucurella. Boczny obrońca reprezentacji Hiszpanii nie był przymierzany do Realu, w przeciwieństwie do innego gracza de Blues, Enzo Fernandeza. Zresztą może i te przenosiny dojdą do skutku. Kto wie, za Cucurella Real zapłacił aż 55 milionów euro. Ze spraw tenisowych imponujący i spodziewany awans w rankingu ATP Kamila Majchrzaka. Po tym jak pokonał w Sertogenbosch 3 zawodników z pierwszej dziesiątki światowego rankingu i wygrał całą imprezę, awansował o 29 pozycji, jest obecnie 47. Prowadzi Włoch Jannik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i reprezentującym Niemcy Aleksandrem Zwieriewem. Upania prowadzeniu Białorusinka Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną z Kazachstanu i Igą Świątek. Maja Chwalińska na miejscu 21, Magdalena Fręk na 45. Wymieniona na końcu rudowłosa łodzianka fiaskiem zakończyła swój udział w eliminacjach turnieju WTA w Berlinie, turnieju na kortach trawiastych, wszak Wimbledon za rogiem. Przegrała w decydującej rundzie z Chinką Shuai Zhang 2-6 i 4-6. W sporcie za godzinę więcej o czwartym meczu w finale Orlen Basket Ligi Koszykarzy, a po 17 oczywiście studio mundialowe na naszej antenie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To może dowiem się z tego studia, czy mówi się Curaçao czy Curaçao, bo to różnie mówią. Pochmurny wtorek praktycznie wszędzie, choć na południu największe rozpogodzenia. W nadchodzących godzinach lokalnie deszcz, a w północno-wschodniej części kraju nawet burze, miejscami z gradem. Pada w tym momencie w północnej części Polski. Najcieplej teraz w Rzeszowie, tam 18 stopni. Najchłodniej w Kętrzynie, to jest warmińsko-mazurskie oczywiście, bo 12. W nocy od 9 do 12 cieplej na Podkarpaciu, bo około 13. I od jutra cieplej z każdym dniem. W weekend to w ogóle pogoda będzie nie do poznania. Słońce i uwaga, 35 stopni na południowym zachodzie.
4: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Kolejne autoradio przed 17. Teraz 16.31 w studiu Paweł Nadrowski. Czas na skrót informacji.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na policjantów w Brennej. Podejrzanym jest 21-latek. Chodzi o interwencję ze Skoczowa wczoraj po godzinie 16. Mężczyzna był agresywny wobec funkcjonariuszy. Wcześniej miał grozić kobietom, rzucać kamieniami w kierunku zgłaszających zajście i oddać strzał z wiatrówki. 38 obrazów Witkacego trafiło do Muzeum Historii Katowic. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Pieniądze trafią do Fundacji Byłych Właścicieli Obrazów, która pomaga młodym fizykom. Zaczyna się kolejny etap oczyszczania stawu Kalina w Świętochłowicach. Skupi się on na hałdzie znajdującej się przy zbiorniku. Dziś podpisano umowy, których wartość to ponad 25 milionów złotych. W planach jest stworzenie m.in. punktu widokowego. Prace potrwają 30 miesięcy. Drugi bieg kobiet w Bielsku Białej odbędzie się w tym roku 6 września. Trasa będzie liczyć 5 kilometrów, a wystartować będzie mogło 2000 uczestniczek. Dochód z biegu zostanie przekazany na rzecz dzieci w spektrum autyzmu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Michał Gardias. Dzień dobry ponownie. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Stany Zjednoczone i Iran rozpoczynają pracę nad szczegółami pokojowego porozumienia. A Rosjanin ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej, policyjna obława za sprawcą trwa. Polska chce dostać pełną wypłatę z unijnego funduszu dozbrajającego Ukrainę, zapowiada szef dyplomacji. Ostateczne porozumienie USA i Iran ma zostać podpisane w piątek w Genewie. Wczoraj Waszyngton i Teheran ogłosiły zawieszenie broni w trwającym od 4 miesięcy konflikcie. Szczegóły rozejmu będą teraz negocjowane. Władze Izraela już zapowiadają, że nie zamierzają przestrzegać warunków porozumienia. I jak mówił w Trójce iranista dr Jakub Gajda, trudno uwierzyć, że rozejm będzie trwały.
4: Tej wiary ja osobiście zbyt wiele nie mam. Izrael nie jest tutaj stroną, natomiast Izrael jest niewątpliwie państwem, które będzie bardzo zaniepokojone. Już zresztą wyrazy tego niepokoju z izraelskich mediów płyną do nas. Każdy krok do przodu Iranu jest zwiększeniem się tego poczucia zagrożenia odczuwanego przez izraelskie władze.
3: To kluczowy, Ścieśnina Ormus to kluczowy szlak dla gospodarek azjatyckich. Jej zamknięcie najbardziej dotknęło kraje Azji.
5: Chiny z zadowoleniem przyjęły informację o memorandum, które otwiera drogę do porozumienia pokojowego USA z Iranem. Na tę informację wzrostami zareagowała japońska giełda, umocniła się południowo-koreańska waluta. Jak podaje Yonhap, w Cieśninie Ormus utknęły 24 jednostki związane z Koreą Południową. Według szacunków, po pełnym udrożnieniu Ormus cieśninę będzie chciało przepłynąć około 2000 statków. Szlak nadal jest częściowo zaminowany. Minoruki Hara, główny sekretarz japońskiego gabinetu, także pozytywnie ocenił ustalenia zawarte między Waszyngtonem i Teheranem. Zapytany o możliwość wysłania przez Japonię sił samoobrony.

0: w rejon Cieśniny, główny rzecznik rządu poinformował, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podała KIODO. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Do zabójstwa doszło przed południem na ulicy Królowej Jadwigi. Cały czas trwa policyjna obława za sprawcą zabójstwa Rosjanina.
2: Trwają czynności zmierzające do zatrzymania na

0: Wcześniej policja informuje, że w Białej Podlaskiej nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Polska nie odpuszcza i chce dostać pełną wypłatę z unijnego funduszu na dozbrajanie Ukrainy w ramach zwrotu kosztów za przekazaną broń. Takie stanowisko przedstawił w Luksemburgu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Warszawa czeka na wypłatę w wysokości około 450 milionów euro. Szef dyplomacji potwierdził sprzeciw wobec propozycji szefowej unijnej dyplomacji, bo to oznaczałoby, że Polska dostanie 1/4 oczekiwanej sumy.
1: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
0: Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych 27. Europejski Fundusz Pokojowy był przez kilka lat zablokowany przez Węgry. Teraz Budapeszt zniósł weto i pojawił się spór o podział pieniędzy. Normalnie działa już SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W piątek wieczorem agresywny pacjent zdemolował oddział. 75-letni mężczyzna na sali wstępnej intensywnej terapii zaatakował ratownika i uszkodził sprzęt medyczny.
2: Według lekarzy nic nie wskazywało na to, że przewieziony przez karetkę starszy mężczyzna będzie agresywny. Fizycznie personel nie ucierpiał, mówi dr Grzegorz Czajkowski, zastępca lekarza kierującego oddziałem.
3: Mentalnie dochodzimy do siebie. Musimy się zaopiekować, porozmawiać, zobaczyć coś i ewentualnie podjąć jakieś kroki, które by nam jeszcze dodatkowo zapewniły to bezpieczeństwo na przyszłość.
2: Trwa szacowanie strat materialnych. Najdroższe z uszkodzonych urządzeń służy do pomiarów parametrów krytycznych pacjenta. Na razie medycy korzystają z drugiego, znajdującego się na OIOM-ie. Jak mówi dyrektor szpitala Konrad Jarosz, jeśli będzie trzeba, kupi nowy sprzęt.
4: Z naszego ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia, no bo tak to jest, jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
2: Medycy apelują o deeskalację agresji, przypominają, że na SOR-ach są po to, by pomagać chorym. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 17.05, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
7: W piłkarskich Mistrzostwach Świata za niecałą godzinę pierwszy mecz rozegrają mistrzowie Europy, Hiszpanie. Ich rywalami będzie ekipa Wysp Zielonego Przylądka. W drugim dzisiejszym spotkaniu Belgowie zmierzą się z Egiptem. Więcej na ten temat w mundialowym studiu już za kwadrans. Już teraz o imponującym awansie w rankingu ATP Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista przesunął się o 29 pozycji. Od dziś jest w światowym zestawieniu na miejscu 47. To pokłosie wygranego turnieju w Sertogenbosch w Holandii. Prowadzi Włochianik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i reprezentującym Niemca Aleksandrem Zwieriewem. W zestawieniu pań liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, wiceliderką Jelena Rybakina z Kazachstanu, na trzecim miejscu Iga Świątek, Maja Chwalińska jest 21, Magdalena Fręch 45. I Fręch niestety nie zagra w drabince głównej turnieju w Berlinie, przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji w dwóch setach z Chinką Shuai Zhang. I jeszcze obiecana przed godziną koszykówka, przed nami czwarte spotkanie finałowe w Orlen Lidze Panów. Za Stal w Zielonej Górze zagra z broniącą tytułu warszawską Legią. Poprzedni mecz przed własną publicznością za Stal przegrał. Dlaczego tak się stało, tłumaczy trener gospodarzy Arkadiusz Miłoszewski.
8: Graliśmy zbyt szybko, zbyt agresywnie i później zaczęliśmy grać zbyt indywidualnie. Trzeba podnieść głowy i coś na pewno wymyślimy.
7: Mecz w Zielonej Górze o 20.15, kolejny Sport w Trójce za godzinę.
6: Taki długi weekend nam się zrobił pod względem pogody. Ona bardzo podobna jak wczoraj, pochmurno, gdzieniegdzie przebłyski słońca albo tak na zmianę. Teraz najwięcej stopni jest w Przemyślu, 18, najchłodniejszy jest Elbląg, ale i tak prawie 12. Na zachodnim Pomorzu jeszcze do 19 silny wiatr, ostrzega IMGW, a jutro przelotne opady deszczu, na Podlasiu burze i maksymalnie do 19 w centrum i 23 na zachodzie Polski.
9: Trójka. 28 minut po godzinie 17. Czas najwyższy po raz kolejny sprawdzić, jak jeździ się po drogach regionu. Przed mikrofonem Anna Juszkiewicz.
10: Nie zmieniła się wiele sytuacja, jeśli chodzi o przejezdność dróg w naszym regionie. Nadal w wielu miejscach zwalniamy. Na południu regionu w Bielsku na Marszałka Józefa Piłsudskiego i na Sterniczej. Na Cieszyńskiej z powodu zamkniętego jednego pasa poruszamy się pewnym odcinkiem z prędkością jedynie 3-4 km na godzinę. W miejscowości Pogórze spowolnienia do kilkunastu kilometrów na ulicy Bielskiej. W środkowej części regionu

0: Sztuki w Tychach, na Oświęcimskiej i na Alei Bielskiej. W Mysłowicach zwalniamy na Mikołowskiej. W Katowicach nadal spowolnienia na Armii Krajowej w Piotrowicach, na Jankego w Piotrowicach i Ochojcu, korki też w środkowej części miasta. Nadal na Poniatowskiego, na Kościuszki Dworcowej, Słowackiego, Marii Geppert-Meyer, Sądowej, Mickiewicza, na Warszawskiej, na Dudy Gracza i na Roździńskiego w stronę Węzła Bagienna. Jadąc z Katowic czy Sosnowca w kierunku Siewierza, przymusowo zwolnić musimy w Będzinie na Krajowej Drodze 86. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Halemskiej na 1 Maja, w Zabrzu na Generała de Gola, w Przyszowicach na ulicy Makoszowskiej, a na północy województwa mocne spowolnienia między Lgotą a Gruszewnią na Krajowej Drodze 43, relacji Częstochowa-Kłobuck. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
1: Autoradio po raz kolejny na naszej antenie przed 18, teraz 17.30 punktualnie. Czas na skrót informacji, Paweł Nadrowski.
2: Parlamentarzyści z 11 europejskich krajów odwiedzili dziś Bytom. Wizyta odbyła się w ramach posiedzenia jednej z komisji inicjatywy środkowoeuropejskiej. Goście przyjechali na Śląsk, by przyjrzeć się, jak dawne obiekty przemysłowe zmieniają się w nowoczesne przestrzenie. 15 nowych autobusów zasilanych gazem trafi do Katowic. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podpisało dziś umowę z dostawcą. Koszt zakupu to ponad 38 milionów złotych, z czego 25 milionów pokryje unijna dotacja. Częstochowa poszukuje wykonawcy przebudowy Placu Biegańskiego. Oferty przyjmowane będą do 2 lipca. Zadanie ma polegać przede wszystkim na dostosowaniu miejsca do zmian klimatycznych i jego zazielenieniu. Całość ma zostać zrealizowana do października 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump przybył do Francji na szczyt G7. Spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski przekazał, że przywódcy rozmawiają między innymi o zakończeniu konfliktu w Iranie i sporze handlowym między USA a Europą.
3: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: kochanie.
1: Sanach i Kasia Kowalska w Radiu Katowice na 26 minut, jakie to zostały nam do godziny 18. Teraz przenosimy się do Cieszyna. Zamek Cieszyn zakończył trzecią edycję Szkoły Rzemiosł. Ceramika, rusznikarstwo, snycerstwo, introligatorstwo, obróbka wełny i beskidzki haft krzyżykowy. W tych grupach jej uczestnicy szkolili się pod okiem mistrzów przez 10 miesięcy. O wrażenia i nowe umiejętności pytał ich nad Olzą reporter Radia Katowice.
2: No, wiele nauki przez te 10 miesięcy, no i rezultaty też są.
3: Jak się spotykają te różne charaktery, a tu nagle znajdują wspólny język i jest to język rzemiosła.
4: Szczególnie przy zdobnictwie zdarzały się momenty ciężkie, ale efekt końcowy pokazywał, że warto się skupić i popracować.
5: I to jest chyba takie cenne, że ktoś może wyjść z nową umiejętnością i z jakimś pięknym przedmiotem.
6: Witam serdecznie wszystkich uczestników trzeciej edycji.
7: Anna Rusinek, koordynatorka Szkoły Rzemiosł. Intensywne 10 miesięcy pracy.
8: Zdecydowanie. Dwa razy w miesiącu około był zjazd. W sumie było 15 zjazdów. Uczniów było około 40, ponieważ byli też wolni słuchacze oraz w pracowni rusznikarstwa. To było połączenie dwóch pierwszych edycji, więc było ich około 10.
9: Rusznikarstwo, dlatego że na co dzień zajmuję się rzeźbą, snycerstwem, ale też zaczęły do mnie schodzić zlecenia z uzupełnianiem elementów do broni. I okazuje się, że jest to bardzo szeroki, ale też trudny zakres. Nie da się tego zrobić bez mistrza.
7: Pan Jerzy Wałga bez cieszynki, bez broni, ale za to chyba z sercem pełnym dumy.
10: No niewątpliwie jest wielką satysfakcją, że z tym dosyć trudnym zawodem jednak sobie ci uczniowie dali rady. Jest to rzemiosło, które wymaga orientacji się w 7 zawodach. Trzeba troszkę być snycerzem, troszkę ślusarzem, trochę orientować się w obróbce cieplnej, grawerem, rytownikiem w kości. Także jak widać, jest to bardzo wymagający zawód.
7: Panie burmistrzu, pan by jakieś rzemiosło sobie wybrał?
11: U mnie na liście, można powiedzieć równorzędnie, są dwa rzemiosła. Rusznikarstwo i introligatorstwo.
7: Mówi wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major.
11: To, co bardzo cieszy, to że dzisiaj kończymy już trzecią edycję Szkoły Rzemiosł i że ona na dobre zadomowiła się w Cieszynie i że szkolimy osoby, które chciałyby zająć się tym rzemiosłem wypływającym z tradycji i kultury ziemi Śląska Cieszyńskiego.
6: Myślę, że żadne słowa nie oddadzą tego, jak bardzo dobrze było nam przez ten rok miniony.
2: Dziadek był stolarzem, a ja lubię robić renowację mebli i bardzo mi to pomoże w dalszych etapach renowacji.
12: Szkoła Rzemiosł także pozwala w nowoczesny sposób, biznesowy spojrzeć na rzemiosło.
7: Dodaje dyrektor Zamku Cieszyn Magdalena Chorąży-Suchy.
12: Gdyż oferuje zajęcia w module tak zwanym biznesowym. Wszystkich tych elementów w procesie od projektu danego produktu rzemieślniczego, aż po jego sprzedaż.
7: Ale także Szkoła Rzemiosł to wełna.
5: Oczywiście wełna jako taki w groniach, w górach, jeden z najważniejszych rzeczy, który pomagał góralom funkcjonować.
7: Mówi mistrzyni obróbki wełny Agnieszka Macoszek.
5: Tutaj poznałyśmy się jako osoby, nie tylko jako osoby, które tworzą coś, ale też jako po prostu społeczność, jako można powiedzieć przyjaciółki.
7: W tym roku w Szkole Rzemiosł także beskidzki haft krzyżykowy.
13: Prace są bardzo zróżnicowane, zresztą tak jak i uczestnicy.
7: Mówi prowadząca tę grupę Weronika Łacek.
13: Sam haft wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia, cierpliwości. No i tym się wykazali.
5: Zaczynaliśmy od dużej kanwy, od większych krzyżyków. A stopniowo, jeżeli ktoś tylko miał ochotę, czuł się na siłach, że już opanował podstawy, mógł przechodzić jakby na stopień wyżej.
7: I dochodzimy do książek w tej naszej opowieści. Introligatorstwo. I co, posklejane? Poszyte?
14: W sumie to wszystko. Składaliśmy nawet notesy od zera, czyli jakby składaliśmy swoje książeczki, szyliśmy, kleiliśmy. Jest taki termin falcowanie.
7: Co to takiego?
4: Czyli gięcie kartek na pół, tak naprawdę składanie na pół odpowiednio, żeby po prostu można było potem zszyć całą książkę w składki, ze składek w książkę.
7: Po co to wszystko?
14: Dla przyjemności.
11: My liczymy z panią burmistrz Staszkiewicz, że będzie kolejna edycja, że

0: Znajdzie się finansowanie, czy to z budżetu środków zewnętrznych, czy też z budżetu miasta? No bo widzimy już chociażby po obecności w dniu dzisiejszym na sali uczestników, zainteresowanych osób, że warto to naprawdę kontynuować.
1: Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, a efekty ich prac można podziwiać do 18 sierpnia na wystawie w Oranżerii Zamku Cieszyn. Dodam, że Szkoła Rzemiosł została dofinansowana ze środków województwa śląskiego. Dodam także, że w Cieszynie z mikrofonem Radia Katowice gościł Szymon Brandes.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

na niby. Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt, ale w sumie to w dotyku jak fake boobs. Z daleka może jest jakiś sens tu, ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu.

0: pokaż tylko gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta cele bytom.
1: Cała Polska czyta cele bytom.
0: Każdy jest influencerem z misją.
1: Każdy jest influencerem z misją.
0: Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho.
1: Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho.
0: Pokaż tylko gdzie ten dyplom.

0: Jest 18. Pracownik służby więziennej w Katowicach, który zabił lekarza w krakowskim szpitalu, trafi do zakładu psychiatrycznego. Muzeum Historii Katowic nabyło 38 obrazów Witkacego. Drugi bieg kobiet odbędzie się w tym roku w Bielsku-Białej. Wystartuje nawet 2000 uczestniczek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego i o umorzenie postępowania. Sąd uznał za wystarczające opinie biegłych, że mężczyzna w momencie zabójstwa był niepoczytalny, a jego umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym jest konieczne. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że popełnił ponownie czyn o dużej szkodliwości społecznej. Wyrok jest nieprawomocny i prokurator oraz obrona Jarosława W. mogą jeszcze odwołać się od decyzji. Mężczyzna był pracownikiem służby więziennej w Katowicach. Przebywa w areszcie i po uprawomocnieniu się wyroku zostanie skierowany do zakładu zamkniętego. Co 6 miesięcy ma być badany i kontrolowany przez psychiatrów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 38 obrazów Witkacego trafiło do Muzeum Historii Katowic. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Pieniądze trafią do Fundacji Byłych Właścicieli Obrazów, która pomaga młodym fizykom. Prezydent Katowic Marcin Krupa zwraca uwagę, że historia zatoczyła koło.
2: Podobno wszystko od Witkacego się zaczęło. To właśnie pierwsze dzieła sztuki, Asymetryczna Dama, to właśnie od tego portretu zaczęła się historia Muzeum Historii Katowic. Wtedy postanowiono założyć tą placówkę i ją rozwijać, a więc można powiedzieć, że rozpoczynamy od Witkacego, ale nie kończymy.
0: Kolekcja składa się z portretów osób z otoczenia malarza, a także z jego autoportretu. Dyrektor placówki Jacek Zibel podkreśla, że nie będzie ona elementem stałej ekspozycji.
3: Nie pokazujemy go na wystawie stałej, pokazujemy go w pewnym rytmie, dlatego że pastel potrzebuje odpoczynku. Nie chcemy, żeby były te obrazy wystawione na światło, tylko pokazujemy je na pewien czas, potem znowu chowamy. Tak samo postępujemy z innymi pracami, czyli chcemy je przede wszystkim zachować w możliwie najlepszym stanie dla następnych pokoleń.
0: Muzeum Historii Katowic posiada prawie 70 obrazów Witkacego. To czwarta największa kolekcja obrazów malarza w całym kraju. Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, mówi prezydent miasta Michał Urgoł.
4: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra, do godziny 24. W Bielsku-Białej w tym roku odbędzie się drugi bieg kobiet. Wystartuje 6 września, a jego trasa będzie liczyć 5 kilometrów. Zmierzyć się będzie mogło 2000 uczestniczek. Agnieszka Azalin, prezes Fundacji Strefa Kobiet, która współorganizuje bieg, powiedziała Radiu Katowice, że chodzi m.in. o zarażanie dobrą energią i pomaganie innym.
5: Jesteśmy niezłomne, jesteśmy silne, jesteśmy solidarne, a jak jeszcze to wszystko jest podbite tak mocnym celem charytatywnym, bo jak Państwo wiecie, w tym roku biegniemy dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Myślę, że jesteśmy nie do zatrzymania.
0: Uczestniczki wrześniowego biegu wystartują w koszulkach zaprojektowanych przez bielską projektantkę mody Natasze Pawluczenko, która zapowiedziała, że również pobiegnie. Radio Katowice jest oficjalnym partnerem wydarzenia. Noc będzie pochmurna, ale na ogół bez deszczu. Minimalnie od 8 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22 stopnie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 15 czerwca, godzina 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
7: Szef dyplomacji ostro ataku Rosji na Ławrę Kijowsko-Pieczerską.
8: W XI wieku, tam gdzie dzisiaj jest Moskwa, jeszcze rósł las. I może dlatego się Putinowi to nie podoba.
7: Coraz bliżej wyroku w procesie, jaki znany lektor wytoczył po wykorzystaniu jego głosu przez sztuczną inteligencję. Pierwsi ratownicy pilnują bezpieczeństwa na nadbałtyckich plażach.
9: Dzisiaj deszczowo, wiecznie, nie spodziewamy się tłumów.
7: A Rosja zniszczyła ukraińską Jasną Górę. Także w dyplomacji mówi o rosyjskim ataku na Ławrę Kijowsko-Pieczerską.

0: wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że to zabytek klasy światowej z XI wieku.
1: W XI wieku, tam gdzie dzisiaj jest Moskwa, jeszcze rósł las. I może dlatego się Putinowi to nie podoba. W każdym razie to zespół klasztorów chrześcijańskich obrządku prawosławnego. Więc mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik

0: Ta do środy będą dyskutować o aktualnej sytuacji politycznej i ekonomicznej.
1: Friedrich Merz ocenił, że sytuacja zmieniła się ostatnio na tyle znacząco, że bardzo powoli, ale otwiera się okienko do dyplomatycznych rozmów. Ukraina jest coraz silniejsza, także dzięki europejskiemu wsparciu, a Rosja nie jest w stanie wygrać tej wojny militarnie. Sformułowaliśmy w Londynie z prezydentem Macronem i Zełenskim 5 punktów, o których będziemy rozmawiać w Evian, także z prezydentem Trumpem, mówił niemiecki kanclerz. Jak podkreślił, to na razie tryb warunkowy. Możliwe są jednak pierwsze kroki w kierunku nowego dyplomatycznego początku. Początku rozmów pokojowych między Ukrainą, Rosją, Europą i Stanami Zjednoczonymi, zapowiedział Friedrich Merz. Szef niemieckiego rządu podkreślił, że rosyjski atak z ostatniej nocy na świątynię o tysiącletniej historii i symbolicznym znaczeniu dla Europy pokazał desperację Rosji, dlatego ten atak będzie dyskutowany na szczycie G7. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Sąd pyta prokuraturę, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro. To kolejny element procesu ścigania byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa złożyła do warszawskiego sądu wniosek o wystawienie za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. O sądowym piśmie mówi prokurator Przemysław Nowak.
2: Sędzia Grochowicz pyta o naszą wiedzę na temat miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, czyli sędzia referent, który ma rozpoznać nasz wniosek o wydanie Eny. Proszę o potwierdzenie, czy przebywa na terenie Unii Europejskiej, czy potwierdzenie informacji o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Pismo to otrzymaliśmy w zeszły piątek. W tej chwili przygotowywana jest odpowiedź. No myślę, że na dniach zostanie do sądu wysłana. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to Ena jest zasadna. Tą argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 zarzutów. Kończy się proces. Znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia. Jarosław Łukomski pozwał spółkę, która w reklamie wykorzystała cyfrowy model jego głosu. Jak mówił w Trójce, poczuł się okradziony.
3: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony, ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Sprawa jest precedensowa, bo to pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Ratownicy wodni rozpoczęli już dyżury na strzeżonym odcinku plaży w Ustce. Od lipca ochroną objęte zostaną kolejne kąpieliska. Jak mówi jeden z ratowników, czerwiec zazwyczaj należy do spokojniejszych miesięcy, ale wraz z nadejściem wakacji na plażach nie brakuje ryzykownych zachowań.
4: Najczęściej, jeżeli są interwencje, to przy falochronach, tam jest po prostu głębiej, może podmywa pod nimi i jest duża różnica głębokości. Stojąc 1,5 metra przed tym falochronem, może być po kolana wody, zrobimy krok pod falochron i już mamy wody ponad głowę. Więc dla dziecka to jest duży skok i no, takie dziecko całe wpada.
0: Kąpieliska strzeżone nad Bałtykiem działać mają do połowy września.
5: Klimat.
0: Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru 29%, niewiele mniej ze słońca 26%. Jakość powietrza jest przeważnie dobra, miejscami na południu i północnym zachodzie dobra. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Patrzy na zegarek. Krzysztof Łoniewski. 18.05 i sport.
8: Wcale nie na zegarek, tylko rozglądam się. Zobacz, czy ty masz tu telewizorów i żaden nie włączony. Jak ty chcesz się orientować, jaki jest wynik spotkania?
7: Pilota. O, już.
8: Człowieku. Hiszpania gra od kilku minut z Wyspami Zielonego Przylądka. Mówi mi oczywiście o piłkarskim mundialu. Na tablicy wyników po 5 minutach 0-0, a od 21.00 Belgowie zagrają z Egiptem.
9: Belgia nie przystępuje do rywalizacji w charakterze faworyta. Bywała nim w ostatniej dekadzie. Jednak złote pokolenie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Najlepszy wynik to brązowy medal Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Na kolejnym mundialu w Katarze Belgowie nie wyszli z grupy, a na Euro w Niemczech 2 lata temu przegrali w 1/8 finału i zostali wygwizdani przez kibiców. Teraz, jak podkreślają eksperci, atmosfera wokół drużyny jest inna. Nie dźwiga już na barkach ciężaru złotego pokolenia, jest w przebudowie, rozwija się i emanuje jednością. Eksperci uważają, że udana współpraca młodych z doświadczonymi może być atutem Czerwonych Diabłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Zostajemy na piłkarskich mistrzostwach świata. Wygląda na to, że Sabri Lamouchi, w przeszłości znakomity zawodnik reprezentacji Francji, nie jest już trenerem reprezentacji Tunezji. Dymisja według tunezyjskich mediów miała nastąpić po nocnej porażce

0: 1-5 ze Szwecją. W rzeczonych mediach można przeczytać też, że po końcowym gwizdku w tunezyjskim obozie doszło do kilku bujek. Potem nastąpiło zebranie zespołu i ogłoszono dymisję selekcjonera piastującego funkcję od niedawna, bo ledwie od stycznia tego roku. Nadal o piłce. Marc Cucurella, biegający w trykocie reprezentacji Hiszpanii od pierwszej minuty w meczu z Republiką Zielonego Przylądka, od dziś reprezentuje Real Madryt. Na Bernabeu przeniósł się ze Stamford Bridge. Chelsea zarobiła na tym niespodziewanym transferze 55 milionów euro. W kraju kibiców siatkówki zainteresuje inny transfer. Tomasz Fornal będzie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Wraca do Plus Ligi po roku spędzonym w Ziracie Bankasi Ankara. A pod koszem dziś czwarte spotkanie finałowe w Orlen Lidze Panów. Dwa ostatnie wyjazdowe mecze w Zielonej Górze wygrała broniąca tytuł Legia Warszawa, mówi trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski.
1: Przed tą serią przestrzegałem, że Legia jest zbyt mądrym zespołem, żeby grać jakieś rwane sytuacje. Trzeba grać cierpliwie, szukać swoich przewag, grać zespołowo. Nikt nie może przełamać tego sam, bo to jest zbyt mądry zespół, zbyt dobrze broniący, że jedna osoba meczu nie wygra.
0: Dzisiejszy mecz w Zielonej Górze od 20:15, a w finałowej rywalizacji do czterech wygranych Legia prowadzi 2-1.
2: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, bez zaskoczenia 0-0. Cały czas czekamy.
0: Dziękuję.
2: Wyszło słońce, proszę Państwa, i znów się schowało. I tak to się przywiązywać do promieni. Pochmurno i mokro, teraz pada szczególnie na północy i na północnym wschodzie, tak w pasie od Słupska po Olsztyn. W nocy 12 to będzie taka przeciętna temperatura, będzie padać, a jutro do 23 stopni na zachodzie.
3: Trójka. Dwadzieścia 8 minut po godzinie 17. Czas najwyższy po raz kolejny sprawdzić, jak jeździ się po drogach regionu. Przed mikrofonem Anna Juszkiewicz.
4: Nie zmieniła się wiele sytuacja, jeśli chodzi o przejezdność dróg w naszym regionie. Nadal w wielu miejscach zwalniamy. Na południu regionu, w Bielsku, na Marszałka Józefa Piłsudskiego i na Sterniczej. Na Cieszyńskiej z powodu zamkniętego jednego pasa poruszamy się pewnym odcinkiem z prędkością jedynie 3-4 km na godzinę. W miejscowości Pogórze spowolnienia do kilkunastu kilometrów na ulicy Bielskiej. W środkowej części regionu Korki w Tychach, na Oświęcimskiej i na Alei Bielskiej. W Mysłowicach zwalniamy na Mikołowskiej. W Katowicach nadal spowolnienia na Armii Krajowej w Piotrowicach, na Jankiego w Piotrowicach i Ochojcu. Korki też w środkowej części miasta. Nadal na Poniatowskiego, na Kościuszki Dworcowej, Słowackiego, Marii Geppert-Meyer, Sądowej, Mickiewicza, na Warszawskiej, na Dudy Gracza i na Roździńskiego w stronę węzła Bagienna. Jadąc z Katowic czy Sosnowca w kierunku Siewierza, przymusowo zwolnić musimy w Będzinie na Krajowej Drodze 86. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Halemskiej na 1 maja, w Zabrzu na Generała de Gola, w Przyszowicach na ulicy Makoszowskiej, a na północy województwa mocne spowolnienia między Lgotą a Gruszewnią na Krajowej Drodze 43, relacji Częstochowa-Kłobuck. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
3: Autoradio po raz kolejny na naszej antenie przed 18. Teraz 17.30 punktualnie. Czas na skrót informacji. Paweł Nadrowski.
5: Parlamentarzyści z 11 europejskich krajów odwiedzili dziś Bytom. Wizyta odbyła się w ramach posiedzenia jednej z komisji inicjatywy środkowoeuropejskiej. Goście przyjechali na Śląsk, by przyjrzeć się, jak dawne obiekty przemysłowe zmieniają się w nowoczesne przestrzenie. 15 nowych autobusów zasilanych gazem trafi do Katowic. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podpisało dziś umowę z dostawcą. Koszt zakupu to ponad 38 milionów złotych, z czego 25 milionów pokryje unijna dotacja. Częstochowa poszukuje wykonawcy przebudowy Placu Biegańskiego. Oferty przyjmowane będą do 2 lipca. Zadanie ma polegać przede wszystkim na dostosowaniu miejsca do zmian klimatycznych i jego zazielenieniu. Całość ma zostać zrealizowana do października 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump przybył do Francji na szczyt G7. Spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski przekazał, że przywódcy rozmawiają między innymi o zakończeniu konfliktu w Iranie i sporze handlowym między USA a Europą.
6: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Kochanie. Sanach i Kasia Kowalska w Radiu Katowice na 26 minut, jakie to zostały nam do godziny 18. Teraz przenosimy się do Cieszyna. Zamek Cieszyn zakończył trzecią edycję Szkoły Rzemiosł. Ceramika, rusznikarstwo, snycerstwo, introligatorstwo, obróbka wełny i beskidzki haft krzyżykowy. W tych grupach jej uczestnicy szkolili się pod okiem mistrzów przez 10 miesięcy. O wrażenia i nowe umiejętności pytał ich nad Olzą, reporter Radia Katowice.
1: No, wiele nauki przez te 10 miesięcy, no i rezultaty też są.
2: Jak się spotykają te różne charaktery, a tu nagle znajdują wspólny język i jest to język rzemiosła.
3: Szczególnie przy zdobnictwie zdarzały się momenty ciężkie, ale efekt końcowy pokazywał, że warto się skupić i popracować.
4: I to jest chyba takie cenne, że ktoś może wyjść z nową umiejętnością i z jakimś pięknym przedmiotem.
5: Witam serdecznie wszystkich uczestników trzeciej edycji.
6: Anna Rusinek, koordynatorka Szkoły Rzemiosł. Intensywne 10 miesięcy pracy.
7: Zdecydowanie. Dwa razy w miesiącu około był zjazd. W sumie było 15 zjazdów. Uczniów było około 40, ponieważ byli też wolni słuchacze oraz w pracowni rusznikarstwa. To było połączenie dwóch pierwszych edycji, więc było ich około 10.
8: Rusznikarstwo, dlatego że na co dzień zajmuję się rzeźbą, snycerstwem, ale też zaczęło do mnie schodzić zlecenia z uzupełnianiem elementów do broni. I okazuje się, że jest to bardzo szeroki, ale też trudny zakres. Nie da się tego zrobić bez mistrza.
6: Pan Jerzy Wałga bez cieszynki, bez broni, ale za to chyba z sercem pełnym dumy.
9: No niewątpliwie jest wielką satysfakcją, że z tym dosyć trudnym zawodem jednak sobie ci uczniowie dali rady. Jest to rzemiosło, które wymaga orientacji się w 7 zawodach. Trzeba troszkę być snycerzem, troszkę ślusarzem, trochę orientować się w obróbce cieplnej, grawerem, rytualnym.

0: kierownikiem w kości, także jak widać jest to bardzo wymagający zawód.
1: Panie burmistrzu, pan by jakieś rzemiosło sobie wybrał?
2: U mnie na liście, można powiedzieć równo, że nie są dwa rzemiosła. Rusznikarstwo i introligatorstwo.
3: Mówi wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major.
2: To, co bardzo cieszy, to, że dzisiaj kończymy już trzecią edycję Szkoły Rzemiosł i że ona na dobre zadomowiła się w Cieszynie i że szkolimy osoby, które chciałyby zająć się tym rzemiosłem wypływającym z tradycji i kultury ziemi Śląska Cieszyńskiego.
4: Myślę, że żadne słowa nie oddadzą tego, jak bardzo dobrze było nam przez ten rok miniony.
5: Dziadek był stolarzem, a ja lubię robić renowację mebli i bardzo mi to pomoże w dalszych etapach renowacji.
6: Szkoła Rzemiosł także pozwala w nowoczesny sposób, biznesowy spojrzeć na rzemiosło.
3: Dodaje dyrektor Zamku Cieszyn Magdalena Chorąży-Suchy.
6: Gdyż oferuje zajęcia w module tak zwanym biznesowym. Wszystkich tych elementów w procesie od projektu danego produktu rzemieślniczego, aż po jego sprzedaż.
3: Ale także Szkoła Rzemiosł to wełna.
7: Oczywiście wełna jako taki w Groniach, w górach, jeden z najważniejszych rzeczy, który pomagał góralom funkcjonować.
3: Mówi mistrzyni obróbki wełny Agnieszka Macoszek.
7: Tutaj poznałyśmy się jako osoby, nie tylko jako osoby, które tworzą coś, ale też jako po prostu społeczność, jako można powiedzieć przyjaciółki.
1: W tym roku w Szkole Rzemiosł także Beskidzki haft krzyżykowy.
8: Prace są bardzo zróżnicowane, zresztą tak jak i uczestnicy.
3: Mówi prowadząca tę grupę Weronika Łacek.
8: Sam haft wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia, cierpliwości. No i tym się wykazali.
9: Zaczynaliśmy od dużej kanwy, od większych krzyżyków. A stopniowo, jeżeli ktoś tylko miał ochotę, czuł się na siłach, że już opanował podstawy, mógł przechodzić jakby na stopień wyżej.
1: I dochodzimy do książek w tej naszej opowieści. Introligatorstwo. I co, posklejane? Poszyte?
10: W sumie to wszystko. Składaliśmy nawet notesy od zera, czyli jakby składaliśmy swoje książeczki, szyliśmy, kleiliśmy. Jest taki termin falcowanie.
1: Co to takiego?
11: Czyli gięcie kartek na pół, tak naprawdę składanie na pół odpowiednio, żeby po prostu można było potem zszyć całą książkę w składki, ze składek w książkę.
1: Po co to wszystko?
10: Dla przyjemności.
2: My liczymy z panią burmistrz Staszkiewicz, że będzie kolejna edycja, że znajdzie się finansowanie, czy to z budżetu środków zewnętrznych, czy też z budżetu miasta, no bo widzimy już chociażby po obecności w dniu dzisiejszym na sali uczestników, zainteresowanych osób, że warto to naprawdę kontynuować.
12: Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, a efekty ich prac można podziwiać do 18 sierpnia na wystawie w Oranżerii Zamku Cieszyn. Dodam, że Szkoła Rzemiosł została dofinansowana ze środków województwa śląskiego. Dodam także, że w Cieszynie z mikrofonem Radia Katowice gościł Szymon Brandes.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli.
0: Takiej Coca-Coli.
1: Takiej musztardy.
0: I takiego mleka.

0: Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: tym nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły.

0: Minęła 19. W zagłębiowskiej mediatyce odbyła się konferencja edukacyjna dla pielęgniarek i położnych. Trwa zamieszanie wokół bytomskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zamek Cieszyn zakończył 3. edycję Szkoły Rzemiosł.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Most między wiedzą a zdrowiem. Pod takim hasłem w zagłębiowskiej mediatece odbyła się konferencja edukacyjna dla pielęgniarek i położnych. Dyskutowano m.in. o roli pielęgniarek i położnych edukatorek we współczesnym systemie ochrony zdrowia oraz znaczeniu edukacji i komunikacji w budowaniu skutecznej opieki nad pacjentem. Jedną z prelegentek była Maria Kuca-Mulak, naczelna pielęgniarka w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.
2: My staramy się traktować nasze pacjentki jak własne dzieci, jak nasze przyjaciółki, tak jak same byśmy chciały być potraktowane w szpitalu. Chcemy otoczyć je takim wsparciem, taką opieką, żeby pacjentki czuły się bezpiecznie, żeby czuły się zaopiekowane, żeby czuły się wspaniale wychodząc ze szpitala, żeby cieszyły się, że właśnie wybrały nasz szpital.
0: Spotkanie było też okazją do rozmów z ekspertami i przedstawicielami środowiska medycznego na temat wyzwań oraz przyszłości edukacji zdrowotnej w Polsce. Głównym organizatorem konferencji był Sosnowiecki Szpital Miejski. Kolejna odsłona zamieszania związanego ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu. Katarzyna Eberhardt po 3 miesiącach zrezygnowała z funkcji kierownika bytomskiego schroniska. Chodzi o psa Dunaja, który miał zostać zabrany z azylu z pominięciem procedury adopcyjnej. Jak napisała w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych była kierowniczka, mimo mojej decyzji i braku umowy adopcyjnej 10 czerwca pies został ponownie zabrany ze schroniska bez zgody i wbrew obowiązującej procedurze adopcyjnej. Bytomski magistrat przekazał Radiu Katowice, że w tej chwili nie będzie komentować oświadczenia byłej kierowniczki. Jak z kolei poinformowała nas policja, pies wrócił dzisiaj do schroniska, a sprawa została przekazana prokuraturze.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Zamek Cieszyn zakończył 3. edycję Szkoły Rzemiosł. Jej uczestnicy pod okiem mistrzów poznawali sekrety pracy z drewnem, ceramiką, wełną i wieloma innymi materiałami. To było 10 miesięcy wytężonej pracy, podsumowała koordynatorka szkoły Anna Rusinek.
3: W sumie było 15 zjazdów. Uczniów było około 40, ponieważ byli też wolni słuchacze oraz w pracowni rusznikarstwa. To było połączenie dwóch pierwszych edycji, więc było ich około 10.
0: Oprócz rusznikarskiej w szkole działały również pracownie ceramiczne, obróbki wełny, snycerska i introligatorska. Nowością tegorocznej edycji była grupa beskidzkiego haftu krzyżykowego prowadzona przez Magdalenę i Weronikę Łacek.
4: Prace są bardzo zróżnicowane, zresztą tak jak i uczestnicy. Sam haft wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia, cierpliwości. No i tym się wykazali.
0: Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, a efekty ich pracy można podziwiać do 18 sierpnia na wystawie w Oranżerii Zamku Cieszyn. Szkoła Rzemiosł została dofinansowana ze środków województwa śląskiego. 9 firm jest zainteresowanych przebudową i rozbudową Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Miasto otworzyło oferty, ceny wahają się od 86 do ponad 120 milionów złotych. Teraz komisja przetargowa sprawdzi dokumenty i wybierze najlepszego wykonawcę. Firma będzie odpowiedzialna za modernizację zabytkowego budynku głównego oraz stworzenie nowej infrastruktury i sceny. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu, później zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.

Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europarlament rozpoczął procedurę uchylenia immunitetu Danielowi.

0: i rano decyzja w sprawie dzikich kart. W Europarlamencie rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć europosła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa skarbowe. Zdaniem śledczych były prezes Orlenu dwukrotnie zaniżył swój przychód i nie zapłacił 1 000 000 złotych podatku.
1: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając sesję w Strasburgu, potwierdziła, że wpłynął wniosek polskiej prokuratury. Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Daniel Obajtek stracił już dwukrotnie ochronę prawną. Po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku w związku z zarzutami dotyczącymi inwigilacji polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu, kiedy był prezesem spółki. Po raz drugi został pozbawiony immunitetu pod koniec kwietnia za składanie fałszywych zeznań, a także m.in. za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika Nie o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie dotknie Polski. Taką deklarację miał usłyszeć Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Informując o tym, prezydencki minister Marcin Przydacz dodał, że Amerykanie podkreślają stabilność sojuszu z Polską.
2: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Polacy mogą czuć się spokojni, że w razie jakichkolwiek potrzeb, w razie jakichkolwiek niepokojów, sojusz polsko-amerykański, ale tak naprawdę sojusz natowski również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki.
0: Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych ma się spotkać z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem rozmowy ma być stała obecność żołnierzy USA w Polsce. Lekarz i miejski radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w szpital, jak poinformował urzędnicy miasta Role. To reakcja na medialne doniesienia o wysokich zarobkach Dawida Kacprzyka. Według Gazety Wyborczej w ubiegłym roku zarobił on ponad 1,5 miliona złotych. Pełnił funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć jak ustalił dziennik, nie ma wymaganej specjalizacji. Szefowie dyplomacji państw Unii z zadowoleniem przyjęli wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, informuje o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ogłoszone przez Waszyngton i Teheran zawieszenie broni ma zostać formalnie podpisane w piątek w Genewie. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla jednak, że polski MSZ wciąż odradza wszelkie podróże do państw Bliskiego Wschodu. Jak dodaje, porozumienie nie oznacza końca konfliktu w regionie.
3: Wszyscy wyrazili satysfakcję z tego, że są perspektywy na otwarcie ciśniny Hormuz, no ale wiemy, że to mieliśmy już przed wojną i że w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu nadal dzieje się bardzo źle.
0: Minister spraw zagranicznych podkreślił również, że Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym na Bliskim Wschodzie, czyli zaistnieniem Izraela i państwa palestyńskiego. Maja Chwalińska jeszcze musi poczekać na odpowiedź z Wimbledonu. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Londynie, Anna Rączkowska, organizatorzy prestiżowego turnieju tenisowego planują ogłosić nazwiska posiadaczy dzikich kart jutro rano.
4: Nazwisko Mai Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W brytyjskich komentarzach można znaleźć opinię, że pominięcie zawodniczki będącej w tak dobrej formie byłoby trudne do uzasadnienia. Wimbledon dzikie karty przyznaje według własnego uznania. Pod uwagę brane są m.in. aktualna forma, wcześniejsze występy na londyńskich trawiastych kortach oraz zainteresowanie kibiców i mediów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pochmurny i w wielu miejscach deszczowy, rozpogodzenia tylko na południu. Noc nadal z przelotnym deszczem, a na termometrach od 9 do 13 stopni.
6: Autopromocja.
7: Kiedyś płyty.

0: moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęsknij za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21

0: Wędrówka z Warszawy, lato 2019. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnych.

0: Minęła 20. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała pozwolenie na poszukiwanie nowych pokładów węgla koksującego. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem zasili tabor przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach. Policjanci z Częstochowy zatrzymali kierowcę, który próbował uciec przed kontrolą drogową.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman zaprasza. Minister klimatu i środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębińsko 1. Decyzja resortu otwiera drogę do wydłużenia działania kopalni Knurów w Szczygłowice. To bardzo dobra wiadomość dla spółki, zapewnia wiceprezes JSW Adam Rozmus.
2: To dla nas bardzo ważny moment. Otrzymana decyzja umożliwia rozpoczęcie prac, które pozwolą na szczegółowe rozpoznanie złoża oraz pozyskanie kluczowych informacji dotyczących jego parametrów i potencjału. Cieszymy się, że zakończyliśmy ten etap procesu i uzyskaliśmy podstawę do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczych.
0: W ramach koncesji OTSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze, które pozwolą ocenić jakość i wielkość złóż. Węgiel koksowy jest surowcem krytycznym dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędnym do produkcji stali. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem trafi do Katowic. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podpisało dzisiaj umowę z firmą Solaris. Nowe pojazdy będą wyposażone w silniki spełniające normę emisji spalin Euro 6. Na jednym tankowaniu będą mogły pokonać ponad 450 km. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także system sprawdzania trzeźwości kierowców. Koszt zakupu to ponad 38 milionów złotych, z tego 25 milionów pokryje unijna dotacja.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego i o umorzeniu postępowania.

postępowania. Sąd uznał za wystarczające opinie biegłych, że mężczyzna w momencie zabójstwa był niepoczytalny. Jarosław W. był pracownikiem służby więziennej w Katowicach. Policjanci z Częstochowy zatrzymali kierowcę, który próbował uciec przed kontrolą drogową. 44-latek nie reagował na sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę. Podczas jazdy wielokrotnie przekroczył dozwoloną prędkość i stwarzał zagrożenie dla innych

0: tym jeden dożywotni. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie najczęściej umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ukraina robi kolejny krok w stronę Unii Europejskiej. Oficjalnie rozpoczyna negocjacje członkowskie. Sędzia Łukasz Piebiak odsunięty od orzekania, to w związku z zarzutami, które na nim ciążą. Będzie łatwiej o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, w prawach pasażerów zmianę. Ukraina rozpoczęła oficjalnie rokowania członkowskie z Unią Europejską. Władze w Kijowie otworzyły pierwsze rozdziały negocjacyjne w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Ukraina złożyła wniosek o członkowstwo we wspólnocie kilka dni po napaści Rosji. Kilka miesięcy później miała już status kandydata. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od orzekania sędziego Łukasza Piebiaka. Zarządzenie zapadło ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
2: Prokuratura prowadzi w sprawie Łukasza Piebiaka dwa niezależne, wielowątkowe postępowania. Jedno dotyczy udziału w aferze hejterskiej, drugie usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie wartego prawie 500 000 zł mieszkania znajdujące się w zasobach lokalowych Warszawy. Minister Sprawiedliwości napisał na portalu X, że nie ma świętych krów. Zdaniem Waldemara Żurka dalsza praca sędziego Piebiaka uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy i godziła w istotne interesy służby. Zaznaczył, że sytuacja, w której osoba powołana do wymierzenia sprawiedliwości stała się przedmiotem podejrzeń o fałszowanie dokumentów i próbę przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że od sędziów wymaga się więcej, bo to oni mają stać na straży prawa, uczciwości procesu i zaufania obywateli do państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Poseł Wojciech Król usunięty z zarządu wojewódzkiego Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. Decyzję podjął zarząd podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO odwołały także z zarządu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w partii. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Królowi. Śmigło w T10 wozów strażackich i blisko 200 ratowników w Świeradowie-Zdroju i okolicznych powiatach ruszają ćwiczenia ratownicze SAFE 2026. O szczegółach Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław.
3: Działania ratowników obejmą powiaty karkonoski, lwówecki, jaworski, ale główną areną manewrów będzie Świeradów-Zdrój. Do kurortu zjadą strażacy z Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Olsztyna. Ćwiczenia będą odwzorowaniem najtrudniejszych scenariuszy ratowniczych. Oprócz działań na zajęczniku, strażackie zastępy będą operować w leśnictwach Niedźwiedzia Góra oraz Lasek. Najpoważniejszy sprawdzian zaplanowano jednak w rejonie domu samotnej matki w Pobiednej. To tam strażacy zmierzą się z symulacją wielkiego rozprzestrzeniającego się pożaru. Dla mieszkańców i turystów oznacza to utrudnienia. Jak informują strażacy, trzeba liczyć się z czasowymi zatorami oraz kontrolowanym zadymieniem w miejscach symulacji. Przygotować należy się również na obecność dwóch śmigłowców, które będą wspierać i monitorować działania z powietrza.
1: Ćwiczenia potrwają do czwartku. Jest zgoda w Unii Europejskiej na wzmocnienie prawa pasażerów linii lotniczych. Decyzję podjęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu. Nadal odszkodowanie będzie przysługiwało w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny i wysokość odszkodowań będzie się wahać od 250 euro do 600 w zależności od dystansu. Ale pozostałe zmiany w przepisach sprzed 20 lat są z korzyścią dla pasażerów. Nowe regulacje wejdą w życie za rok.
4: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska, która brała udział w negocjacjach, tak komentowała.
5: To oznacza przejrzyste przepisy, lepszą informację i skuteczniejszą ochronę w przypadku problemów podczas podróży.
4: Łatwiej będzie m.in. o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Pasażerowie będą otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto przewoźnicy nie będą już mogli anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Rodzice nie będą musieli płacić za to, by dziecko siedziało obok nich w samolocie. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Nocą miejscami przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie zanikające burze. Będzie od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu około 13. Jutro więcej słońca, w północno-wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Temperatura maksymalna jutro od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
2: Autopromocja.

0: Minęła 20. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała pozwolenie na poszukiwanie nowych pokładów węgla koksującego. 15 nowoczesnych autobusów zasilonych gazem zasili tabor przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach. Policjanci z Częstochowy zatrzymali kierowcę, który próbował uciec przed kontrolą drogową.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman zaprasza. Minister klimatu i środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębińsko 1. Decyzja resortu otwiera drogę do wydłużenia działania kopalni Knurów w Szczygłowice. To bardzo dobra wiadomość dla spółki, zapewnia wiceprezes JSW Adam Rozmus.
2: To dla nas bardzo ważny moment. Otrzymana decyzja umożliwia rozpoczęcie prac, które pozwolą na szczegółowe rozpoznanie złoża oraz pozyskanie kluczowych informacji dotyczących jego parametrów i potencjału. Cieszymy się, że zakończyliśmy ten etap procesu i uzyskaliśmy podstawę do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczych.
0: W ramach koncesji OTSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze, które pozwolą ocenić jakość i wielkość złóż. Węgiel koksowy jest surowcem krytycznym dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędnym do produkcji stali. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem trafi do Katowic. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podpisało dzisiaj umowę z firmą Solaris. Nowe pojazdy będą wyposażone w silniki spełniające normę emisji spalin Euro 6. Na jednym tankowaniu będą mogły pokonać ponad 450 km. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także system sprawdzania trzeźwości kierowców. Koszt zakupu to ponad 38 milionów złotych, z tego 25 milionów pokryje unijna dotacja.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego i o umorzeniu postępowania. Sąd uznał za wystarczające opinie biegłych, że mężczyzna w momencie zabójstwa był niepoczytalny. Jarosław W. był pracownikiem służby więziennej w Katowicach. Policjanci z Częstochowy zatrzymali kierowcę, który próbował uciec przed kontrolą drogową. 44-latek nie reagował na sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę. Podczas jazdy wielokrotnie przekroczył dozwoloną prędkość i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po kilku kilometrach został zatrzymany. Mężczyzna miał 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 1 dożywotni. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenia najczęściej umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 czerwca. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią. To wielki dzień, mówi komisarz do spraw rozszerzenia. A zastrzelony w Białej Podlaskiej Rosjanin to opozycyjny artysta Simon Skrepecki. Stołeczny ratusz kontroluje szpitale. Wcześniej wyszło na jaw, że radny KO jako koordynator SOR-u w rok zarobił ponad 1 000 000 zł. Ukraina rozpoczęła oficjalnie rokowania członkowskie z Unią Europejską. Kijów otworzył pierwsze rozdziały negocjacyjne w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Beata Płomecka.
4: A mega day.
5: Komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos mówiła, że to wielki dzień.
4: Mega Monday.
5: Wielki poniedziałek dla procesu rozszerzania Unii.
4: The enlargement process.
5: Otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych jest oczywiście symboliczne. A teraz dopiero rozpoczną się trudne negocjacje i kluczowe będzie zamykanie rozdziałów, a nie będzie drogi na skróty.
6: Wszystkie kryteria muszą być w pełni wykonane. My musimy być pewni, że Ukraina

0: Ukraina będzie gotowa.
1: Skomentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ukraina otworzyła pierwszy blok tematyczny, składający się z takich rozdziałów jak kwestie praworządnościowe, a więc i walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa człowieka. W sumie są 33 rozdziały negocjacyjne, podzielone na 6 bloków tematycznych. Z Luksemburga Beata Płomecka.

0: Zidentyfikowany mężczyzna kilkakrotnie wystrzelił w kierunku Rosjanina. Ten trafił do szpitala, w którym zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rosyjski portal niezależny Nowaja Gazeta Europa napisał, że według niepotwierdzonych informacji napastnik miał przyjechać do Polski z Białorusi, a po napadzie chciał się ukryć w białoruskim konsulacie. Ofiara napadu to rosyjski artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował inwazję na Ukrainę i Władimira Putina. Znany był z rysowania karykatur Putina i Stalina. W 2021 roku miał uciec z Rosji do Polski. Po okresie spędzonym w ośrodku dla uchodźców zamieszkał w Białej Podlaskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: We francuskim Avignon rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Jednym z tematów porozumienie między USA a Iranem zawarte tuż przed rozpoczęciem szczytu. Stołeczny ratusz zapowiada kontrolę w placówkach medycznych, gdzie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe. To w związku z przypadkiem działacza Koalicji Obywatelskiej, który jako koordynator SOR-u w miejskim szpitalu w Rok miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Sprawą zajął się Przemysław Paczkowski z Polskiego Radia RDC.
2: Kontrole to reakcja miasta na informacje o radnym Ursusa, który według oświadczenia majątkowego w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł, głównie z publicznych placówek ochrony zdrowia. Audyt rozpoczął się już w Szpitalu Południowym, gdzie będący w trakcie specjalizacji dr Dawid Kacprzyk kieruje SOR-em. Dodatkowo kontrolerzy mają sprawdzić, na jakich zasadach działacz Koalicji Obywatelskiej był zatrudniony w innej placówce na Ochocie. Sprawdzana ma być forma zatrudnienia czy zakres obowiązków. To nie koniec. W tym tygodniu Urząd Miasta przeprowadzi audyt w innych miejskich placówkach. Kontrolerzy wejdą do szpitala Praskiego, Czerniakowskiego, Wolskiego i Bielańskiego. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
1: Lekarz i miejski radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Złożył rezygnację, została przyjęta. We Wrocławiu powstał pierwszy w historii miasta rezerwat przyrody. Las Pilczycki obejmuje ponad 13 hektarów cennych nadrzecznych lasów łęgowych u ujścia Ślęzy do Odry. Nowy rezerwat cieszy mieszkańców Wrocławia i samych Pilczyc. Chwalą decyzję władz.
3: Bardzo dobra. Dla mnie bardzo dobra, ponieważ ja fotografuję ptaki dzikie, mam tu nawet sprzęt. To bardzo dobra. Bardzo fajne miejsce, nieruszone ręką człowieka. Las taki, no, naturalny, dziki.
4: No fajnie, co cieszyć. Powinniśmy chronić, to jest dużo, to jest płuca, Wrocławia co.
5: Bardzo się cieszę. Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace.
6: Dużo zieleni, świeże powietrze. Dobre jest otoczenie w ogóle. Można sobie spędzić mile czas.
1: Rezerwat będzie nosił imię cenionego naukowca, profesora Dariusza Tarnowskiego.
7: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W dużej części kraju, szczególnie na wschodzie i w centrum, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Dariusz Urbanowicz.
9: Dobry wieczór. Zaczynamy oczywiście od Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jedna z najlepszych drużyn świata, aktualni mistrzowie Europy, napakowani gwiazdami największego formatu. Hiszpanie potknęli się już w pierwszym meczu mundialu. La Furia Roja bezbramkowo zremisowała z niebieskimi rekinami z Wysp Zielonego Przylądka i wynik ten należy potraktować jako sensację. Z drugiej strony, po drodze na pierwszy w historii mundial, Kabewerdeńczycy odprawili z kwitkiem mocny Kamerun. Być może więc przypadku tutaj nie było. Właśnie rozpoczyna się drugi mecz sesji wieczornej naszego czasu. Belgia gra z Egiptem. 5. minuta się kończy. Jest na razie 0-0. Gratka dla kibiców siatkówki. Tomasz Fornal wraca na polskie parkiety. I nie chodzi wcale o mecze reprezentacji, a o siatkarską ekstraklasę. Wicemistrz olimpijski po roku spędzonym w Ziracie Bankasie Ankara został zawodnikiem mistrza Polski. Warty zawiercie. A teraz z kolei coś dla sympatyków tenisa, szczególnie dla fanklubu Mai Chwalińskiej, której wszyscy wróżą dziką kartę na Wimbledon. Wicemistrzyni French Open najpewniej już jutro dowie się, czy w Londynie będzie musiała przedzierać się przez kwalifikacje, tak jak w Paryżu.
10: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. To oznacza, że już za kilkanaście godzin może wyjaśnić się jedna z najciekawszych historii przed startem brytyjskiego turnieju tenisowego. Nazwisko Mai Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W brytyjskich komentarzach można znaleźć opinię, że pominięcie zawodniczki będącej w tak dobrej formie byłoby trudne do uzasadnienia. uzasadnienia.

0: Wimbledon dzikie karty przyznaje według własnego uznania. Pod uwagę brane są m.in. aktualna forma, wcześniejsze występy na londyńskich trawiastych kortach oraz zainteresowanie kibiców i mediów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny.
2: Jutro więcej słońca. Na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i tam może padać przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu burze. Temperatura maksymalna we wtorek od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
3: Autopromocja.
4: Nie jest.

0: Minęła 21. Poseł Wojciech Król został usunięty z władzy śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. Szpital Bonifratrów w Katowicach złożył wniosek o włączenie do sieci ośrodków leczenia głębokiej endometriozy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. W zarządzie Śląskiej KO nie ma także byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M. To po kłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach, mówił na naszej antenie członek zarządu wojewódzkiego partii, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
2: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy nie, to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać i musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
0: Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty prokuratury europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Archidiecezja katowicka bada sprawę zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. Miał on się dopuszczać przestępstw na tle seksualnym. 2 miesiące temu archidiecezja powołała 3-osobowy zespół. Jego zadaniem jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji oraz zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Archidiecezja apeluje do ofiar i osób, które mają informacje o krzywdach, o kontakt z zespołem. Z uwagi na trudne emocje osoby zostaną wysłuchane z zachowaniem pełnej dyskrecji, zapewnił rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Skitek.
3: Każda osoba, która zgłosi się do zespołu, zostanie wysłuchana z szacunkiem, życzliwością, z poszanowaniem jej godności oraz troską o właściwe bezpieczeństwo i prywatność.
0: Informacje zgłosić można mailowo lub pod numerem telefonu, które są dostępne na stronie internetowej archidiecezji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Minister klimatu i środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębińsko 1. Decyzja resortu otwiera drogę do wydłużenia działania kopalni Knurów Szczygłowice. W ramach koncesji JSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwierciedla

0: Zalecane zostaną otwory badawcze, które pozwolą ocenić jakość i wielkość złóż. Węgiel koksowy jest surowcem krytycznym dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędnym do produkcji stali. JSW jest największym producentem tego surowca w Unii. Szpital Bonifratrów w Katowicach złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o włączenie do ogólnopolskiej sieci ośrodków leczenia głębokiej endometriozy. Placówka deklaruje spełnienie wymogów klinicznych oraz organizacyjnych wymaganych do uzyskania statusu 9. ośrodka w kraju. Sieć ośrodków leczenia głębokiej endometriozy funkcjonuje w Polsce od 1 lipca ubiegłego roku i obejmuje obecnie 8 placówek. Teraz o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu, później zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 czerwca. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Liderzy najbogatszych państw świata wywijają we Francji i rusza szczyt G7. Nawet więzienie grozi ojcu 3-latka z Łodzi, który zostawiony sam omal nie wypadł przez okno. Wicepremier i lider PSL-u wzywa prezydenta, by podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej. We francuskim Evian rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Temat porozumienia między USA a Iranem zawartego tuż przed rozpoczęciem szczytu zdominował pierwsze rozmowy.
2: Francuska para prezydencka powitała wieczorem przywódców Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Japonii i Kanady, a także przedstawicieli Unii Europejskiej. Pierwszeństwo zyskał jednak Donald Trump, który jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu odbył rozmowę z Emmanuelem Macronem. Według obserwatorów amerykański prezydent ma nieformalny status gościa specjalnego, szczególnie wyczekiwanego z powodu rozmów prowadzonych z Iranem. Negocjacje te budzą jednak sceptycyzm innych liderów. Nie może być trwałego pokoju, jeśli Liban nadal płonie, podkreślała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei prezydent Francji apelował o ostrożność i cierpliwość. Po przybyciu do Evian Donald Trump zapewnił, że od piątku żegluga w cieśninie Ormuz będzie możliwa bez opłat i ograniczeń. Jak stwierdził, irański program nuklearny zostanie wstrzymany, a sytuacja w Libanie będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Bombowiec B-52 rozbił się krótko po starcie z bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii, poinformowała baza. Trwa akcja ratunkowa. Po Ukrainie także Mołdawia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Władze w Kiszyniowie wysłały wniosek o członkowstwo w Unii niespełna tydzień po napaści Rosji na Ukrainę. Kilka miesięcy później Mołdawia otrzymała status kandydata wspólnie z Ukrainą. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-latka, który pod nieobecność rodziców chodził po parapecie mieszkania na 3. piętrze. Ojcu dziecka może grozić do 5 lat więzienia.
3: W niedzielę po południu przy Podrzecznej na Bałutach w Łodzi dziecko w pieluszce chodziło po parapecie na 3. piętrze budynku. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce.
4: Ale dziecko wystaje tam przez parapet. Wyrzuca rzeczy.
3: Na szczęście drzwi do wskazanego mieszkania były otwarte.
4: Cześć! Policja! Chodź, nie sam rodzicem w domu?
3: W trakcie akcji na miejscu pojawił się ojciec chłopca. Malec miał spać, kiedy 38-latek wyszedł na spacer z drugim dzieckiem i psem. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Warto, by prezydent wsłuchał się w głos obywateli i podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej, apeluje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Choć Karol Nawrocki już pod koniec maja zapowiadał weto, argumentując, że nowe prawo to próba stworzenia ideologicznej alternatywy dla małżeństwa, lider ludowców wzywa prezydenta do zmiany stanowiska i mówi: sprawdzam.
5: Przytłaczająca większość Polaków chce ułatwienia życia dla związków nieformalnych, dla dziedziczenia, dla wspólnego rozliczania czy dostępu do informacji medycznej. To jest krok milowy w tych sprawach. Warto, żeby prezydent wsłuchał się w głos obywateli. Mówił, że będzie słuchał głosu obywateli. To teraz my mówimy: sprawdzam w sprawie związków nieformalnych, jakości ich życia, funkcjonowania i możliwości korzystania z normalnych uprawnień, które się im po prostu należą.
1: Senat kończy pracę nad zaproponowanymi przez Polskie Stronnictwo Ludowe przepisami i lada moment trafią one na biurko prezydenta. Poznań za 3 dni stanie się europejską stolicą fantastyki. Za sprawą festiwalu Pyrkon do stolicy Wielkopolski przyjadą fani i fanki postaci z baśni.

0: gier i literaturę. Na ulicach miasta będzie można zobaczyć tysiące osób przebranych za swoich ulubionych bohaterów. Cosplayerka Aleksandra Tora wyjaśnia, dlaczego stroje to znaki rozpoznawcze uczestników festiwalu.
1: Cosplay to jest po prostu taki zlepek słów, który powstał właśnie ze słów costume and play.

0: do niedzieli. Rok temu w festiwalu wzięło udział 66 tysięcy osób. W tym roku uczestników ma być więcej. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą miejscami przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie zanikające burze. Będzie od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu około 13. Jutro tylko na północnym wschodzie może padać i grzmieć, a we wtorek od 16 stopni w Olsztynie do 23 we Wrocławiu.
2: Autopromocja.

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Policja apeluje do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
2: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgą.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna.

0: Wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
1: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Rolnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu. Później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i wojna w Ukrainie to główne tematy szczytu G7. Rozpoczął się we Francji. Redukcja wojsk USA w Europie nie dotknie Polski. Taką deklarację miał usłyszeć w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki. Premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Film po raz pierwszy w Polsce pokazano w Kinotece w Warszawie. Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Prezydent Donald Trump poinformował o tym po przybyciu na szczyt G7 we francuskim Evian. Konflikt na Bliskim Wschodzie to jeden z głównych tematów spotkania.
3: Porozumienie zostało już podpisane, ogłosił Donald Trump. Podkreślił, że na razie cieśnina Ormus jest częściowo otwarta i że trwa usuwanie min. Statki zaczynają przez nią przepływać, a w piątek zostanie otwarta w pełni, poinformował amerykański prezydent podczas spotkania z gospodarzem szczytu, prezydentem Francji. Emmanuel Macron zaoferował pomoc międzynarodowej koalicji morskiej, aby zabezpieczyć żeglugę w cieśninie, lecz Donald Trump stwierdził, że na razie nie będzie ona potrzebna. Dodał również, że prawdopodobnie nie weźmie udziału w podpisaniu pełnego porozumienia, które zaplanowano na piątek w Genewie. Donald Trump oświadczył, że po zakończeniu konfliktu z Iranem zamierza skupić się na wojnie na Ukrainie. Wczoraj odbyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Zełańskim i prezydentem Putinem i widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Myślę, że obaj są na to otwarci. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Ukraina robi krok milowy i rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To sygnał, że rozwój wspólnoty nie może być zatrzymany, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina i Mołdawia wykonały pierwsze ważne wspólne kroki i jest to wyjątkowo symboliczne, że mówię do Was z Kiszyniowa, skąd odlatuję na szczyt państw G7 do Francji. Ukraina i Mołdawia są ze sobą mocno związane. Razem idziemy w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i wejdziemy do niej razem. Mołdawia także rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych 27. Podczas rozmowy z Karolem Nawrockim Donald Trump podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec Polski, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Okoliczności spotkań prezydentów Polski i USA przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa pozostają niejasne.
4: Marcin Przydacz twierdzi, że prezydent Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa zapewnienie, że wycofanie wojsk amerykańskich z Europy nie dotknie Polski.
5: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
4: Przydacz przekonywał, że poza krótką rozmową w czasie trwania gali UFC, prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem także drugi raz podczas bankietu poprzedzającego to wydarzenie. Brak jakiegokolwiek zdjęcia ze spotkania minister tłumaczył nieobecnością prezydenckiego fotografa, ponieważ polski prezydent zabrał ze sobą tylko zawodnika mieszanych sztuk walki Jana Błachowicza.
5: To były dwie osoby, które były przewidziane jako polska delegacja, prezydent plus sportowiec.
4: Przydacz nie odpowiedział na pytanie, jak długie było drugie spotkanie z Trumpem, bo jak wyjaśnił, jego samego również w Białym Domu nie było, gdyż polska delegacja miała tylko dwie wejściówki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od orzekania sędziego Łukasza Piebiaka. Toczą się przeciwko niemu dwa postępowania prokuratorskie, przypomina rzeczniczka ministra Dominika Ziętara.
6: Pierwszy z nich dotyczy afery hejterskiej. W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu

0: wyświetleniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
1: Decyzja.

0: Stowarzyszenie Sędziowie RP. W internecie przypomina, że postępowania, na które powołuje się Waldemar Żurek, od 2 lat toczą się przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i w żadnym z nich nie wyrażono zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego wiceministra. Sam Łukasz Piebiak w wywiadzie dla portalu niezależna.pl, odnosząc się do powodów zawieszenia, powiedział, że jego praca w KRS jest solą wokół Waldemara Żurka. Znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Wyrok w precedensowym procesie ma zapaść w sądzie w Warszawie 21 sierpnia. Jarosław Łukomski pozwał spółkę, która w reklamie wykorzystała cyfrowy model jego głosu. Tak mówił w Trójce. Poczuł się okradziony.
1: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Za reżyserię Ojczyzny Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes. Dziś jego najnowszy film miał polską premierę w warszawskiej Kinotece. Pojawili się twórcy obrazu oraz odtwórcy głównych ról Sandra Hüller i Hans Zischler. Ojczyzna przenosi widzów do lata 1949 roku. To opowieść o podróży noblisty Thomasa Manna i jego córki Eriki przez powojenne podzielone Niemcy, opowiada producentka filmu Ewa Puszczeńska.
2: To jest taki film o poszukiwaniu swego miejsca w świecie, o tym, gdzie jest tak naprawdę ta ojczyzna. To jest film o relacjach ojca z dziećmi. To jest film o tym, do czego nam jest potrzebna sztuka i literatura. Że literatura powinna, czyli sztuka powinna łączyć, a nie dzielić. I tak dalej, i tak dalej. Ten film ma wiele warstw.
0: Ojczyzna to pierwszy pełnometrażowy, fabularny obraz reżysera od czasu Zimnej Wojny. Oficjalnie na ekrany polskich kin Ojczyzna trafi w najbliższy piątek, 19 czerwca, ale już teraz w niektórych odbywają się pokazy przedpremierowe.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Dariusz Urbanowicz.
4: 2 remisy w wieczornych meczach na Mundialu. Egipt długo prowadził z Belgią, ale po wejściu Romelu Lukaku w końcówce czerwonym diabłom udało się wyrównać po trafieniu samobójczym w zamieszaniu. Wcześniej Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Wyspami Zielonego Przylądka. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, a o 3 w nocy Iran z Nową Zelandią. Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony wciąż oznacza tajemnicę, gdzie zagra najlepszy polski piłkarz. Ciekawe informacje napływają z USA, gdzie rzekomo kapitan reprezentacji Polski w ostatnich dniach bawił i ustalał warunki kontraktu z Chicago Fire. Tymczasem jednak żadnych oficjalnych szczegółów nie podano. A skoro już przy transferach jesteśmy, to ten już jest przyklepany. Tomasz Fornal będzie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Wraca do Plus Ligi po roku spędzonym w Turcji w Ziracie Bankasi Ankara. W rywalizacji o złoto mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn znów remis. Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa w 4 meczu serii 85-73 i jest 2-2. Koszykarze wracają teraz do stolicy. Spotkanie numer 5 w środę. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński i Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Pokonali mocny czeski duet Jiego Lecheczkę i Jakuba Mensika 3-6, 6-3 i 12-10. Elżbieta Wójcik awansowała do strefy medalowej Pucharu Świata w Gui Yang. W Chinach Polka jednogłośnie pokonała Akram Khan Patan z Indii. W ćwierćfinałach zameldowali się też Agata Kaczmarska i Aleksiej Sewostianow. I na dobranoc jeszcze ciekawostka alpejska. Królowa zimy Justyna Kowalczyk-Tekieli w parze z Janem Elandkowskim, skialpinistą, olimpijczykiem z Mediolanu, wygrali Monte Rosa Sky Marathon w kategorii mixtów. To najwyżej położona trasa maratonu i kolebka skyrunningu. Do pokonania uczestnicy mają 35 km i około 7 tysięcy przewyższeń. Sport wróci na antenę Trójki jutro o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7.
0: Nocą miejscami przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie zanikające burze. Będzie od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu około 13. Jutro tylko na północnym wschodzie może padać i grzmieć. We wtorek od 16 stopni w Olsztynie do 23 we Wrocławiu.
5: Autopromocja.

0: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
1: A róż weneckiej, tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzkiej Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi.

0: Ja apeluję do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
1: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgoł.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem uciążliwego zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
4: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Rolnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu, później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.

0: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Szczyt G7 rozpoczął się we francuskim Evian. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Temat porozumienia między USA a Iranem zawartego tuż przed rozpoczęciem szczytu zdominował pierwsze rozmowy.
1: Francuska para prezydencka powitała wieczorem przywódców Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Japonii i Kanady, a także przedstawicieli Unii Europejskiej. Pierwszeństwo zyskał jednak Donald Trump, który jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu odbył rozmowę z Emmanuelem Macronem. Według obserwatorów amerykański prezydent ma nieformalny status gościa specjalnego, szczególnie wyczekiwanego z powodu rozmów prowadzonych z Iranem. Negocjacje te budzą jednak sceptycyzm innych liderów. Nie może być trwałego pokoju, jeśli Liban nadal płonie, podkreślała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei prezydent Francji apelował o ostrożność i cierpliwość. Po przybyciu do Evian Donald Trump zapewnił, że od piątku żegluga w cieśninie Ormuz będzie możliwa bez opłat i ograniczeń. Jak stwierdził, irański program nuklearny zostanie wstrzymany, a sytuacja w Libanie będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z prezydentem Polski Karolem Nawrockim podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec naszego kraju. Zapewnia o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
2: Marcin Przydacz twierdzi, że prezydent Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa zapewnienie, że wycofał

0: Wycofanie wojsk amerykańskich z Europy nie dotknie Polski.
1: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
0: Przydacz przekonywał, że poza krótką rozmową w czasie trwania gali UFC, prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem także drugi raz podczas bankietu poprzedzającego to wydarzenie. Brak jakiegokolwiek zdjęcia ze spotkania minister tłumaczył nieobecnością prezydenckiego fotografa, ponieważ polski prezydent zabrał ze sobą tylko zawodnika mieszanych sztuk walki Jana Błachowicza.
1: To były dwie osoby, które były przewidziane jako polska delegacja, prezydent plus sportowiec.
0: Przydacz nie odpowiedział na pytanie, jak długie było drugie spotkanie z Trumpem, bo jak wyjaśnił, jego samego również w Białym Domu nie było, gdyż polska delegacja

0: Mikrofonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W Polsce zastrzelono Rosjanina, informują rosyjskie media niezależne i państwowe. Nowa Gazeta Europa napisała, że chodzi o 44-letniego artystę, malarza, muzyka i blogera Siemiona Skrepeckiego. O zdarzeniu poinformowały także rosyjskie i białoruskie serwisy internetowe.
2: Do zdarzenia miało dojść około 10 rano w Białej Podlaskiej. Niezidentyfikowany mężczyzna kilkakrotnie wystrzelił w kierunku Rosjanina. Ten trafił do szpitala, w którym zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rosyjski portal niezależny Nowa Gazeta Europa napisał, że według niepotwierdzonych informacji napastnik miał przyjechać do Polski z Białorusi, a po napadzie chciał się ukryć w białoruskim konsulacie. Ofiara napadu to rosyjski artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował inwazję na Ukrainę i Władimira Putina. Znany był z rysowania karykatur Putina i Stalina. W 2021 roku miał uciec z Rosji do Polski. Po okresie spędzonym w ośrodku dla uchodźców zamieszkał w Białej Podlaskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Po Ukrainie także Mołdawia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Władze w Kiszyniowie wysłały wniosek o członkostwo w Unii niespełna tydzień po napaści Rosji na Ukrainę. Kilka miesięcy później Mołdawia otrzymała status kandydata wspólnie z Ukrainą. Teraz po 4 latach oba kraje zrobiły krok naprzód na drodze do członkostwa we wspólnocie.
3: To są aktualności jedynki.
1: W Warszawie odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego – Ojczyzna. Film jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy z Frankfurtu, będącego pod kontrolą amerykańską, do Weimaru, który jest pod kontrolą Sowietów. Paweł Pawlikowski przed premierowym pokazem mówił, że jego film jest historią o wielu ważnych elementach życia.
4: O czym ten film jest? No właściwie jest i o ludzkich sprawach, proszę, o rodzinie, i jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa i jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
1: Film, za który na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał Złotą Palmę za reżyserię, do kin trafi w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich około 6. W dzień w północno-wschodniej części Polski chmury i przelotne opady deszczu. A na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz miejscami na Lubelszczyźnie po południu także burze. Temperatura od 15 stopni na północy do 22 na południu, na Dolnym Śląsku do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest wtorek.